Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Biskup tarnowski Andrzej Jerzy zaprasza do wspólnotowej modlitwy podczas diecezjalnego marszu dla życia i rodziny. Odbędzie się on w niedzielę 11 października w Bochni, kiedy to będziemy obchodzić Dzień Papieski.
3: Wydarzenia pro-life są tutaj bardzo ważne, ponieważ aktywizują Polaków, też naszych diecezjan, do tego, aby tą kwestię zasadniczą podjąć z całą stanowczością, aby cały czas ten opór przeciwko działaniom destrukcyjnym, uderzającym również przez ustawodawstwo w godność każdego człowieka, zwłaszcza dzieci nienarodzone, żeby powstrzymać ten trend, który jest w sumie barbarzyńskim trendem. I nie możemy wszyscy iść w kierunku tego samozniszczenia, wręcz przeciwnie, trzeba dostrzec piękno swojego życia, także w perspektywie stworzenia, odkupienia, życia wiecznego.
2: W niedzielę 11 października msza święta sprawowana będzie o godzinie 12:30 w kościele świętego Pawła Apostoła w Bochni pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A po mszy uczestnicy wyruszą w modlitewnym marszu ulicami Bochni w kierunku Bazyliki Świętego Mikołaja. Przez cały październik w gmachu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu można zwiedzać wystawę o 120-leciu działalności sióstr felicjanek na terenie miasta. Ekspozycje przedstawiają 12 dekad ich zaangażowania m.in. na rzecz dzieci, młodzieży czy kobiet poprzez zorganizowanie szkoleń, ochronki czy przedszkola. Jak mówi Alina Marek, dyrektor biblioteki, jest to doskonałe miejsce do prezentacji wystawy, bo bywają tu przede wszystkim młodzi ludzie.
4: Odwiedzają bibliotekę pedagogiczną całe klasy młodzieży, które zapraszamy na warsztaty psychologiczne, pedagogiczne. To są bardzo wdzięczne grupy, które są zainteresowane każdą wystawą, każdym ciekawym przedmiotem, który mogą zobaczyć w bibliotece. A ponieważ siostry felicjanki opiekowały się dziećmi, opiekowały się młodzieżą, więc my również zapraszamy młodzież do tego, żeby zobaczyli te eksponaty, żeby poznali historię miasta i dowiedzieli się czegoś ciekawego.
2: Na wystawie można zobaczyć zdjęcia, obrazy, dokumenty, rękopisy czy sakramentalia. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Rozpoczął się październik, a wraz z nim miesiąc szczególnie związany z modlitwą różańcową. W Kościele katolickim to czas, kiedy wierni częściej spotykają się na nabożeństwach różańcowych. Do codziennego sięgania po różaniec zachęca również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojta.
5: Sięgajmy codziennie po różaniec i za wstawiennictwem Maryi powierzajmy Panu Bogu wszystkie nasze sprawy, te dotyczące naszych rodzin, naszej ojczyzny, a także naszego życia społecznego. Trwajmy w tym miesiącu na wspólnej i osobistej modlitwie, prosząc Boga o potrzebne łaski, a zwłaszcza o pokój, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.
2: W Kościele katolickim miesiąc różańcowy ogłoszony został w 1885 roku przez papieża Leona XIII. W 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II do trzech wcześniej znanych części różańca, radosnej, bolesnej i chwalebnej, dodał kolejną część Tajemnice Światła. Już 4,5 tysiąca młodych z diecezji tarnowskiej zapisało się na spotkanie powstań Żyj. Lista wciąż jest otwarta. 7 i 8 października młodzi z całej diecezji spotkają się w arenie Jaskółka w Tarnowie. Tym razem zmierzą się z tematem przebaczenia. Jak mówił w audycji Rozgryź Kościół, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej, ksiądz dr Tomasz Chrupek, przebaczenie jest procesem i wymaga czasu.
6: Temat przebaczenia przekłada się najczęściej w rozmowach z młodym człowiekiem. Bardzo często, może nie od razu, to jest coś bardzo dużego, związanego z jakimś zranieniem, ale zwykła nawet jakaś uraza, krzywda, ktoś pielęgnuje tą urazę też w sobie. Myślę, że też dlatego chcieliśmy ten temat związany z przebaczeniem poruszyć, dlatego że jest tutaj wiele pojęć takich pobocznych, które często są ze sobą mylone, a które chcielibyśmy właśnie młodym wyjaśnić, pokazać, gdzie jest też ta granica i gdzie rzeczywiście niektóre tematy naprawdę potrzebują przebaczenia.
2: Do poniedziałku przedłużono zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej. Powstanie Żyj dzięki przebaczeniu. 7 października w arenie Jaskółka spotkają się w Tarnowie uczniowie ze szkół średnich. 8 października zaproszona jest młodzież klas 8. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10 do 14. Zapisy trwają przez diecezjalny kwestionariusz w internecie.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Boże mój, nie wiem, co mnie dziś spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza.
1: Uwielbiam Twoje święte i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mego boskiego Zbawiciela. Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Chcę iść dziś za Tobą.
0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia.
1: Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich traktować dobrze. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
0: Duchu Święty Boże, przyjdź do nas i pozostań z nami. Racz przeniknąć serca nasze. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy zmierzać, co mamy osiągnąć, abyśmy dziś z Twoją pomocą we wszystkim mogli się podobać. Duchu Święty, który przenikasz wszystko, błogosław nam. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Moc do zmiany. Czasami myślimy sobie, że nic już się nie zmieni. Jest coś, co doskwiera nam od lat. Relacja, potrzeba, zranienie. I nigdy to się nie zmieni. Jezus schodzi z góry i napotyka tłum. Niektórzy z Jego uczniów próbują wyrzucić demona z małego chłopca. Wygląda na to, że nie potrafią. Tata tego chłopca przychodzi do Jezusa i mówi: czy możesz coś zrobić? Wyobraź sobie, jak ten człowiek się czuł. Słyszał wcześniej o cudach Jezusa. Ale czy ten Jezus uczyni cud dla niego? Czy uczyni on cud dla ciebie? Dla mnie? Tamtego dnia Jezus wypędził tego demona. Chłopiec został uzdrowiony. Właściwie uderza mnie, że ani razu Jezus nie odmówił cudu komuś, kto przyszedł do niego z prośbą, z najmniejszą nawet wiarą. Ani razu. Ale przecież nic się już u mnie nie zmieni. On robi cuda dla innych ludzi, nie dla mnie. Ten Bóg, ten Jezus, On jest mocą do zmiany.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej. Święta Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu, a zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie. Święta Kościoła Katolickiego, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. Znana przede wszystkim jako głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego i autorka dzienniczka, w którym opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia. 18 kwietnia 1993 roku odbyła się jej beatyfikacja, której dokonał Jan Paweł II, zaś 30 kwietnia 2000 roku dokonał jej kanonizacji. 10 grudnia 2005 roku z inicjatywy arcybiskupa Władysława Ziółka została ogłoszona patronką Łodzi.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Poniedziałek, 5 października, wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1980 roku zmarł ksiądz Władysław Sołtys, w 1989 ksiądz Władysław Juszczyk. W 1995 do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Gibała, w 1998 ksiądz Zygmunt Suwada, a w 1999 ksiądz Jan Maziarz. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge.
8: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
9: Jest 6.30, Jolanta Moździerz. Dzień dobry i zapraszam na wiadomości. Policja pod nadzorem prokuratury okręgowej w Nowym Sączu wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku, do którego doszło w minioną sobotę w Nowym Sączu. 50-letni mężczyzna został potrącony na alejach Piłsudskiego, kiedy przechodził przez pasy ze swoim psem. Mimo reanimacji nie udało się uratować pieszego. Sprawca wypadku, 21-letni sądeczanin, został zatrzymany. Mundurowi ustalili, że kierujący Volkswagenem nie był pod wpływem alkoholu, ale pobrano mu krew do dalszych badań.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Budynek z 40 pokojami dla ponad 70 kuracjuszy. Latoszyn Strój poszerza ofertę uzdrowiskową. Ruszył już przetarg na budowę sanatorium, które będzie pełnić funkcje lecznicze, zdrowotne oraz noclegowe. Wójt gminy Dębica Adam Pieniążek liczy, że powiększenie bazy noclegowej będzie wabikiem dla kuracjuszy, aby mogli skorzystać z oferty uzdrowiska przez dłuższy czas.
11: Te 76 miejsc noclegowych spowoduje przede wszystkim, że kuracjusze będą mogli zostać na tygodniowe, dwutygodniowe sesje, żeby korzystać z naszych wód siarczkowych. Natomiast na chwilę obecną mamy tylko tak zwane leczenie ambulatoryjne, które przyciąga bardzo dużo kuracjuszy, ale tylko ambulatoryjnie.
9: Władze gminy liczą, że przetarg uda się rozstrzygnąć w październiku, a jeszcze w tym roku wbić symboliczną łopatę pod inwestycje. Sanatorium przy kompleksie Latoszyn Strój ma być gotowe pod koniec 2028 roku. Koszt inwestycji sięga 30 milionów złotych. Oferty można składać do 15 października. Dziś o godzinie 8 ruszy remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu. Na czas robót zostanie zamknięty cały odcinek od ulicy Nowochruślickiej do ulicy Barskiej, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
12: Pełna wymiana asfaltu, oczywiście standard ulicy całkowicie się zmieni od ulicy Barskiej do ulicy Nowochruślickiej. Prosty remont, aczkolwiek oczywiście bardzo potrzebny, bo wszyscy wiemy, jak bardzo ulica jest dziurawa. Następny etap prac to ulica Lwowska. Myślę, że to będzie około półkilometrowy odcinek w kierunku Piątkowej. Też ważny odcinek.
9: Z przetargu wynika, że prace na Pieczkowskiego mają potrwać miesiąc od momentu podpisania umowy, co miało miejsce w połowie września. Ich koszt to niecały milion złotych. Kierowcom sugeruje się objazd ulicami Prażmowskiego, Kilińskiego, Bulwarem Narwiku, Tarnowską i Witosa. W Sztokholmie rozpoczyna się tydzień przyznawania Nagród Nobla, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień naukowych i kulturalnych na świecie. Świat pozna laureatów w dziedzinie medycyny, fizyki, chemii, literatury oraz nauk ekonomicznych, a pokojowa Nagroda Nobla zostanie ogłoszona zgodnie z tradycją w Oslo. Martyna Szymczakowska.
13: Tydzień noblowski to wyjątkowy czas, w którym uwaga całego świata skupia się na nazwiskach laureatek i laureatów najbardziej prestiżowej nagrody w świecie nauki. Transmisje na żywo będą obserwowane na całym świecie. Badaczki i badacze z Uniwersytetu Warszawskiego będą na bieżąco przystępnie objaśniać znaczenie osiągnięć wyróżnionych, zapewnia prorektor UW do spraw badań profesor Zygmunt Lalak.
14: To święto nauki, które pokazuje, jak daleko możemy przesunąć granice poznania.
13: Tegoroczna Nagroda Nobla wynosi rekordowe 12 milionów koron szwedzkich, co w przeliczeniu daje ponad milion euro. Dzisiaj przed południem poznamy laureata w dziedzinie fizjologii lub medycyny.
9: Tymczasem nagroda literacka Nike trafiła do Szczepana Twardocha za książkę Nul. To opowieść o wojnie w Ukrainie. Dla Szczepana Twardocha to już druga Nike czytelników po nagrodzie za króla w 2017 roku. Tyle o tej porze. Kolejne wydanie wiadomości punktualnie o 7.00.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Weekend za nami, weekend słoneczny, ciepły, idealny wręcz. A dziś, no pytanie, czy ta pogoda również będzie nam dopisywać. W ciągu dnia tylko częściowe zachmurzenie, temperatura 21 stopni. Ale o poranku na razie termometr może wskazywać 7-8, czyli chłodno, zimno, bo ta temperatura odczuwalna to może być nawet i 5 stopni. Ale co najważniejsze, dziś bez opadów, również jutro bez opadów.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W tym tygodniu najcieplejsze dni to środa, czwartek, 24 stopni, przewaga słońca, tak więc zapowiada nam się też bardzo ładny tydzień, ale przypominamy, noce chłodne, temperatura w nocy spada do 5-6 stopni, chociaż końcówka tygodnia to noce to nawet 11 stopni, czyli troszeczkę nam się też zmieni ta temperatura nocna. 25 minut nam zostało do godziny 7, my w kalendarzu to już 5 dzień października, poniedziałek, czyli czas do pracy. Skończył się weekend, skończył się czas wolny. No chyba, że ktoś sobie jeszcze na poniedziałek przedłużył ten czas wolny, no ale nie każdy ma tak dobrze. Tak więc w tej drodze do pracy już wam teraz towarzyszy Mike the Mechanics, a za chwilę sprawdzimy jeszcze, jak ta droga do pracy wygląda.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

Od razu za 100 do godziny 7. Zaglądamy, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na naszych ulicach, na naszych drogach. Przypominam, poranek to jeszcze taka szarówka. Oczywiście my przypominam zmotoryzowanym, że mamy jesień, a jak jesień, no to moi kochani, zmienne te warunki na naszych drogach. Pojawiały się nam mgły w godzinach porannych. Uważajcie ostrożnie, lokalnie mogą te mgły teraz występować. No i też prośba do pieszych, nosimy odblaski. Moi kochani, obowiązkowo nosimy te odblaski. Bądźmy widoczni. Noc, poranek bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jak wygląda teraz sytuacja na naszych ulicach? No, tych samochodów przybywamy, czyli my czas do pracy. My jak to zwykle przed 7 podążamy i w niektórych miejscach, no możemy się na chwilę zatrzymać, tak jest teraz na Konarskiego, na wysokości ulicy Sądowej, jadąc w kierunku Narutowicza. Tutaj krótki postój może czekać zmotoryzowanych, również krótki postój na ulicy Gumlińskiej, dojeżdżając do Dąbrowskiego. Wzmożone ruchy na Tukowskim, płynnie, jeszcze bez postojów. Na Sikorskiego też sporo ruch, od Mościckiego praktycznie do Ronda Krakowska Narutowicza, do kierunku Narutowicza. Też tych samochodów teraz więcej na Mickiewicza, na wysokości Legionów czy Matki Bożej Fatimskiej. No i standardowo o tej porze to Klikowska. Jak zwykle dojeżdżając do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, tutaj od gdzieś mniej więcej Jabłoniowej, Miętowej już będziemy jechać powolutku, czyli standard przed 7, później przed 8, bo również pewnie to będzie dotyczyło zmotoryzowanych na ulicy Klikowskiej. Ale Katkowskiego jeszcze zobaczmy sobie, od Witosa i od Mościckiego, no tych samochodów troszeczkę więcej, na szczęście nie stoimy, płynnie do Czerwonych Klonów, płynnie też na Zby Litowskiej, Koszycka, do samego skrzyżowania dojeżdżamy, tutaj bez postojów, zmiana świateł, tak więc na ulicy Koszyckiej przed 7 jest bardzo dobrze, ale jak będzie za godzinę, to będziemy sprawdzać przed godziną 8. A tak przy okazji sprawdzania, no to też będziemy sprawdzać, jak podążamy, poruszamy się po naszych, nie tylko ulicach, ale też przede wszystkim przemieszczamy się przez ronda. Czy jesteśmy w stanie pokonać takie rondo, które już od dawna nam towarzyszy? Czy jesteśmy w stanie prawidłowo wjechać i zjechać z tego ronda? No właśnie, na ten temat będziemy mówić 20 minut przed godziną 10 w audycji. Pomagamy i chronimy poniedziałki, jak zwykle z tarnowskimi policjantami na żywo. Sporo informacji dotyczących bezpieczeństwa, tak więc słuchajcie nas uważnie, a dziś temat główny to właśnie rondo.

Sterowany zespół Lady Punk, chociaż bardziej o poranku, to powinniśmy mówić, że nakręceni. 7 minut przed godziną 7, no czasami są tacy, którzy dopiero nakręcają się, bo to przecież poranek, po weekendzie by poniedziałkowy, by poranek, 6:54. Tak więc, no moi kochani, no mam nadzieję, że rozkręcimy się, bo jeżeli ktoś jeszcze weekendem żyje, no to trzeba tutaj już przestawić się na inne troszeczkę tory. A propos tych innych torów, muzyczne teraz tory Kianon Silva, a za chwilę wiadomości punktualnie o godzinie 7 na antenie Radia RDN Małopolska po wiadomościach. No to jeszcze raz sprawdzimy sobie tą naszą prognozę pogody. Powiem, że no, zapowiada nam się bardzo ładnie. Słonecznie, ciepło. A czy tak będzie? To słuchajcie uważnie po wiadomościach.

0: Reklama.
1: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
2: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.
4: Jedna osoba zginęła, 8 jest rannych po rosyjskim ataku na Charków. Pociski spadły na dzielnicę mieszkalną. Kiedyś szerzył się tu socjalizm, potem powstała Arka. Ośrodek w Gródku nad Dunajcem ma już 25 lat.
5: Ileż tutaj ludzi odzyskało równowagę?
4: Czerwony autobusik już nie tylko na chwilę. Są plany, by jeździł po Tarnowie przez cały rok.
6: Ale będzie miał numer 700, a nie 55, nawiązując do naszego jubileuszu.
4: Wybiła siódma, Jolanta Mościerz, zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 8 zostało rannych na skutek rosyjskiego ataku na Charków. Rosjanie zaatakowali pociskami banderola. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Rosjanie atakowali jedną z dzielnic mieszkalnych Charkowa. Uderzenie uszkodziło budynek miejscowej administracji. Płonęły zaparkowane samochody. Uszkodzeniu uległy też bloki mieszkalne. Rosyjskie pociski uderzyły w to samo miejsce dwukrotnie, wyjaśnia mer Charkowa Ihor Terechow. Po pierwszym ataku była tu już straż pożarna i ratownicy. Z okolicznych domów wybiegli mieszkańcy. Potem znów słychać było alarm i kolejne uderzenie. W sumie Rosjanie użyli 3 banderoli. Spadły koło budynków mieszkalnych. Jedna osoba zginęła, 8 jest rannych, w tym jedna w bardzo ciężkim stanie. Użyte przez Rosjan pociski banderola to stosunkowo nowa broń. Łączy ona cechy bezzałogowca i kierowanej rakiety. Jest tańsza niż klasyczne rakiety, bo wyposażona w niewielki silnik odrzutowy i trudna do strącenia przez obronę powietrzną.
4: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Woli Rzędzińskiej w powiecie tarnowskim. Jak już informowaliśmy, podczas prowadzonych prac remontowych przy wiacie przydomowej na prywatnej posesji doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko. 5-letnia dziewczynka doznała poważnych obrażeń, w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy jej życia nie udało się uratować.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Kiedyś to miejsce służyło młodzieży socjalistycznej, a po przejęciu go przez diecezję tarnowską od 25 lat głosi się tu Jezusa Chrystusa. Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Arka w Gródku nad Dunajcem świętuje okrągły jubileusz. Mszy świętej z okazji 25-lecia przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Ordynariusz diecezji tarnowskiej podkreślał w homilii, że przybywający tutaj ludzie coraz głębiej i pełniej przyjmują Chrystusa oraz otwierają się na Jego działanie.
5: Ileż tutaj ludzi odzyskało równowagę, wytyczyło nowy szlak swojego rozwoju dzięki kilku dniom intensywnych rekolekcji, gdzie łaska Boża działa cały czas ustawicznie, jeżeli jesteśmy otwarci na działanie Boga.
4: Ośrodek w Gródku nad Dunajcem kiedyś był dedykowany Związkowi Młodzieży Socjalistycznej. Przez

0: 10 zł bilet miesięczny, normalny, na wszystkie linie dla mieszkańców Tarnowa.
1: Jeśli wróci, czy będzie czerwony?
0: Taki był zamysł, żeby on był stylizowany na tramwaj. Ale będzie miał numer 700, a nie 55, nawiązując do naszego jubileuszu.
2: Przy ponownym uruchomieniu linii rozbudowana ma zostać także trasa autobusu. Będzie zatrzymywał się na przystanku w pobliżu ronda na ulicach Lwowskiej i Starodąbrowskiej. Tym razem nad lądowiskiem w Jasiennej nie unosiły się samoloty, a latawce. Całe rodziny bawiły się podczas 10. edycji Pucharu Wójta gminy Korzenna. Sędziowie oceniali wygląd latawców, ale też jak prezentowały się w powietrzu i jak wysoko leciały. Wszyscy uczestnicy dostali nagrody, a dla najlepszych były też puchary. Wśród nagrodzonych była 8-letnia Zuzia Nykiel z Nowego Sącza.
3: Malowałam go w pokoju cały czas. Miałam brudny, całowałam ziemię.
4: No ale leciał pięknie?
3: Tak, leciał wysoko.
4: A jak wyglądał?
3: Kolorowy i na nim była taka łapka, były chmurki. Z drugiej strony była taka noc po jednej stronie, a po drugiej ranek. Ja się cieszę, że dostałam puchar ogromny i pierwsze miejsce.
5: Ona kocha malować, więc ten latawiec to była jej wizualizacja. Kosztowało ją to troszeczkę czasu, ale naprawdę cieszyła się z tego, co robiła.
6: Skrzynkowy jest latawcem ciężkim i jeżeli nie ma wiatru, trzeba szybko biegać, bo inaczej nie będzie chciał się wznieść w powietrze.
2: Radio RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu. Galerię zdjęć z imprezy publikujemy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: To sprawdźmy, czy trzeba szybko teraz biegać i tutaj nie chodzi o wiatr, tylko o czas. 5 minut po godzinie 7 wygląda na to, że biegamy szybko, szczególnie po łazience, po kuchni, bo za chwilę wyjście do pracy, do szkoły, ale sprawdźmy, jak się ubrać. No powiem tak, że ubieramy się cieplutko z samego rana. W ciągu dnia będą inne już te temperatury, bo w ciągu dnia 21, czyli zrobi się ciepło, ale poranek chłodny, 8 stopni tylko.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Poranek chłodny to chyba mało powiedziane. Poranek zimny. Czuć taki lekki mrozik. Nie wiem, przynajmniej ja tak rano, bo jak jechałem do pracy, idąc do samochodu, to czułem taki lekki mrozik. No ale mam nadzieję, że nie, no ten mróz nie będzie nam tutaj dokuczał, szczególnie w tych godzinach porannych i nocnych, bo to przecież jeszcze jesień. Złota polska jesień. Babie lato w pełni. Pogoda nam w tym tygodniu będzie dopisywała, tak więc tu bardziej skupiamy się na tych temperaturach takich letnich, troszeczkę może wakacyjnych, bo przecież w połowie tygodnia 24 stopnie i sporo słońca. Środa, czwartek, synoptycy zapowiadają przewagę słońca, tak więc no dobra pogoda. Dobra prognoza pogody na ten tydzień. 7 po 7, poniedziałek, 5 dzień października. Baker Street teraz.

0: Reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoring. Lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricot. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.

lubię. No, tak chwalą z po godzinie siódmej, no czasami my bez końca chciałoby się, no ale nie zawsze jest tak dobrze. Ale wydaje mi się, że my dziś my to nie będą narzekać przede wszystkim nasi solenizanci. Igor, Faustyna, Polinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Gala, bo to oni dziś świętują, czekają na życzenia. No to niech płyną te życzenia muzyczne oczywiście teraz, na prezenty później. Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja, specjalnie dla naszych solenizantów.

Tylko ty, tylko ja i tylko twoja muzyka, tak też możemy dodać. A propos muzyki, a propos solenizantów, no to, to była piosenka dla tych wszystkich, którzy nachodzą dziś imieniny i też, którzy urodzili się 5 października. I a propos właśnie urodzin, no to spoglądnijmy do kalendarza i 85. urodziny obchodziłaby Helena Majdaniec. Dokładnie 5 października się urodziła wokalistka Big Beatowa, nazywana Królową Twista. Była jedną z najbardziej popularnych polskich piosenkarek lat 60. To już XX wiek. Wylansowała wiele przebojów, a między innymi takie jak Jutro będzie dobry dzień, Wesoły Twist, czy na przykład Czarny Alibaba. Helena Majdaniec występowała z zespołem Niebiesko-Czarni, z orkiestrą Bogusława Klimczuka, także poza granicami Polski, w paryskich kabaretach, czy między innymi w Stanach Zjednoczonych. No i co najważniejsze, wokalistka również grała w filmach takich jak Zbrodniarz i Panna, w reżyserii Janusza Nasfetera, czy między innymi w filmie Ktokolwiek wie Kazimierza Kutza. No to czas zagrać wokalistkę Big Beatową, nazywaną Królową Twista, czyli Helena Majdaniec, i wspomniana piosenka Czarny Alibaba.

0: Obudź się. Tak, tak. Obudź się, czarna Alibaba, ale wydaje mi się, że o tej porze to już Alibaba na pewno nie śpi 23 minuty po godzinie 7. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Heleny Majdaniec, która, przypominam, występowała również z zespołem Niebiesko-Czarni, orkiestrą Bogusława Klimczuka. Zapytana, jak wspomina początki swojej kariery, co powiedziała?
1: Miałam to szczęście, że zaczęłam pierwsza jako piosenkarka w tym stylu śpiewać. Poprzez przyjaciela, oficera marynarki handlowej, otrzymywałam płyty zachodu Elvisa Presleya, Brandy Lee, Nila Sedaki. Zaraz naśladowałam przy fortepianie, dopisywałam teksty i zaczęłam w tym stylu śpiewać. Na festiwalu znalazłam się w Złotej Dziesiątce.
2: Mówisz o festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie.
0: To rozmowa przeprowadzona właśnie z Haliną Majdaniec. Rozmowa przeprowadzona w 2001 roku. Dokładnie 85 lat temu urodziła się właśnie Helena Majdaniec, czyli nasza królowa Twista, i do królowej Twista jeszcze w dzisiejszym naszym porannym spotkaniu wrócimy. 25 minut mamy po 7, teraz Late Back, a punktualnie o 7.30 zaglądniemy jeszcze raz i sprawdzimy jeszcze raz prognozę pogody. Co tam w tej pogodzie słychać? No właśnie, o tym za 5 minut na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sprawdzamy, czy czekają nas jakieś zmiany w pogodzie. Na szczęście nie. Nie na początku tygodnia. Na początku tygodnia przewaga bez słońca, chociaż lokalnie może występować częściowe zachmurzenie, ale najważniejsze, że temperatury powyżej 20 stopni w ciągu dnia. Najcieplej zapowiada nam się środa i czwartek, 24 stopnie. Dziś 21. W nocy 6, no ale na razie nasz termometr pokazuje 8 stopni.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Wracając jeszcze do prognozy pogody, najlepiej zapowiada nam się piątek. I powiem tak, że my lubimy takie skoki temperatur. Kochamy przede wszystkim. I środa, czwartek, ja mówiłem, że 24 stopnie, a piątek 14 stopni. Spadek temperatury o 10 stopni, czyli standard u nas. Jak ciepło, to ciepło, a jak chłodno ma być, to jest chłodno, proszę bardzo. I z czwartku na piątek z 24 14 stopni, czyli oj, będzie chłodno. No i pytanie tylko, czy taka temperatura faktycznie będzie nam w piątek towarzyszyła, ale to dopiero końcówka tygodnia, tak więc jeszcze poczekajmy, może się nam ta temperatura zmieni, kto wie. No miejmy taką nadzieję. 28 minut nam zostało do godziny 8. Teraz taki bardzo duży buziak od Matthew Comey, a za chwilę jeszcze raz informacje dla zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

18 minut nam zostało tylko do godziny 8. My jeszcze raz spoglądamy na ulicę. Coraz więcej słońca na tych naszych ulicach. Idealna pogoda do podróżowania. Pytanie tylko, czy idealnie też na naszych drogach? No powiemy tak, że jest idealnie, bilans zerowy, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Tak więc to jest najważniejsze, że bezpiecznie się poruszamy, a to, że się zatrzymujemy, no to już jest standard, bo wiemy przecież dobrze, że w tych godzinach porannych no nie da się przejechać bez problemu, bo to czasem do pracy, czasem do szkoły. I jak to dokładnie wygląda? No to sprawdzamy. Sprawdzamy ulicę po kolei, gdzie możemy się zatrzymać standardowo o tej porze. Oczywiście ulica Klikowska, no to tutaj mamy spory ruch i stoimy od Ziołowej Rzeźniczej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, później od Paderewskiego, Wieniawskiego, Klikowska, jadąc w kierunku Ronda Słackiego, Szkotnik, też powolutku, jeden samochód za drugim. Postój na Szujskiego, dojeżdżając do Szkotnik, jadąc w kierunku Mościck, też spory ruch na Sikorskiego, Krakowska, od Dworcowej do Ronda Narutowicza, no to też powolutku. A tam dopiero na tym rondzie Krakowska Narutowicza to zrobi się no spore zamieszanie, bo przecież od 15 października, przypominam, poznaliśmy już konkretne plany Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie na organizację ruchu pieszych, kierowców oraz komunikacji publicznej. Warto się zapoznać, bo tam remont ronda w centrum miasta, to rondo jest chyba najbardziej uczęszczanym przez zmotoryzowanych i będzie sporo zmian, na ten temat będziemy mówić. Przypominam, one wchodzą w życie od 15 października. Tak więc jeszcze troszeczkę czasu mamy na przygotowanie się, dokładnie 10 dni. Ulice Tarnowa kolejne, jak one wyglądają? No to zatrzymujemy się też na Tuchowskiej do Konarskiego, spory ruch na Gumnickiej, powolutku od Mostowej do Dąbrowskiego. Na Mickiewiczem też tych samochodów mamy sporo, na wysokości gdzieś mniej więcej Goldhammera czy Szpitalnej. Tutaj też krótki postój zmotoryzowanych czeka, ale to naprawdę będzie bardzo krótki. Tych samochodów na tych naszych ulicach no będzie nam w tych godzinach porannych przybywać. Przenosimy się do Mości, z Alei Kwiatkowskiego, tutaj od strony Witosa, dokładnie od Ronda Solidarności już postój do Czerwonych Klonów, tak więc sznur samochodów nam się ciągnie od strony natomiast Mościckiego do Czerwonych Klonów spokojnie, bez utrudnień, również spokojnie na ulicy Zbylitowskiej i zobaczmy sobie na Koszycką. Proszę bardzo, utrzymała nam się tendencja, czyli przed siódmą bez utrudnień na Koszyckiej, teraz też no mniej więcej gdzieś na Sucharskiego tutaj zwalniamy, ale nie jest źle, powiem, jak na ulicę Koszycką, co wiemy, że tam zawsze się korkuje i stoją te samochody już od Bolesława Chrobrego albo na wysokości wiaduktu na 94, tak więc powiem, że nie jest źle o tej porze, a dokładnie kwadrans przed godziną 8. Jak już, to gorzej jest ci, którzy posiadają samochody z silnikami dieslowskimi. Dlaczego? To o tym za chwilę. Wrócimy jeszcze do tematu motoryzacji i do tematu samochodów, ale samochodów używanych. No jest pytanie, czy diesle, czy zwykła benzyna? Oczywiście chodzi tutaj o silniki. Jakie pojazdy z jakimi silnikami królują na naszym rynku motoryzacyjnym? Oj, moi kochani, tutaj będzie spore zaskoczenie.

No to przejdźmy do tego rynku jeszcze motoryzacyjnego. Jak ten rynek motoryzacyjny wygląda? Jeszcze, no powiem tak, w 2020 roku kupując samochód, to zastanawialiśmy się, co pod maską. I szczególnie szukaliśmy tych samochodów z silnikami dieslowskimi. A teraz okazuje się, wszystko się zmieniało. Używane samochody dieslowskie też okazuje się, dłużej czekają na nabywców. No i proszę bardzo, no i wygląda na to, że już nie kierujemy się tym, że te diesle no mniej paliły, bo okazuje się, że co? Że może mniej troszeczkę palą, ale paliwo dużo droższe dieslowskie i wybieramy te samochody na benzynę, na silniki benzynowe, które przejęły po prostu rynek, czyli odwracamy się od używanych diesli. No i jak to w statystykach wygląda? Co się okazuje, że udział silników wysokoprężnych w raportach spadł z 60% do 42% w tym roku. Proszę bardzo, czyli ogromny spadek i popyt na używane diesle systematycznie okazuje się spada, a ich miejsce na rynku zajmują pojazdy z silnikami benzynowymi oraz hybrydy i powolutku hybrydy zaczynają wyprzedzać te silniki benzynowe. No nie dziwi troszeczkę to nas, bo przecież spoglądamy na te pylony i wiemy, że no już silniki diesla nie kojarzą się nam Polakom z oszczędną i tanią jazdą, no bo ta benzyna, a dokładnie ta ropa droga, bardzo droga. Nelly Furtado teraz, 10 minut przed godziną 8, a za chwilę jeszcze James Blunt.

0: RDN Małopolska.
1: 3,5 minuty nam zostało do godziny 8. Punktualnie o 8 na antenie naszego radia, Radia RDN Małopolska. Wiadomości, a po wiadomościach nasza poranna rozmowa. Pierwsza w tym tygodniu, przypominamy, poniedziałek. Dziś gościem radia o 8.10 poseł PiS Anna Pieczarka.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
8: W tych wiadomościach wsłuchamy się w głos kierowców po wprowadzeniu pakietu ceny paliw niżej. To tu szkolą się przyszli sportowcy. Szkoła imienia polskich olimpijczyków w Niedomicach zmieni się nie do poznania dziś wznowienie prac. Jedyna taka msza w Tarnowie, ale i w całym regionie. Zwierzęta i ich opiekunowie otrzymali błogosławieństwo.
9: Ja bym nawet co tydzień przyjeżdżała, gdyby takie msze były.
8: Minęła 8, Jolanta Mościerz, zapraszam. Ponad złotówkę na litrze możemy zaoszczędzić na tankowaniu benzyny lub oleju napędowego. W sobotę weszła w życie kolejna odsłona rządowego pakietu ceny paliw niżej. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł 88 groszy. Ceny utrzymują się także dziś. Mimo obniżek kierowcy na stacjach paliw pod Warszawą mają podzielone zdania co do cen surowców.
10: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, najpierw jakby wróciło do tych starych cen, nie wiem, co z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
11: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
8: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Analityka Sądeckiego Szpitala przenosi się do nowego budynku, chociaż nowy pawilon był gotowy już na początku roku, to trwało jeszcze jego przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia laboratoriów czy apteki. W ostatnich miesiącach dostarczane było konieczne wyposażenie. Personel powoli przenosi się do nowego budynku, mówi wicedyrektor szpitala w Nowym Sączu Bogusław Latacz.
12: To się dzieje dlatego powoli, gdyż wyposażenie tego całego obiektu poprzetargowy ma swoje terminy. No i to niestety spływa zgodnie z tymi terminami, bo dzisiaj to nie jest tak, że producent ma na składzie różne rzeczy. Po prostu wygrywa przetarg i zaczyna produkować dopiero. Wygląda to tak, że powoli budynek jest zasiedlany, poszczególne ekipy są przenoszone. Za chwilę to wszystko już ruszy pełną parą.
8: Inwestycja ma kosztować około 30 milionów złotych. Będzie nowy dach, ocieplenie budynku, remont wnętrz i boisk sportowych. Szkoła podstawowa w Niedomicach jeszcze w tym roku przejdzie gruntowną termomodernizację. Choć prace już się rozpoczęły, brakowało ponad 3 milionów złotych na dokończenie remontu. Pieniądze udało się zdobyć z rezerwy celowej budżetu państwa. To oznacza, że już dziś robotnicy wrócą na teren szkoły, mówi zastępca burmistrza gminy Żabno Zbigniew Mączka.
13: Ocieplenie dachów, remont całej sali gimnastycznej, remonty boisk sportowych wszystkich, placu zabaw koło tego, szatnie nowoczesne, wymiana centralnego ogrzewania, szkoła w pełni nowoczesna, szkoła olimpijczyków. Tam w tym roku otworzyliśmy typową klasę sportową. Chcemy tak dążyć do tego, żeby w gminie jedna szkoła i to akurat szkoła w Niedomicach była taką szkołą sportową, gdzie najzdolniejsza młodzież może przez ponadwymiarowe godziny WF-u rozwijać swoje zdolności.
8: Cały remont ma potrwać do końca tego roku. Sandecja Nowy Sącz przegrała 1-3 z Lechią Zielona Góra w 10. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. Jedynego gola dla biało-czarnych zdobył Marcel Płucica. Biało-czarni spadli na 9. miejsce w tabeli. Do lidera Znicza Pruszków tracą 8 punktów, a do drugiego Górnika Łęczna 5 oczek. Więcej o tym powiemy w wiadomościach

0: przy Emilusi. Niezły z niego budzik jest. Przyjdzie rano, to obudzi. Poskacze, polidzie po twarzy, ale przynajmniej do szkoły obudził mnie przyjaciel.
1: Z Princem przyjechałam z Aupin, kawałek drogi. Na pierwszy raz na takiej mszy jesteśmy, żeby został pobłogosławiony i żeby długo żył ze mną. Jesteśmy 6 lat i chcemy jeszcze być jeszcze z 10. Ja go traktuję jako takiego domownika, ale też nawet terapeutę takiego. Jako zwierzątko, co jest bardzo bliskie i dobrze na nas działa. Ja bym nawet co tydzień przyjeżdżała, gdyby takie msze były.
2: Msza Święta z błogosławieństwem ludzi i zwierząt odbywa się przy klasztorze Ojców Bernardynów raz w roku. W niedzielę 4 października obchodzimy 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka, który zwierzęta, ale i całą przyrodę traktował z wielkim szacunkiem jako Boże stworzenie. W tym dniu obchodzony jest także Światowy Dzień Zwierząt. Tyle o tej porze. Jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę. Gościem Słowo za Słowo w RDN Małopolska o 8.10 będzie poseł PiS Anna Pieczarka. W studiu RDN Nowy Sącz rozmowa z burmistrzem Krynice Zdroju Piotrem Rybą.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: W ciągu dnia przewaga słońca, ale chmurki mogą nam się pojawić i może być częściowym zachmurzeniem lokalnie. Tak więc nie do końca wszędzie o tej samej godzinie możemy to słoneczko przeważać. 21 stopni maksymalnie w ciągu dnia, ale poranek cały czas chłodny, tylko 8 stopni, odczuwalna temperatura to może być w granicach 6 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: 10 minut mamy już po godzinie 8 w studiu naszym porannym gościem, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Pieczarka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie szanownych Państwa i witam pana redaktora.
2: Pani poseł, mamy październik, to jest ważny miesiąc dla wielu grup społecznych, zaczynając od studentów, bo inauguracja roku akademickiego w Akademii Tarnowskiej akurat dzisiaj, chociaż wiemy, że to zazwyczaj 1 października, te pierwsze Gaudeamus wybrzmiewa, jak pani wspomina swój okres studiów i ten czas, ten etap w życiu.
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, no tak, ja wspominam bardzo dobrze, chociaż też przez część studiów pracowałam, więc jakby musiałam łączyć te dwa zajęcia, ale zawsze wspomnieniami wracam do dzieciństwa, do tego, kiedy byłam uczniem czy szkoły podstawowej, czy liceum, później studentką i zawsze mówię młodszym, że to jest ten czas, kiedy warto być bardzo pozytywnie nastawionym i warto ten czas wykorzystać, mimo że bywa różnie, ponieważ też mam dwóch bratanków i widzę, jak już muszą wstać o godzinie 6, żeby zdążyć do szkoły, ale też i odpowiedzialność związana z tym, że trzeba przygotować się z dnia na dzień do szkoły, odrobić zadania, ale też i też mówią, że takim najfajniejszym dniem w tygodniu to jest właśnie sobota, ponieważ po sobocie jest niedziela i można wyspać się, ale pan redaktor też zaczął od tego, że październik, tak, co dla mnie bardzo istotne, zresztą myślę, że dla większości Państwa albo dla wszystkich naszych radiosłuchaczy, to to, że mamy piękną, złotą jesień. To jest wprost niewyobrażalne i myślę, że tutaj wszyscy seniorzy, do których się za chwilkę zwrócę, też potwierdzą, że jest przepięknie, jest wyjątkowo, jeszcze zielono i jest po prostu ciepło. Miesiąc październik w Polsce, ale też w Europie, jest dedykowany naszym drogim seniorom. I pozwoli pan redaktor, że w tym momencie złożę wszystkim seniorom, którzy nas słuchają, którzy być może będą później słuchać, najlepsze życzenia. Życzę, żeby każdy dzień dla naszych drogich seniorów był tym dniem pięknym, przeżytym w gronie najbliższych, ale też spędzonym tak, jak sobie po prostu tego życzą. Jeżeli chcą pojechać sobie na dobrą wycieczkę, to ja życzę tych wycieczek. Życzę bardzo pozytywnych chwil, zarówno z wnukami, jak i też w otoczeniu przyjaciół i sąsiadów. A wracając już tak szybciutko do studentów, no tak, zaczął się już rok akademicki. Studia dzienne cały czas przecież trwają, bo i 30 września chociażby w Krakowie pierwsze zajęcia były. Natomiast dzisiaj mamy piękne święto. Święto takie może studenckie, powiem, właśnie w Tarnowie, ponieważ inauguracja roku akademickiego właśnie w Akademii Tarnowskiej. Z tego miejsca też bardzo gratuluję wciąż jeszcze nowemu panu rektorowi, który bardzo prężnie już rozwija uczelnię. Życzę, żeby wszystkie kierunki, zwłaszcza ten kierunek medyczny, dobrze się rozwijał. To taka perełka naszej ziemi tarnowskiej i cieszę się, że wielu uczniów, bo też już za chwilę przyszli maturzyści, będą podejmować decyzję o wyborze studiów, że właśnie wybiorą Akademię Tarnowską.
2: Do tych wcześniejszych życzeń dla seniorów oczywiście się dołączamy, życząc przede wszystkim zdrowia, bo to chyba najważniejsze w życiu oczywiście człowieka. Pani poseł, porozmawiajmy co nieco o polityce. Przed weekendem wydaje mi się, że spore zaskoczenie wzbudziło podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod rządową ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Mówię, że zaskoczyło z tego względu, że wielu komentatorów sceny politycznej raczej spodziewało się weta. Koniec końców prezydent jednak podpisał. Czy to była dobra decyzja prezydenta?
3: Panie redaktorze, słuchałam w całości orędzia pana prezydenta. Wysłuchałam wszystkich argumentów, którymi się kierował. A ten najważniejszy, którym się kierował, to przede wszystkim po pierwsze Polska. Polska, po pierwsze Polacy. To dla pana prezydenta na ten czas podpisywania tej ustawy był bardzo ważny przesłannik. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego, że to rząd pod kierownictwem pana premiera Donalda Tuska miał wszelkie i ma narzędzia, żeby cenę paliw obniżyć. Niestety nie zrobili to, ponieważ co robili? Pan premier Donald Tusk chodził z kawą, wrzucał posty, a chyba rządzenie państwem, bycie na stanowisku premiera, to nie jest tylko i wyłącznie pisanie postów, czy innych form posługiwania się mediami społecznościowymi. Ja przypomnę, kiedy my jeszcze rządziliśmy, czasy były naprawdę bardzo trudne. COVID, wybuch wojny w Ukrainie, a potrafiliśmy sobie poradzić z tym, czyli nasz rząd, rząd pana premiera, wtedy Mateusza Morawieckiego, obniżył stawkę VAT, obniżył akcezę. W tym momencie i przypomnę, że wtedy cena baryłki ropy była jeszcze wyższa niż jest teraz, a rząd Donalda Tuska nie zrobił w temacie nic. Prowadzili tylko dziwną, w cudzysłowie mówię oczywiście, kłótnię z panem prezydentem Karolem Nawrockim i jakby używali nawet różnego rodzaju szantażu po to, żeby pan prezydent to podpisał. Natomiast pan prezydent, wiedząc ile Polacy płacą, ile muszą wydawać ze swoich portfeli za tankowanie, tą ustawę podpisał. Natomiast co dzisiaj mówią przedsiębiorcy? Bezpośrednio podpisanie tej ustawy uderza w nich, ponieważ to oni od tych ponadwymiarowych zysków będą płacić dodatkowy podatek. Dla przedsiębiorców, bo też wczoraj miałam przyjemność z jednym z takich przedsiębiorców rozmawiać, to nie jest dobra decyzja. Dlatego jeszcze raz apeluję, to jest zadanie premiera i rządu polskiego, żeby taką cenę przy pomocy innych narzędzi cenę na paliwo obniżyć.
2: W wspomnianym przez panią poseł orędziu prezydent Karol Nawrocki wytykał, czy może raczej przypominał obietnicę wyborczą premiera z czasów kampanii wyborczej, kiedy deklarował, że jedną prostą decyzją benzynę można zrobić po 5,19. Trochę czasu minęło, a do tych 5,19 jeszcze trochę nam, trochę w cudzysłowie, brakuje.
3: Panie redaktorze, no oczywiście, że brakuje, bo 6,73, bo sama tankowałam w sobotę samochód, takie mamy ceny. Natomiast ja już mam takie wrażenie, panie redaktorze, czasem, że już może lepiej nie wspominać tych obietnic pana premiera Donalda Tuska i tej słynnej ceny za paliwo po 5,19, bo mam wrażenie, że czasem to dziwną reklamę nawet panu premierowi przez to robimy, bo widzi pan redaktor, widzą nasi słuchacze, co pan premier. Pan premier się po prostu śmieje z tego.
2: Natomiast czy zapomniano w całym tym rządowym projekcie o tych kierowcach, którzy niekoniecznie na benzynie i oleju napędowym jeżdżą?
3: No właśnie, panie redaktorze, a przecież statystyki podają, że instalacja gazowa LPG, taką instalację posiadają ponad 2 miliony 300 tysięcy samochodów, posiada instalację gazową LPG. I zwyczajowo są to samochody starsze, czyli domniemam, że mieszkańcy naszego kraju, którzy mają sytuację troszeczkę gorszą finansową, i o tych wszystkich osobach, o tych wszystkich Polakach pan premier Donald Tusk dziwnie znowu zapomniał, ponieważ cena gazu też nie jest ceną niską. Przy autostradach sięga często 3,40 zł. To jest naprawdę dużo. Dlatego ja może z tego miejsca zaapeluję w imieniu tych wszystkich użytkowników, którzy posiadają samochody związane z instalacją gazową LPG, żeby pan premier o nich sobie przypomniał i też obniżył cenę gazu.
2: Natomiast ten program, te ceny paliwa niżej ma obowiązywać według aktualnych zapisów do końca roku.
3: Tylko, tak.
2: Spodziewa się pani, że 1 stycznia, jak będziemy wracać z imprez sylwestrowych na przykład, już zapłacimy znowu powyżej 9?
3: Nie, panie redaktorze, ja po polskim premierze tego już się nie spodziewam, ponieważ jeżeli, nie wiem, czy pan premier w czasie wakacji może jakiejś loterii dokonywał i akurat w tym czasie, kiedy rolnicy to paliwo potrzebowali po obniżonych cenach, musieli krocie płacić za to paliwo, o rolnikach, którzy zapewniają nam żywność, dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, pan premier nie pamiętał. Dlatego nie wierzę panu premierowi absolutnie, jeżeli dzisiaj czy jutro powie, że od 1 albo 5 stycznia cena paliwa będzie znowu niższa.
2: Pani poseł, w ciągu weekendu miało miejsce takie wydarzenie jak Kongres Gospodarka Prawa i Sprawiedliwości. Choćby profesor Andrzejewski przedstawiał trochę pomysły, pomysłów na gospodarkę, chociaż prezes partii Jarosław Kaczyński tak podkreślał, że to wciąż jeszcze przygotowania programowe, że do wyborów jeszcze trochę czasu i że ostateczny kształt dopiero będzie się tworzył. Na czym pani zdaniem powinna opierać się polska gospodarka według Prawa i Sprawiedliwości?
3: Panie redaktorze, faktycznie w weekend, w sobotę dokładnie trwał kongres gospodarczy. Ja przypomnę, że też w piątek, w czwartek kongres młodych też był organizowany. Bardzo ważne rozmowy z młodymi, bardzo ważny przekaz. Natomiast w sobotę kongres gospodarczy w Warszawie z udziałem oczywiście szefa naszej partii, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, z udziałem naszego kandydata na premiera Przemka Czarnka i w bardzo ważna postać, postać finansowa pana profesora Andrzejewskiego. I dla mnie bezcenne jest to, co powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, czyli poniekąd trochę umiał pan prezes przyznać się do naszego błędu. Mówię tutaj o składkach zdrowotnych. Pan prezes powiedział, że te składki zdrowotne powinny wrócić do składek, które były przed Polskim Ładem. Ale co więcej, też powiedział pan prezes, że stawiamy na rozwój, bo dzisiaj Polska jest w zapaści finansowej i to trzeba mówić bardzo głośno. Wybrzmiało to, jaki jest deficyt, czyli walka z deficytem. Być może też łączenie większych firm w jedno. To są te pierwsze programy, które my chcemy naszemu społeczeństwu przekazać. Tych kongresów będzie jeszcze więcej po to, żeby na bieżąco mówić, ale przede wszystkim też alarmować, co dzieje się z polskimi finansami, co dzieje się z deficytem, który już na koniec roku sięgnie kwoty 300 miliardów złotych. To mówią analitycy finansowi. Być może ja do końca się na tym nie znam, ale słucham i to, co słyszę, jest przerażające.
2: W tym miesiącu upłynął 3 lata od wyborów parlamentarnych. Tymczasem natknąłem się na taką informację, że w powiecie bocheńskim Stary Wiśnicz, dokładnie miejscowość, trwa budowa żłobka. No i taki podpis zwrócił moją uwagę, że dofinansowane z Polskiego Ładu, 15 milionów złotych skala inwestycji. Czy takie programy znajdą się w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości na nadchodzące wybory parlamentarne?
3: Panie redaktorze, pan natknął się na informację o żłobku, natomiast ja, będąc w ubiegłym tygodniu w Wysowej, widziałam piękny park zdrojowy, też park wodny, który za blisko 5 milionów złotych też był wyremontowany z Polskiego Ładu. I pytam teraz polski rząd, gdzie są pieniądze dla samorządowców. W ubiegłym tygodniu w Zgubicach otwieraliśmy piękny stadion, gdzie kwota dofinansowania z Polskiego Ładu to blisko 5 milionów złotych. Już w poniedziałek 12, czyli za równy tydzień, będziemy otwierać piękny, wielofunkcyjny stadion w gminie Nowy Wiśnicz, w miejscowości Stary Wiśnicz, dedykowany słynnej Szereniawie, więc to są jeszcze te bardzo pozytywne akcenty, które jeszcze są, ale to jest dofinansowanie, które było tylko i wyłącznie z Polskiego Ładu. Na dzisiaj pan redaktor powiedział, rządzą 3 lata. Samorządowcy tego dofinansowania nie dostają. Ja, panie redaktorze, w sobotę, słuchając wywiadu z jednym z wiceministrów obecnie rządzących w rozgłośni radiowej, słyszałam, że pan wiceminister powiedział taką kwestię, że on czeka 7 miesięcy, żeby spotkać się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Ja się zastanawiam, czy pan minister finansów to jest aż tak duża persona, że nie ma czasu przez 7 miesięcy dla swojego kolegi z koalicji rządzącej, żeby się z nim spotkać. Co więcej, jako Prawo i Sprawiedliwość zgłosiliśmy teraz wniosek o wotum o wotum nieufności wobec właśnie ministra Domańskiego, ponieważ to, do czego doprowadził z finansami naszego budżetu, zresztą budżetu, który już w tym momencie gdzieś jest tworzony i który właśnie tę kwotę deficytu zawiera, to jest niesamowite. Od prawie blisko 30 lat takiego zadłużenia nie mieliśmy. To, co powiedział pan prezydent Karol Nawrocki. Teraz dziecko, które jeszcze nie wypowie pierwszych słów, już ma na swoim koncie zadłużenie 26 tysięcy złotych. To jest nieprawdopodobne.
2: Pani poseł, to już zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, mianowicie Rozwój Plus, wciąż stowarzyszenie, chociaż już krążą pogłoski, że jeszcze w tym miesiącu ma się zarejestrować jako partia. Ukazał się niedawno sondaż, który daje ugrupowaniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego ponad 5% poparcia. To znaczy, że ponad progiem i gdyby wybory się odbyły zgodnie z tym sondażem teraz, to wszedłby do Sejmu. Czy Rozwój Plus będzie dla Prawa i Sprawiedliwości konkurencją, czy polem do współpracy?
3: Panie redaktorze, ja powiem tak, ja bardzo ubolewam nad tym, co się stało. Uważam, że w tych czasach bardzo trudnych, o których przed chwilą mówiliśmy, powinniśmy zachować jedność, powinniśmy wszyscy być odpowiedzialni i wiedzieć, że szefem naszej partii, demokratycznie wybranym szefem jest pan prezes Jarosław Kaczyński plus oczywiście wiceprezesowie tej partii. Natomiast no chyba nie wszyscy posłowie, którzy nawet zajmowali bardzo istotne miejsca na listach wyborczych, co do tego byli przekonani, ponieważ wyszli z naszej partii, utworzyli stowarzyszenie. Zresztą też taki miły akcent w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu, gdzie po głosowaniach wrócił jakby do nas, do naszego klubu Prawo i Sprawiedliwość, poseł Sławek Skwarek. To też bardzo miły akcent. Zresztą miałam przyjemność rozmawiać ze Sławkiem i też powiedział, że długo o tym myślał, natomiast wie, jakie są wartości. Natomiast też to, co pan redaktor powiedział, to już ja czytałam i to jest już w przestrzeni publicznej, że prawdopodobnie jest tak, że ta partia pana premiera Mateusza Morawieckiego nie zawiąże się. Natomiast też słyszałam już o ostatnich sondażach, które mówią, że Rozwój Plus ma poparcie w skali 3%. Ja też bardzo smutno podchodzę do tego, że też dziwnie podziało się tutaj w naszym środowisku lokalnym, że pan poseł Wiesław Krajewski, który zawsze mówił, że wywodzi się jeszcze z Porozumienia Centrum, że jest bardzo silnie związany z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z partią Prawo i Sprawiedliwość, no podjął inną decyzję i jest w Rozwój Plus. Zresztą też głosowanie, które było ostatnio, czyli to głosowanie, gdzie Rozwój Plus głosowało za innym wicemarszałkiem niż my jako Prawo i Sprawiedliwość, głosowali, to trzeba też głośno powiedzieć, wspólnie z panem premierem Donaldem Tuskiem, z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. No, to już ocenią nasi radiosłuchacze, ponieważ są bardzo mądrymi ludźmi.
2: I na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Pieczarka, gościła w naszym studiu. Ja bardzo dziękuję za spotkanie
3: pięknej,
2: i za rozmowę.
3: Pięknej, złotej jesieni dla wszystkich państwa i dla pana redaktora. Dziękuję.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Słonecznie w ciągu dnia, przewaga na słońca, ale jeszcze o poranku gdzieniegdzie mogą delikatnie chmurki nam się pojawić. 21 stopni w ciągu dnia, ale my cały czas czekamy na te wyższe temperatury. Nasz radiowy termometr wskazuje 8-9 stopni teraz. No, powiem tak, chłodno, ale my kolejne dni my również z wysokimi temperaturami. Jak spoglądam, to tylko te poranki chłodne, a później już będzie naprawdę dobrej bardzo ładnie.
5: Życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: No nie ma błękitnego nieba, ale czekamy na to błękitne niebo. Przypominam, początek tygodnia z temperaturami powyżej 20 stopni, a końcówka tygodnia, oj, tutaj będzie spadek z 24 stopni w czwartek do 14 stopni. To tyle w prognozie pogody. Teraz czas sprawdzić, co ciekawego w sporcie się dzieje, bo dziś czeka nas, oj, powiem, gorącym czasem, szczególnie w tych godzinach wieczornych, nocnych, no bo przecież piłkarska reprezentacja Polski. Dziś z kim? No to posłuchajcie.
8: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Przegrywali 2-0, by odrobić straty w drugiej połowie, wyjść na prowadzenie i wywalczyć zwycięstwo. Mowa o piłkarzach BrookBet Termaliki Nieciecza, którzy w sobotnie popołudnie rozegrali mecz sparingowy z Krakowią. Gospodarze w pierwszej połowie dwukrotnie zdobyli bramkę Termaliki, kończąc pierwszą część gry wynikiem 2-0. Słonie pokazały charakter po przerwie. Na listę strzelców wpisali się Iwan Durdow, a później dwaj obrońcy, 19-letni Michał Synoś oraz Radu Bobocz. Tymczasem kończy się przerwa reprezentacyjna i wracają rozgrywki ligowe. Pod koniec tego tygodnia zespół z Niecieczy zagra na wyjeździe. Rywalem w BetClick pierwszej lidze będzie tym razem Unia Skierniewice. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się natomiast do dzisiejszego meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Wieczorem Polacy zmierzą się z Bośniakami po raz drugi podczas tego zgrupowania. 25 września w Warszawie Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Tym razem na murawie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który przez żółte kartki został wykluczony z gry. Początek meczu Bośnia-Hercegowina-Polska w Zenicy dziś o godzinie 20:45. Sandecja Nowy Sącz przegrała 1-3 z Lechią Zielona Góra w 10. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. Jedynego gola dla biało-czarnych zdobył Marcel Płocica. Najpierw jednak goście szybko objęli prowadzenie 2-0. W 6. minucie Wiktor Pleśnierowicz podał do bramkarza Karola Szymkowiaka. Ten się potknął, a piłkę zabrał rywal i trafił do siatki. W 11. minucie Lechia wykorzystała kolejne błędy sądeczan i podwyższyła prowadzenie.
10: Takie błędy ustawiają trochę spotkanie i potrzebujesz chwilę, żeby się z nich otrząsnąć, ale Karol jest świetnym bramkarzem. Przytrafił mu się błąd. Każdemu może się zdarzyć i wierzę, że sobie z nim szybko poradzi. Natomiast no, my jako drużyna staraliśmy się podnieść po tym, co się wydarzyło. Goniliśmy wynik, byliśmy bardzo blisko odwrócenia losu spotkania w drugiej połowie, bo stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji, natomiast no, piłka nie chciała wpaść do siatki. Dużo pracy przed nami, żeby poprawić skuteczność, poprawić kreowanie akcji i żeby być jeszcze bardziej skoncentrowanym w linii obrony.
9: ocenił obrońca Bartosz Szeliga, który rozegrał pierwszy mecz po powrocie do Sądecji Nowy Sącz po 13 latach. Jedynego gola dla sądeckiej drużyny zdobył w 59 minucie Marcel Płucica, wykorzystując podanie Kamila Ogorzałego. Biało-czarni spadli na 9 miejsce w tabeli. Do lidera z Nicza Pruszków tracą 8 punktów, a do drugiego Górnika Łęczna 5 oczek. Tarnowscy szczypiorniści odnieśli kolejne zwycięstwo w ligowych rozgrywkach. MS Handball Pałac Tarnów wygrał przed własną publicznością z LKS-em Osir Komprachcice. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 16-10 na korzyść Tarnowian, a w drugiej zwiększyli prowadzenie, kończąc 34-18. Po 4 rozegranych meczach Tarnowianie zajmują 4 miejsce w tabeli grupy D pierwszej ligi, mając na koncie 3 zwycięstwa i 1 porażkę. Wyżej notowane są 3 zespoły, które do tej pory nie przegrały ani jednego meczu. W najbliższą niedzielę Handball Pałac Tarnów zagra z MTS-em Chrzanów. Tym razem nad lądowiskiem w Jasiennej nie unosiły się samoloty, a latawce. Całe rodziny świetnie się bawiły podczas 10. edycji Pucharu Wójta Gminy Korzenna. Sędziowie oceniali wygląd latawców, ale też jak prezentowały się w powietrzu i jak wysoko leciały. Wszyscy uczestnicy dostali nagrody, a dla najlepszych były puchary. Wśród nich była 8-letnia Zuzia Nykiel z Nowego Sącza.
4: Malowałam go w pokoju cały czas i miałam brudny całą ziemię.
11: No ale leciał pięknie?
4: Tak, leciał wysoko.
11: A jak wyglądał?
4: Kolorowy i na nim była taka łapka, były chmurki, z drugiej strony była taka noc po jednej stronie, a po drugiej ranek. Ja się cieszę, że dostałam puchar ogromny i pierwsze miejsce.
12: Ona kocha malować, więc ten latawiec to była jej wizualizacja. Kosztowało ją to troszeczkę czasu, ale naprawdę cieszyła się z tego, co robiła.
13: Skrzynkowy jest latawcem ciężkim i jeżeli nie ma wiatru, trzeba szybko biegać, bo inaczej nie będzie chciał się wznieść w powietrze.
9: Dodała kolejna z uczestniczek zawodów, Sylwia Szewczyk-Pociecha. Radio RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu. Galerię zdjęć z imprezy znajdziecie na www.rdn.pl.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
7: To zdanie mi się bardzo podoba. Trzeba szybko biegać. No właśnie, pytanie, jak szybko będą biegać nasi zawodnicy. No mam nadzieję, że my tak szybko, że zawodnicy z drużyny przeciwnej no nie dogonią naszych i to dzisiejsze spotkanie z Bośnią i Hercegowiną będziemy podobnie wyglądały jak spotkanie z Rumunią. No chcielibyśmy, żeby tak było. Byłoby idealnie. Tak się zastanawiam a propos tego naszego dzisiejszego spotkania, no bo wiemy, że Robert Lewandowski, żółta kartka, musimy pauzować. No i tak po konferencji naszego trenera, Jana Urbana, tak nie wiem, czy coś wie więcej na temat tego, co z Robertem Lewandowskim w naszej drużynie, bo na konferencji powiedział, zadajemy sobie pytanie, co będzie po Robercie Lewandowskim i Piotrze Zielińskim. Nie wiadomo, jak długo będą jeszcze grać. To nieocenieni zawodnicy dali reprezentacji bardzo wiele, tak mówi Urban na konferencji prasowej, mówił w Zenicy. No i pytanie, czy wie coś na temat, jak długo Robert Lewandowski jeszcze pozostanie w drużynie narodowej? Oby jak najdłużej, bo wiemy, że to jednak mocny, mocny filar naszej drużyny. A przypominam to dzisiejsze spotkanie, 20:45. Mam nadzieję, że po naszej myśli pójdzie. 8:37. Michael Jackson, Billie Jane. No za chwilę jeszcze raz informacje dla zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
0: Po reklamie.

Wybieramy się w podróż, jedziemy, no słoneczko teraz, powiem, że teraz to dopiero ładnie my świecimy, bo do tej pory to tak troszeczkę tam się gdzieś tam chowało za tymi chmurkami, takiego błękitnego nieba do końca nie było. Przypominam, co jakiś czas, no te chmury mogły nam się pojawiać, ale mimo wszystko dzień bardzo ładny do podróżowania. Drogi, no właśnie, pytanie tylko, czy te drogi idealnie wyglądają, no to czasem teraz chcemy sprawdzić. Idealnie pod względem bezpieczeństwa, bez zdarzeń drogowych, ale też pamiętajcie o tym, żeby z głową jeździć, żeby nie zrobić z samochodu łódź podwodną, bo no można zrobić z samochodu łódź podwodną, tak jak to zrobił jeden, który wypoczywał nad zalewem Bagry. Do takiego nietypowego zdarzenia doszło właśnie w Krakowie. Podczas próby wyciągnięcia z wody łodzi doszło do zatopienia samochodu elektrycznego. Samochód praktycznie no, cały prawie znalazł się pod wodą. Do wyciągnięcia tego pojazdu trzeba było użyć strażaków, nurków. No i co teraz? No właśnie. No i pytanie. Niby z jednej strony ogniwa są zabezpieczone przed tą wodą, ale z drugiej strony tak do końca to nie wiadomo. Jak taki samochód elektryczny po takim nurkowaniu no będzie się później zachowywał, czy w ogóle będzie nadawał się do użytkowania. Dlatego przypominam, że jak już gdzieś wypoczywamy, to z głową wypoczywać, nie używać tego samochodu osobowego do wyciągania na przykład łodzi, tylko już jakiś specjalistyczny sprzęt, konkretny sprzęt, żeby później się nie okazało, że ta łódź nam wciągnie ten pojazd, no i więcej szkód niż pożytku. Ulica Tarnowa teraz zaglądnijmy, sprawdźmy. Przypominam wszystkim zmotoryzowanym, że od 15 października tutaj w centrum, no będzie ciężko nam się podróżowało, przemieszczało, bo przecież ruszamy budowa ronda. No i już poznaliśmy konkretne plany Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie na organizację ruchu dla pieszych, kierowców, komunikacji publicznej. Zachęcam na wejście na naszą stronę internetową rdn.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące właśnie zmian, jak będzie można korzystać z ulicy na przykład Sikorskiego, czy Krakowska od Krasińskiego do Sikorskiego, jak ten ruch będzie wyglądał. Warto zaglądnąć, sprawdzić, żeby się później okazało, że główna nitka relacji Kraków-Narutowicza została na przykład zamknięta albo utrzymana. No właśnie, warto to wcześniej sprawdzić, moi kochani, bo wiemy, że w tych godzinach porannych podążamy do pracy i szczególnie tutaj spoglądamy na ten czas, żeby się nie spóźnić. No i jak utkniemy, no to później się może okazać, no właśnie, że przez nieuwagę po prostu tracimy te cenne minuty. A propos tych minut, no to powiem, że tracimy i to tracimy konkretnie na niektórych ulicach. Na Puławskiego do Krakowskiej na wysokości Głowackiego się zatrzymujemy, na Krakowskiej my tutaj dojeżdżając do ronda Narutowicza Sikorskiego jadąc w kierunku centrum też się zatrzymamy. Postój zmotoryzowani mają na Konarskiego, krótki postój na Tuchowskiej, czyli standardowo o tej porze dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Narutowicza, ciąg dalszy, gdzie jeszcze tych samochodów mamy więcej, no to na pewno na Klikowskiej dojeżdżając do Solidarności, czy dojeżdżając do ronda Elektryczna Wyszyńskiego, tutaj na wysokości ulicy Miętowej stoimy, czyli gdzieś mniej więcej na wysokości kościoła na Klikowskiej, powolutku do tego ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Złożony ruch też teraz o poranku na Poniatowskiego, tutaj w okolicach Matki Bożej Fatimskiej, no i też na Starodąbrowskiej, dojeżdżając do ronda Słoneczna, tutaj Starodąbrowska, jadąc w kierunku Poniatowskiego, no to krótki postój czeka zmotoryzowanych, szczególnie na prawoskręcie. No i jeszcze zobaczmy sobie Mościce Aleja Kwiatkowskiego, jak wygląda sytuacja teraz, czy coś nam się zmieniło z strony Witosa. Przed godziną tam już na wysokości Ronda Chemiczna Witosa się samochody nam zatrzymywały, a teraz na wysokości ulicy Głogowej stoimy i czekamy, żeby dojechać do skrzyżowania z ulicą Czerwonych Klonów. Z Bylitowska krótki postój dojeżdżając do Chemicznej, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką. Dziś idealnie na ulicy Koszyckiej kierowcy powinni być zadowoleni. Nie stoimy, nie czekamy, dojeżdżamy do samego skrzyżowania, a to się rzadko zdarza, szczególnie jeszcze w poniedziałkowy poranek, to naprawdę sukces, że kierowcy tam nie muszą odstać swoje. To tyle z dróg, 10 minut przed godziną 9. Na drogi jeszcze wyjedziemy w porannym naszym spotkaniu przed godziną 10. Poniedziałek, jak zwykle audycja Pomagamy i Chronimy. No i będziemy tutaj się zastanawiać, jak bezpiecznie pokonać rondo. Bo są tacy, którzy dojeżdżają do tego ronda, no właśnie, i się zastanawiają, który pas wybrać, czy włączyć kierunkowskaz, jak z tego ronda zjechać. Tak więc, moi kochani, na ten temat będziemy wam odpowiadać, a dokładnie podpowiadać, jak bezpiecznie to rondo przejechać.

No, mam nadzieję, że znajdziemy to miejsce w zakamarkach serca. Zaglądamy do kalendarza na chwilę, tak się zastanawiam, jak ten dzisiejszy dzień wygląda w szkole. Ja wiem, że 14 dzień października to dzień nauczyciela, ale drodzy uczniowie, pamiętajcie, że 5 października mamy Światowy Dzień Nauczyciela. Obchodzony od 1994 roku na całym świecie właśnie 5 października. Dlatego warto dziś również złożyć życzenia swoim nauczycielom, nie tylko 14 października. Na pewno im będzie miło, że pamiętacie o nich w Światowy Dzień Nauczyciela. 4 minuty nam zostało do godziny 9, tak więc jeżeli nie teraz, to może na kolejnej przerwie do swoich nauczycieli podbiegniecie i złożycie im życzenia. Pamiętajcie, nie zapominajcie, a ci, którzy w szkole i nie słyszą tego, co mówię, to mam nadzieję, że rodzice jakoś dadzą znać, że dzisiaj Światowy Dzień Nauczyciela. Delicate i Terence Trent D'Arby, a punktualnie o godzinie 9 wiadomości, czyli za 3,5 minuty.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w De Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. De Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. De Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Obrońcy zwierząt nie zgadzają się na małe kojce.
6: Żal mi psów. Mieszkam na wsi i widzę, jak są traktowane.
5: Otrzymała pomoc, teraz pomaga innym. Wiktoria Siedlca zorganizowała zbiórkę darów, które trafiły do szpitala w Prokocimiu. Arka w Grodku nad Dunajcem ma już 25 lat. Kiedyś budynek był poświęcony Związkowi Młodzieży Socjalistycznej. Jest 9. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Obrońcy zwierząt nie zgadzają się na małe kojce dla psów. Wczoraj protestowali przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeciwko projektowi rozporządzenia, które dopuszcza trzymanie małego psa poniżej 40 cm wysokości w kojcu o powierzchni 4 m2. Uczestnicy manifestacji są rozczarowani propozycją resortu.
7: Barbarzyństwo! Barbarzyństwo!
6: No żal mi psów. Bardzo żal. Bo mieszkam na wsi i widzę, jak są traktowane.
8: Po tym, co obserwujemy w schronisku, one wpadają w taką depresję, kręcenie się w kółko. Mało tego, niestety ci ludzie nie sprzątają tych kojców.
9: Pies powinien biegać po podwórku, a nie być uwięziony w klatce i na łańcuchu.
5: Dopuszczalne wymiary kojców muszą zostać ustalone, ponieważ w przyszłym roku wchodzi w życie ustawa antyłańcuchowa. Młodzież z Żabna pomogła chorym dzieciom. Pomysł zorganizowania zbiórki produktów higienicznych wyszedł od uczennicy Wiktorii Mazurek z Siedlca, która uczy się w zespole szkół ponadpodstawowych w Żabnie. Nastolatka była niedawno pacjentką oddziału onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
10: To był 4. stopnia chłonia koczkina. Sama ta diagnoza rozpoczęła się silnym i duszącym kaszlem, który na początku nikt nie spodziewał się, że będzie czymś złośliwym. W grudniu rozpoczęłam pierwszy cykl chemioterapii i zakończyłam go w czerwcu po 6 cyklach chemioterapii. W grudniu miałam jeszcze przewidzianą radioterapię, która ostatecznie nie została wdrożona, ponieważ nowotwór bardzo silnie reagował na swoje leczenie i udało się go rozbić te wszystkie guzy bez wcielania radioterapii. W szpitalu byłam 6 miesięcy z przerwami do domu. Dziś czuję się o wiele lepiej, dlatego też wyszła inicjatywa z pomocą dla innych. Cała ta inicjatywa powstała, ponieważ sama chciałam się podzielić dobrem, które otrzymałam.
5: Z inicjatywy Wiktorii zorganizowano zbiórkę pieluch dla dzieci, chusteczek nawilżanych, higienicznych, nawilżanego papieru toaletowego. Dary trafiły do szpitala dziecięcego w Prokocimiu.
11: Z życia kościoła.
5: Mieszkańcy przeszli ulicami Nowego Sącza, żeby wspólnie się modlić. Uczestnicy corocznej procesji różańcowej ruszyli z płyty rynku i pielgrzymowali do parafii świętej Małgorzaty, Ducha Świętego, świętego Kazimierza, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Niepokalanej.
12: Od początku praktycznie chodzimy na ten różaniec. To już taką tradycją rodzinną się stało, a jest za co Bogu dziękować.
13: Podziękować Panu Bogu za cały rok.
12: Jest o co prosić, dlatego przychodzę.
14: Październik, miesiąc różańcowy. Też mamy swoje intencje dziękczynno-błagalne.
15: Dlaczego lubicie się modlić na różańcu?
16: Bo to jest dobre i przynosimy dobry uczynek Maryi i Panu Jezusowi.
17: Nie ukrywać się z tym, tylko wyjść na ulicę miasta i promować.
5: W tym roku uczestnicy modlili się w intencji rodzin. Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Skutkowało to wyciekiem danych związanych z rezerwacjami. Tomasz Jelenkiewicz.
18: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza

0: też był dedykowany Związkowi Młodzieży Socjalistycznej.
1: Tutaj głoszono inne formy rekolekcji, w cudzysłowie, ideologia ateistyczna. Wielu pracowników już nieżyjących, którzy tutaj musieli pracować, podkreślali, używając tylko eufemizmów, że działy się tu sceny danteńskie. I to miejsce uzyskało zupełnie nową jakość, nową rzeczywistość. Od destrukcji ku budowaniu właśnie tej jedności w człowieku, budowaniu relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem.
0: W Arce przebywa około 8 tysięcy osób rocznie. I to tyle w tym wydaniu wiadomości. Kolejne wiadomości ekonomiczne za pół godziny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Poniedziałek przewaga słońca, wtorek częściowe zachmurzenie, środa przewaga słońca, czwartek częściowym zachmurzeniem, czyli tak troszeczkę na zmiany w kratkę, ale co najważniejsze, temperatury z dnia na dzień będą coraz wyższe, bo już jutro 23, środa, czwartek to 24 stopnie, a dziś maksymalnie 21. O piątku nic nie mówię, czekam po prostu na zmiany.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Powiem piątek, dobrze. Piątek, przed południem przelotne opady deszczu i temperatura 13 stopni. A przypominam, dzień wcześniej w czwartek 23, spadek o 10 stopni. No taki październik po prostu, będą troszeczkę kapryśne, ale i tak nie narzekamy, początek jest naprawdę bardzo ładny. 7,5 minuty po 9:00.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja. Wow.

By the way. No właśnie, my tak często się mówię takie przy okazji. My się zastanawiamy, czy wiedzą Państwo, jak wygląda papuga kakadu? Jeżeli my nie wiecie, no to nie martwcie się, w 2032 roku będzie sporo się mówiło, może nie tylko na temat samej papugi kakadu, ale przede wszystkim będzie się sporo mówiło na temat Igrzysk Olimpijskich. Otóż w australijskim Brisbane pokazano logotyp Igrzysk Olimpijskich, które właśnie miasto zorganizuje w 2032 roku. I kto to będzie? To będzie właśnie papuga kakadu. Oficjalne logo i emblemat to papuga kakadu i 2032 logotyp Igrzysk Olimpijskich. Co ciekawe, dziś miał się ten logotyp pokazać. Oficjalnie się dzisiaj miał pokazać, ale papuga, jak to papuga? Ona lubi wcześniej stroić te swoje piórka, no i uciekła ta papuga. W piątek oficjalny kanał wydarzenia na skutek pomyłki dokonał prezentacji, a ta prezentacja miała być dzisiaj, ale to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby jeszcze raz robić tą prezentację i jeszcze raz pokazać tą papugę kakadu jako logotyp, no właśnie, Igrzysk Olimpijskich, które no dobre parę lat dopiero przed nami, no ale już wiemy, 2032 rok. Organizatorzy starannie przygotowali prezentację, no i zakładali, że w ostatnim tygodniu przeprowadzą w stanie Queensland kampanię promocyjną, która zakończy się w poniedziałek prezentacją właśnie logo, ale tak naprawdę zakończyła się w piątek ta prezentacja. A propos Brisbane, no to warto tutaj jeszcze dodać, że jak mówi dyrektor marketingu, że jest bardzo zadowolony z faktu, że emblemat ujrzał już światło dzienne. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, być może przeprowadzilibyśmy to inaczej, jednak z naszej perspektywy chcieliśmy, aby pewne wskazówki trafiły do opinii publicznej już nawet wcześniej, a reakcja nie była naprawdę pozytywna, więc nie ma to znaczenia, czy to był piątek, czy poniedziałek. Najważniejsze, że już ogłosiliśmy i już wiemy, jak ta właśnie maskotka będzie wyglądać. No to już wiemy. Papuga kakadu numer 1 w 2030 dopiero drugim roku. A dziś przypominam, numer 1 to nasi piłkarze. No i reprezentacja Polski, Bośnia Hercegowina 20:45. No i mam nadzieję, że jutro w porannych wiadomościach sportowych będę miał bardzo dobre wiadomości dla wszystkich fanów piłki nożnej. Piłka nożna to 20:45, a teraz troszeczkę inna dyscyplina sportowa, Ringo. No właśnie, pytanie, kiedy ostatni raz graliście w Ringo? Czy pamiętacie jeszcze taką zabawę Ringo? Jeżeli nie, to posłuchajcie, jak się właśnie gra w tą grę. 2+1

To już 24 minuty mamy po godzinie 9, za chwilę 9.30, czyli wiadomości ekonomiczne. No jak wiadomości ekonomiczne, no to będziemy sprawdzali, co tam w naszym portfelu, chociaż ja przyznam się szczerze, bardziej wolę sprawdzić, co tam w naszych ogrodach się dzieje, bo przecież wiemy, że mamy jesień, a jak jesień, to liście lecą z drzew, a jak liście lecą z drzew, no to oczywiście elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie. No i właśnie, a propos liści, warto się tym liściom uważnie przyglądać. Otóż przysłowie mówi na dziś nam tak. W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiadam. No właśnie. No i pytanie. Jak szybko ten liść z tego drzewa spada? Warto to zaobserwować, warto sprawdzić i już będziemy wiedzieli, jaka wiosna w przyszłym roku.

0: Reklama.
1: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
2: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Wiadomości ekonomiczne.
7: Jelena Moździerz, zapraszam. Ceny paliw w dół, nastroje kierowców w górę. Od soboty obowiązuje nowa odsłona rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wielu poczuło ulgę, ale niektórzy mówią o niedosycie, bo liczyli na niższe stawki. Niektórzy wstrzymywali się z tankowaniem, aby oszczędzać od momentu wprowadzenia nowych stawek. Posiadacze samochodów, a tych w Polsce jest zarejestrowanych około 23 milionów, czekali na tę zmianę.
8: Czekają, aż spadną ceny. Ceny spadły, ale szczękami jeszcze nie opadła.
9: Dlaczego? Jeszcze powinno być niżej?
8: Zdecydowanie tak.
10: No fajnie, fajnie. Paliwo tanie cieszy.
11: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, jak wróciło do tych starych cen, nie wiem, z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
12: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
7: Program Ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca roku. Będzie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek, 1 października, prezydent. Jednocześnie w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Od soboty maksymalna cena litra benzyny 9,5 wynosi 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Około południa minister energii opublikuje obwieszczenie zawierające nowe ceny maksymalne. Sejm wkrótce zajmie się rządowym projektem reformy progów podatkowych. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych, a zarabiający od 130 do 150 tysięcy rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego wynoszącą 24%. Z drugiej strony rząd planuje obniżenie limitu przychodów dla płatników ryczałtu, który oznacza podwyżkę podatków dla części przedsiębiorców. O szczegółach Michał Makowski.
13: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
14: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
13: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także ośmiokrotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem.
14: Jeżeli nic nie zmienią, wejdą do zasad ogólnych, czyli do opodatkowania według skali podatkowej, ich poziom opodatkowania na pewno wzrośnie.
13: Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku.
7: Przydomowe magazyny energii mają stać się wentylem bezpieczeństwa dla przeciążonej sieci energetycznej. Od 20 października właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych będą mogli ubiegać się o dopłaty do ich zakupu. Rząd przeznaczył na ten cel 1 000 000 zł, a maksymalna dotacja wyniesie 19 tysięcy złotych.
5: Dziś magazyny ma niecałe 10% właścicieli przydomowych paneli. Pozostali w słoneczne godziny oddają nadwyżki prądu do sieci, która nie jest w stanie ich przyjąć. Problem powraca każdego lata, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
9: Dziś w zasadzie każdego letniego dnia, gdzie mamy pełne nasłonecznienie, system nie jest w stanie przyjmować całości produkowanej energii.
5: Dochodzi wtedy do wyłączeń farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a ceny prądu spadają nawet poniżej zera. Magazyny pozwolą tego uniknąć, tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
15: Magazynowanie tej energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza, kiedy jest produkowana w największym stopniu, pozwala na to, że te źródła nadal pracują.
5: Wnioski o dopłaty będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: To była relacja Piotra Durysa. Na koniec sprawdzamy jeszcze ceny walut. Jak podaje Narodowy Bank Polski, za euro zapłacimy 4 zł 37 groszy. Dolar amerykański kosztuje dziś 3 zł 89 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 70 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 14 groszy.
6: To były wiadomości ekonomiczne.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
16: Słonecznie w całym regionie i dzisiaj tego słońca nam nie zabraknie. No i też temperatury będą nam się cały czas zmieniać. Jeszcze w granicach tych 10 stopni, 11 teraz o poranku, ale maksymalnie w ciągu dnia to 21 stopni, tak więc zrobi nam się naprawdę bardzo ciepło. Taka temperatura utrzyma się nam do czwartku włącznie, chociaż środa i czwartek to nawet 24 stopnie. A piątek... No właśnie, piątek, 13 stopni. Sponsor,
1: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
16: Piątek 13 stopni, ale to i tak by wyższa temperatura w ciągu dnia niż w nocy, bo w nocy temperatura będzie spadała do 6 stopni. 24,5 minuty nam zostało do godziny 10, już za chwilę audycja. Pomagamy i chronimy.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie, ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny, ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
2: Pomagamy i chronimy. 20 minut nam zostało do godziny 10. Tematem bezpieczeństwa na antenie Radia RDN Małopolska, a w studium komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie komisarzu, zanim przejdziemy do podsumowania tego tygodnia, jak wygląda na naszych drogach, no muszę zapytać, dwa kółka czy cztery kółka, bo wiem, że fan dwóch kółek. Odstawiony już motocykl?
3: Jeszcze nie, jeszcze czuję, że ta piękna jesienna aura przyczyni się do tego, że jeszcze wsiądę na motor i gdzieś się przejadę.
2: Czyli jeszcze możemy jeździć, jeszcze dobre warunki do poruszania się na dwóch kółkach.
3: Tak, jeszcze jest ciepło, sucho, także jeszcze bezpiecznie, oczywiście z należytą prędkością zachęcam wszystkich.
2: No to przejdźmy właśnie do tego, co pan mówił, bezpiecznie. Czy ten tydzień był bezpieczny na naszych drogach?
3: Końcówka tego tygodnia, właściwie weekend, sobota, niedziela na tarnowskich drogach, troszeczkę niespokojne, przyniosło nam niechlubną statystykę. Tutaj mamy 3 wypadki drogowe w sobotę po 8 rano w Tarnowie na skrzyżowaniu ulicy Czerwonej i Śląskiej. Kierująca Volkswagenem nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu kierującemu właśnie motocyklem, 66-letniemu mieszkańcowi Tarnowa, który ze złamaną nogą wylądował w tarnowskim szpitalu. No i niedziela. Tutaj mamy 2 wypadki około godziny 16:30 w Tarnowie na skrzyżowaniu ulicy Starodąbrowskiej, Mostowej i Kołłątaja. Kierujący samochodem marki Citroen nie udzielił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej Skodzie. Tutaj w wyniku tego zdarzenia 2 mężczyzn, kierowca i pasażer Skody, zostali przetransportowani do tarnowskiego szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jeden i drugi. Natomiast w dzisiejszej nocy właściwie to tutaj zakończyliśmy ustalenia co do wypadku, do którego doszło około godziny 15 na wiadukcie autostradowym w miejscowości Zaczarnie. Nie do końca wyjaśniono okoliczności. Tam 2 piętnastolatków, jeden kierujący motocyklem, drugi kierujący motorowerem, poruszali się jeden obok drugiego, w wyniku czego jeden z tych chłopaków, 15-letni kierujący motorowerem, przewrócił się, doznał złamania kończyny dolnej. Tutaj prowadzimy intensywne czynności, bo pojawia się taka teoria jazdy na jednym kole, ale to będzie wszystko przedmiotem naszych wyjaśnień.
2: Panie komisarzu, przejdźmy na chwilę poza tutaj drogi regionu Tarnowskiego na Sądecczyznę. Wstrząsające potrącenie na przejściu dla pieszych do tragicznego wypadku doszło w sobotę na jednej z ulic Nowego Sącza, prowadzone przez 21-letniego kierowcę Volkswagen ominął stojący przed przejściem samochód i z dużą prędkością wjechał na przejście, potrącając śmiertelnie pieszego. Przypomnijmy zasady. Zatrzymujemy się, jeżeli pieszy dochodzi do tego przejścia bezwzględnie.
3: Tak, tutaj przepisy od 21 czerwca 2021 zmieniły zasady udzielania pierwszeństwa. Przypomnę tylko, że kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa każdemu pieszemu, który znajduje się na oznakowanym przejściu i temu, który wchodzi na przejście dla pieszych. A filmik tutaj z Nowego Sącza, który niestety widziałem, pokazuje to, że pieszy praktycznie był w połowie przejścia, przeszedł przed pojazdem, który zatrzymał się, aby go przepuścić. No i niestety doszło do tragicznego potrącenia śmiertelnego.
2: Tutaj trzeba zaznaczyć, że przepisy surowo zabraniają omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa oraz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem.
3: Tak jest, to są 2 bardzo rygorystycznie traktowane wykroczenia, czyli omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego albo wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Prawo tutaj surowo karze takiego sprawcę. Grzywna to jest 1500 zł i aż 15 punktów karnych.
2: Panie komisarzu, bo zawsze mam taki dylemat. Dwupasmówka, pieszy w połowie przejścia. Czy ja mogę już ruszyć na tym jednym pasie, jak on jest w połowie przejścia?
3: No tak, generalnie ten obowiązek już, panie redaktorze, minął. Pan ustąpił mu pierwszeństwa, czy drugi pojazd ustąpił mu pierwszeństwa. Wiadomo, że no jakaś tam teoretyczna szansa jest, że pieszy zawróci, ale to jest szansa bardzo znikoma. Także generalnie, jeżeli pieszy przejdzie przed naszym pojazdem, znajdzie się przed drugim, ostrożnie oczywiście, z ostrożnością można ruszyć do przodu.
2: Jeszcze jedną pytanie a propos tego tematu. Ostatnio miałem taki też problem z pieszym. Pieszy doszedł do przejścia, odebrał sobie telefon, stał przy przejściu i rozmawiał przez telefon. No i ja stoję i nie wiem, co robić. Jechać czy czekać?
3: To są często takie sytuacje, kiedy właśnie ktoś odbiera telefon, stoi, albo jakieś tam dwie przyjaciółki, nieraz starsze panie sobie rozmawiają, będąc w pobliżu tego przejścia, i to faktycznie wprowadza taką konsternację i niepewność wśród kierujących. No musimy z dużą ostrożnością do takiego tematu podejść, należy zwolnić, upewnić się, jeżeli będziemy pewni, że te panie rozmawiają sobie i ta rozmowa będzie trwała dłuższą chwilę, no to wiadomo, że nie będziemy tam czekać, tylko należy pojechać.
2: Przejdźmy teraz na nasze lokalne podwórko i powiem, że tak od 15 października, to powiem, chyba będzie taki mały armagedon tutaj w Tarnowie. Chodzi o ulicę Krakowską. Poznaliśmy konkretne plany Zarządu Drugiej Komunikacji w Tarnowie na organizację ruchu pieszych, kierowców oraz komunikacji publicznej na okres remontu ronda w centrum miasta. To jedno chyba z najbardziej uczęszczanych rond, najbardziej zatłoczone. Wszystkie zmiany wejdą w życie od 15 października. Będziemy się tam spodziewać policjantów, którzy będą pomagali kierowcom w poruszaniu się właśnie na tym rondzie przebudowywanym?
3: Oczywiście, że tak. 15 października, tak jak pan wspomniał, rozpoczną się pierwsze prace modernizacyjne na jednym z kluczowych skrzyżowań o ruchu okrężnym. Przypomnijmy, ulica Krakowska, Sikorskiego i Narutowicza. Tutaj pragnę wspomnieć, że jesteśmy po kilku rozmowach z pracownikami Zarządu Drugiej Komunikacji. Świetnie układa nam się ta współpraca. Cały czas rozmawiamy na temat tego, co tam jeszcze wprowadzić, jakie zmiany, jakie korekty. I oczywiście po 15 października, jeżeli coś nie zagra, bo to też życie pokaże, jak to wszystko będzie się odbywać, to jesteśmy przygotowani na zmiany. Ale tak jak pan zapytał, my jako policjanci tarnowskiej drogówki od wczesnych godzin porannych do godzin popołudniowych będziemy czuwać nad bezpieczeństwem, nad tym skrzyżowaniem. Będziemy patrzeć, jak ruch się odbywa, jakie jest bezpieczeństwo osób pieszych, jak poruszają się pojazdy, i będziemy obserwować, będziemy uważni na to, co jeszcze można wprowadzić, tak aby tarnowianom jeździło się łatwiej.
2: Panie komisarzu, całe życie pewnie pan spędził w Wydziale Ruchu Drogowego, to nieraz się pan spotkał z tymi kierowcami, którzy przejeżdżają przez ronda. Są jakieś takie najczęstsze błędy, które popełniamy?
3: Oczywiście, że tak. Rondo to jest skrzyżowanie, a przy każdym skrzyżowaniu kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Nie wjeżdżajmy na ronda z pełną prędkością. Dojeżdżając do wszystkich tarnowskich rond, mamy znaki A7 i znak C12, czyli połączenie takiego znaku nakazu skrzyżowania ruchu okrężnym ze znakiem ustąp pierwszeństwa. Nakazuje kierującemu, który wjeżdża na skrzyżowanie, udzielenie pierwszeństwa tym pojazdom, które znajdują się na skrzyżowaniu. A więc jeżeli mamy na skrzyżowaniu 2-3 pasy ruchu, to wszystkie pojazdy poruszające się już po obwiedni ronda mają pierwszeństwo i wjeżdżając na skrzyżowanie oznaczone znakiem ustąp, mamy obowiązek ustąpić kierowcom, którzy poruszają się po skrzyżowaniu.
2: No dobrze, 2 pasy ruchu załóżmy. Który pas sobie wybrać? No, czy tutaj jest jakaś zależność na przykład do jazdy na wprost? Mogę jechać lewym czy prawym pasem,
3: panie
2: wewnętrznym, zewnętrznym?
3: Podstawowa zasada to jest taka, że wybieramy te pasy, które umożliwiają nam jazdę w danym kierunku. Przed skrzyżowaniami w odpowiedniej odległości ustawione są znaki pionowe F10, to są strzałki kierunkowe, pokazujące, z którego pasa ruchu możemy pojechać w danym kierunku.
2: Często się zauważa, że niektórzy kierowcy przed wjazdem na rondo włączają kierunkowskaz. To jest dobre rozwiązanie?
3: Co do kierunkowskazu, tutaj mamy tak niejasne sytuacje. 2 wyroki sądów administracyjnych w tej sprawie zapadły już. Ja uważam, że samo włączenie kierunkowskazu nie jest żadnym błędem, bo przypominam tutaj przepis dotyczący zmiany kierunku jazdy. Mówi wyraźnie, że kierujący pojazdem, który zamierza zmienić kierunek jazdy lub pas ruchu, jest obowiązany o tym poinformować innych kierowców, czyli zasygnalizować. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli przed wjechaniem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym włączymy kierunkowskaz i przy opuszczaniu tego ronda również taki kierunkowskaz należy włączyć.
2: Kolejny przykład to bez życia. Rondo na Kijkowskiej. Pewna pani w pojeździe zatrzymuje się i przepuszcza osobę, która wjeżdża na ronda. Ona już jest na rondzie.
3: No to taka pani rezygnuje z pierwszeństwa i tak naprawdę wyłącza się z ruchu i no oczywiście takim gestem solidarności, gestem takiej dobrej woli jest to, abyśmy kogoś mogli wpuścić, ale nie róbmy tego na skrzyżowaniach, bo to wprowadza tylko taką niepewność i niejasne, niezręczne sytuacje.
2: Czyli to takie zatrzymanie się na rondzie bez wyraźnej potrzeby może powodować niebezpieczne sytuacje?
3: Oczywiście, że tak.
2: No i to jeszcze najważniejsze, my drodzy zmotoryzowani, my pamiętajcie, że no tutaj przy zjeździe z ronda często są przejścia dla pieszych. Pierwszeństwo co ma przy takim zjeździe, jak my zjeżdżamy z ronda, oczywiście pieszy.
3: Tak, pieszy, który znajduje się na przejściu dla pieszych, tak jak wcześniej powiedziałem, ma pierwszeństwo.
2: Do tego tematu, tematu ronda, do tematu tego skrzyżowania na pewno jeszcze nieraz wrócimy do audycji Pomagamy i Chronimy, szczególnie po 15 października będziemy się przyglądali, jak sobie kierowcy radzą. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że chyba będzie tam ciężko.
3: Będzie tam ciężko na 100%. Nie unikniemy trudnych sytuacji, nie unikniemy korków, zdenerwowania, klaksonów niepotrzebnych. Ja tu wszystkich Państwa gorąco zachęcam, aby wejść na stronę Urzędu Miasta w Tarnowie, na stronę RDN-u chociażby, gdzie mamy zaprezentowane mapki, schematy bardzo dokładnie rozpisane. Mamy nie tylko w formie graficznej pokazane to skrzyżowanie, ale opisowo mamy również podane ulice, które będą stanowiły objazd właśnie zamkniętych na czas remontów ulic.
2: Panie komisarzu, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu, no tematu bardzo ważnego również, tematu, którym ratujemy życiem. 1 października mieliśmy Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Dlaczego właśnie to noszenie odblasków jest tak ważne dla naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pieszych?
3: Mały odblask, opaska, coś bardzo prostego. Nikt nie wymyślił chyba skuteczniejszej metody poprawy swojego bezpieczeństwa, jak taki odblask. Przypomnę tutaj, jak mówią przepisy, pieszy, który porusza się poza obszarem zabudowanym na nieoświetlanej drodze, jest obowiązany używać tych elementów odblaskowych. Ale ja zawsze na każdym spotkaniu, czy ze starszymi, czy z młodzieżą, zachęcam do noszenia tego odblasku zawsze, bo wiemy dokładnie, jak wyglądają niektóre gminy, jak dbają włodarze o oszczędności, jeśli chodzi o elektryczność. I bywa często tak, że na obszarach zabudowanych wyłączane jest oświetlenie tych ulic i wtedy po zmroku również te odblaski powinny się znaleźć na naszym ubraniu.
2: Znalazłem taką informację. Właśnie z jakiej odległości jest pieszy widoczny po zmroku? 150-300 metrów, jeżeli mamy odblask. No a jeżeli nie mamy tego odblasku, to jest 20-30 metrów.
3: Tak jest. I tutaj też jestem przygotowany na taką podpowiedź, na taką zachętę do tego, aby ta moda odblaskowa weszła w nasze życie codzienne. Tak jak pan wspomniał, na obszarze zabudowanym, jeżeli jedziemy samochodem takim klasycznym z prędkością 50 km na godzinę, na suchej, czystej nawierzchni, jeżeli rozpoczniemy hamowanie awaryjne z tych 50 km na godzinę, pojazd nasz zatrzyma się w odległości około 24 metrów. A tak jak pan wspomniał, pieszy, który jest ubrany na ciemno, który wejdzie bezpośrednio przez nasz pojazd, albo będzie się poruszał przed torem naszego pojazdu, będzie widoczny dla kierującego z odległości około 20 metrów. A więc tutaj dowód jest taki, że jeżeli zobaczymy tego pieszego, zaczniemy hamować awaryjnie, to my go potrącimy na 20 metrze, przejedziemy się z nim razem na masce i zatrzymamy się jeszcze 4 metry po miejscu, gdzie go potrąciliśmy.
2: Oby nam się to nigdy nie przydarzyło.
3: Oczywiście.
2: Jesień teraz, a jak jesień, to na początku dnia szarówka, często jeszcze mgły i to tylko nie tylko piesze, ale też i rowerzyści odblaski powinni mieć.
3: Tak, te odblaski, to wiemy wszystkie, jak wyglądają. Można kupić sobie jakąś buźkę, jakąś przewieszkę.
2: One nie są drogie.
3: One nie są drogie, można je też gdzieś tam dostać, można poprosić o te odblaski, ale tak faktycznie około 5 zł taki odblask kosztuje. Można sobie go schować do kieszeni, nie wymaga on specjalnego jakiegoś tam większego pomieszczenia w jakiejś torbie czy coś. Można go schować, a na czas właśnie, kiedy trzeba go użyć, kiedy jesteśmy już gdzieś wieczorem, można go wyciągnąć, założyć na element ubrania czy na torbę, na plecak.
2: No właśnie, czyli gdzie najlepiej ubrać taki odblask?
3: No gdzieś taki, w takim miejscu, żeby był widoczny, żebyśmy go nie zasłaniali. Jeżeli mamy jakiś duży plecak, to nie ubierajmy go na rękę, tylko właśnie gdzieś z tyłu na jakiś element, na pasek tego plecaka.
2: Często spotyka się pan z dzieciakami, my w szkołach, na temat bezpieczeństwa pan rozmawia. Dzieciaki noszą te odblaski? Widzi pan, obserwuje, że
3: tak,
2: mają?
3: Tak, dzieciaki noszą te odblaski. My jako policja uczestniczymy w wielu akcjach takich właśnie odblaskowych, jakby chociażby jak bezpieczna droga do szkoły z mrówką, odblaskowa szkoła, tam zachęcamy, rozdajemy te kamizelki, odblaski i to się faktycznie sprawdza, bo nieraz jeżdżąc widzę, jak te dzieciaczki nawet już w ciągu dnia mają pozakładane te kamizelki czy odblaski.
2: Jeden mały odblask wystarczy czy kilka?
3: No wiadomo, że będzie, jak będzie ich kilka, będzie to lepszy efekt, ale ten jeden, chociażby jeden zawsze musi być.
2: Drodzy kierowcy, tak więc my tutaj zwracajcie uwagę szczególnie na tych pieszych, a prośba do pieszych, to nie ubierać się na szaro. Ja wiem, że ten kolor szary, czarny to dominuje w naszej garderobie, ale to powiedzmy sobie, że w tych godzinach porannych to jest mało widoczne. Ja powiem szczerze, że czasami jak jadę, jak faktycznie to, co pan powiedział, że te lampy wyłączone, to takiego pieszego, który dochodzi do przejścia dla pieszych, to nie widzę, on się praktycznie z tym otoczeniem zlewa.
3: Tak jest i tu jeszcze jest taka prawidłowość, którą, o której nie wszyscy wiedzą. Nam jako pieszym wydaje się, że skoro my widzimy światła nadjeżdżających pojazdów, te reflektory są dla nas widoczne, to działa to w drugą stronę, że ten kierowca też nas widzi, a to niestety tak nie jest. My, jeżeli jesteśmy, mówimy, tak jak pan powiedział, na ciemno, w odcieniach szarości, my w ogóle nie jesteśmy widoczni dla kierującego, zlewamy się z tłem, z otoczeniem i tak naprawdę ten odblask właśnie, o którym mówimy, może nam uratować życie.
2: Czasami mnie korci, powiem panu, żeby wziąć takiego pieszego do samochodu, przewieźć i żeby zobaczył sam na własne oczy, jak jest widoczny.
3: No to jest takie doświadczenie pewnie, którego jakby doznał, to może
2: zmieniłby
3: zdanie.
2: Swoje tak, od razu by się inaczej ubierał.
3: Tak
2: i uśmiechał, bo też znalazłem taką informację, bo tutaj pan mówił o tych uśmiechniętych buźkach, o tych odblaskach, że to jest ciekawe, że z 200 metrów widzimy człowieka uśmiechniętego. To żebyśmy tak widzieli odblaski z takiej odległości, to byłoby już idealnie.
3: Tak jest, bardzo ciekawa zachęta.
2: Drodzy państwo, przejdźmy jeszcze do jednego tematu. No, nie wiem, chyba tylko odruszymy ten temat, bo dosłownie zostało nam 3 minutki, a to jest tematem też bardzo ważny, bo przecież październik to taki czas grzybobrania i lubimy na to grzybobranie się wybrać. No właśnie, a propos tego grzybobrania, drodzy zmotoryzowani, szlaban przy wjeździe do lasu nie oznacza automatycznie, że można tam jechać samochodem, jeżeli tego szlabanu nie ma.
3: Tak
2: trzeba
3: jest.
2: Się zatrzymać. No właśnie, gdzie zostawić ten samochód? Idę na grzyby. I co zrobić z tym samochodem? Na drodze, na poboczu i jak bezpiecznie ten samochód zostawić?
3: Tak jest. Jest po pełni, jest piękna pogoda, jest ciepło, grzybów w tarnowskich lasach jest dużo. Tutaj ustawa o lasach, artykuł 5 mówi wyraźnie, że kierujący pojazdem mechanicznym, motorowerem, pojazdem zaprzęgowym ma zakaz wjazdu do nienależącego do niego lasu, chyba że przez las przebiega droga publiczna albo droga leśna, na której znaki drogowe dopuszczają wjazdu. To tylko tam możemy wjechać. A tak to musimy sobie znaleźć jakąś taką polankę, jakieś miejsce na poboczu bezpieczne, żeby zatrzymać się, zabrać koszyk i pójść po grzyby.
2: Często się zdarza tak, że my widzimy szlaban zamknięty, jest kłódka, to nam się wydaje, tędy nikt nie jeździ, zostawiamy przy szlabanie. Przy szlabanie też nie wolno zostawiać, bo musi być ten szlaban w razie czego otwarty dla służb innych, na przykład dla straży pożarnej.
3: Oczywiście, że tak.
2: Jakie konsekwencje komuś grożą, kto wjedzie do tego lasu nieuprawniony?
3: Artykuł 161 Kodeksu Wykroczeń tutaj mówi, że kierującemu pojazdem, który łamie ten przepis, grozi grzywna od 20 zł do 500.
2: A mogę zostawić samochód na poboczu?
3: Na poboczu, ale tylko na ogólnych warunkach, jeżeli nie ma tam zakazu, jeżeli pojazd jest widoczny, to tak.
2: A co z motocyklami? To samo
3: dotyczy
2: kładów?
3: Dokładnie, to samo dotyczy to zarówno motocykli, jak i kładów, czterokołowców.
2: A co zrobić, gdy regularnie widzimy na przykład, że wjeżdża w takie miejsce ktoś tym pojazdem w miejsce zabronione, to ja mogę to zgłosić?
3: No można to zgłosić, można porozmawiać z tym człowiekiem, czemu tak permanentnie łamie ten zakaz, jakie ma intencje.
2: To więc, moi kochani, warto to zapamiętać i co najważniejsze też a propos tego poruszania się po lesie, a propos tego samochodu, zostawiliśmy samochód, często się zdarza tak, że później szukamy tego samochodu. Nie wiemy, jak wyjść z tego lasu. Są jakieś takie złote zasady, co zrobić, żeby się nie zgubić?
3: No tak, każdy z nas ma telefon komórkowy w sklepach internetowych, tam gdzie mamy do pobrania aplikacje. Jest mnóstwo aplikacji, które umożliwiają nam powrót w miejsce, z którego rozpoczęliśmy naszą wyprawę na grzyby.
2: Prywatnie pan lubi chodzić na grzyby?
3: Uwielbiam.
2: Proszę bardzo. To jak uwielbiam, to jak przygotować się na takie wyjście do lasu?
3: Buty wygodne, coś do jedzenia, coś do picia, koszyk, nożyk. I pełna nadzieja, że tych grzybów się nazbiera dużo.
2: No to tego wszystkim życzymy. A w ten weekend zbierał pan grzyby?
3: Tak, byłem wczoraj z moim młodszym synkiem i pół koszyka prawdziwków udało się zebrać.
2: Pół koszyka tylko?
3: No, byliśmy troszeczkę później, więc troszkę już ludzi było przed nami.
2: Tak, to jest moi koni, jak się późno wychodzi na grzyby, ale przynajmniej pół koszyka. Są tacy, którzy poszli na grzyby i nie znaleźli nawet jednego, dlatego tutaj apelujemy, ci, którzy wybierają się na grzyby, moi koni, to też ważne, żeby się nie zgubić. Tutaj przypominamy osoby starsze, dzieci. No, ktoś mówi, że jesteśmy doświadczonym grzybiarzem, ale mimo wszystko pamiętajcie, żeby mieć tutaj jakieś takie punkty odniesienia, żeby znaleźć później tą drogę powrotną. I mam nadzieję, że nikomu się nie zdarzy, że później będziemy musieli go szukać. To tyle w naszym dzisiejszym porannym spotkaniu. W audycji Pomagamy i Chronimy na temat bezpieczeństwa. Ja przypomnę, gościem radia dziś był komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, ale wydaje mi się, jeszcze pewnie po 15 października się spotkamy i będziemy oceniali tutaj naszych kierowców. No właśnie, tarnowscy kierowcy dobrze jeżdżą po drogach? Dobrymi kierowcami są?
3: Ja muszę pochwalić, mówię, że tak.
2: No to moi kochani, no to was chwalimy, a po 15 października mam nadzieję, że w dalszym ciągu was będziemy chwalić. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
4: Reklama. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csm.tarnow.pl.
5: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Pół tysiąca szkół we Francji zamkniętych z powodu strajku uczniów. W 3 lata ponad 2 razy więcej kuracjuszy. Coraz popularniejsze uzdrowisko La Teschenstrui będzie mieć sanatorium.
2: 50 tysięcy osób korzysta rocznie z dobrodziejstw wody siarczkowej w naszym basenie zdrojowym.
1: Tym razem nie samoloty, a latawce można było podziwiać nad lądowiskiem w Jasiennej w gminie Korzenna. Jest 10. Jolanta Mościerz. Zapraszam. Władze Francji zawieszają funkcjonowanie około 500 szkół. To odpowiedź na protesty uczniów, podczas których dochodzi do aktów przemocy oraz podpaleń i plądrowania placówek. Arkadiusz Augustyniak.
3: O tym, że w poniedziałek szkoły będą zamknięte, poinformował francuski minister edukacji. Powodem są trwające od połowy września protesty uczniów. Twierdzą oni, że ich edukacja jest niszczona przez częste nieobecności nauczycieli, zbyt długi czas przebywania w szkole i fatalny stan infrastruktury. Protest rozpoczął się w jednej z paryskich szkół, ale wkrótce objął inne części Francji. W jego trakcie dochodziło do starć młodzieży ze służbami bezpieczeństwa, które używały gazu łzawiącego i pałek, by rozpędzić protestujących. Rannych zostało 78 pracowników oświaty, a 24 szkoły zostały podpalone lub splądrowane. Aresztowano ponad 5 tysięcy osób, w większości nieletnich. Uzasadniając zamknięcie placówek, francuskie władze stwierdziły, że sytuacja stwarza zagrożenie zarówno dla personelu, jak i dla uczniów.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Budynek z 40 pokojami dla ponad 70 kuracjuszy. La Teschenstrui poszerza ofertę uzdrowiskową. Ruszył już przetarg na budowę sanatorium, które będzie pełnić funkcje lecznicze, zdrowotne oraz noclegowe. Najmłodsze uzdrowisko na Podkarpaciu z roku na rok przyciąga coraz więcej osób, co wyraźnie widać w statystykach, zauważa wójt gminy Dębica Adam Pieniążek.
2: W 2023 roku mieliśmy około 18 tysięcy odwiedzających. W 2024 to już było około 50 tysięcy. W 2025 to było około 80 tysięcy. A w tym roku do września już mamy ponad 120 tysięcy osób. Do tego rośnie liczba osób korzystających z basenu zdrojowego. To jest tam od tych lat, o których wspomniałem, od również tam 15-20 tysięcy do 50 tysięcy w tym roku. Także 50 tysięcy osób korzysta rocznie z dobrodziejstw wody siarczkowej w naszym basenie zdrojowym.
1: Koszt inwestycji sięga 30 milionów złotych. Oferty można składać do 15 października. Strażacy apelują o instalację czujek dymu i tlenku węgla. W tym celu z początkiem października Państwowa Straż Pożarna zainaugurowała kampanię Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Podczas sezonu grzewczego tlenek węgla staje się jednym z największych zagrożeń w domach i mieszkaniach. Zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Paweł Frysztak mówi, że czujka zacznie sygnalizować zagrożenie, gdy ono wystąpi.
4: Jeśli ona zapika, czyli najprawdopodobniej pokazał się tlenek węgla, oczywiście zadbajmy o własne bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo naszych najbliższych, jak również sąsiadów. Postarajmy się, o ile jest to możliwe, otworzyć okna, otworzyć drzwi, żeby się przewietrzyło i jak najszybciej opuścić to pomieszczenie, jednocześnie powiadamiając odpowiednie służby.
1: W ubiegłym sezonie grzewczym wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. To był wyjątkowy czas dla kapeli ludowej Głos Beskidu z Siekierczyny. Zespół świętował swoje 5-lecie, uświetniając liturgię w kościele Matki Bożej Łaskawej. Na Eucharystię przybyli nie tylko członkowie zespołu z rodzinami, ale też okoliczni mieszkańcy oraz sympatycy kapeli.

0: taki klimat góralski to jest jak najbardziej. Piękne to jest.
1: Na weselu sąsiada grali, pięknie śpiewali. Bardzo jest pięknie.
2: Super, super. Bardzo często i bardzo chętnie ksiądz zaprasza. Zespół i parafianie go bardzo miło witają i są mu wdzięczni.
3: Mszę świętej przewodniczył pochodzący z ziemi limanowskiej biskup tarnowski Andrzej Jerz. Głos Beskidu czerpie z przeplatających się przez południową Małopolskę grup etnograficznych. Reprezentuje swoją twórczością przede wszystkim folk Lachów Limanowskich, Górali Białych czy Zagórzan. Tym razem nad lądowiskiem w Jasiennej unosiły się nie samoloty, a latawce. Całe rodziny bawiły się podczas 10. edycji Pucharu Wójta Gminy Korzenna. Sędziowie oceniali wygląd latawców, ale też jak prezentowały się w powietrzu i jak wysoko leciały. Wśród nagrodzonych była 8-letnia Zuzia Nykiel z Nowego Sącza.
4: Malowałam go w pokoju cały czas i miałam brudny całą ziemię.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: A dziś kolejny dzień idealnej pogody na puszczanie latawców. Jak nie dziś, to można jutro, pojutrze i tak do czwartku. Temperatura od 21 do nawet do 24 stopni w czwartek. I tylko częściowym zachmurzeniem, sporo słońca, bez deszczu, tak więc idealna pogoda. Tylko troszeczkę lekki wiatr będzie nam towarzyszył, a przy latawcach no to chcielibyśmy, żeby troszeczkę mocniej dmuchała, ale nie jest źle.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wiatr lekki, to jak słyszeliśmy w wiadomościach, po prostu trzeba szybko biegać i wtedy ten latawiec wzniesie się w przestworza. Ile teraz termometr wskazuje? Tutaj w Tarnowie mamy już 14 stopni. 7 minut po godzinie 10.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Za 10 minut po aktualnie godzinie 10.30 wiadomości kulturalne. No to jeszcze raz a propos wiadomości kulturalnych wracamy do twórczości Heleny Majdaniec, nazywanej Królową Twista. 85 lat temu właśnie urodziła się Helena Majdaniec 5 października, wokalistka big beatowa, nazywana właśnie Królową Twista. Była jedną z najbardziej popularnych polskich piosenkarek lat 60. XX wieku. Wylasowała wiele przebojów. Występowała z zespołem Niebiesko-Czarni, orkiestrą Bogusława Klimczuka. Wokalistka grała również w filmach takich jak Zbrodniarz i Panna, czy Ktokolwiek wie. A w rozmowie w 2001 roku wspominała początki swojej kariery. Tak właśnie Helena Majdaniec, która występowała we Francji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Kuwejcie oraz Maroku, opowiadała między innymi, no właśnie, jak to na samym początku było.
1: Miałam to szczęście, że zaczęłam pierwsza jako piosenkarka w tym stylu śpiewać. Poprzez przyjaciela, oficera marynarki handlowej, otrzymywałam płyty z zachodu Elvisa Presleya, Brandy Lee, Nila Sedaki. Zaraz naśladowałam przy fortepianie, dopisywałam teksty i zaczęłam w tym stylu śpiewać na festiwalu. Znalazłam się w Złotej Dziesiątce.
2: Mówisz o festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie.
0: Czas teraz na jeden z największych przebojów Heleny Majdaniec, czyli przenosimy się do roku 1963, wykonany z Niebiesko-Czarnymi. Utwór nosi tytuł Jutro będzie dobry dzień.

Królowa Twista, czyli Helena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień. Po co czekać do jutra? Dziś ten dzień może być też bardzo dobry. Helena Majdaniec do 1968 roku pracowała i mieszkała we Francji. Wokalistka na początku lat 70. dostała propozycję od służb wywiadowczych PRL-u. Zaproponowały jej one współpracę i miała informować o nastrojach panujących właśnie we Francji, gdzie pracowała i mieszkała. Kiedy artystka odmówiła, zablokowano jej karierę w kraju. Helena Majdaniec, przypominam, dziś skończyłaby 85 lat. Wyjątkowa artystka zmarła nagle 18 stycznia 2002 roku w Szczecinie. 25 minut po godzinie 10. Wydarzenia kulturalne, przypominam, ciąg dalszych wydarzeń kulturalnych, wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę, już za chwilę na antenie Radia RDN Małopolska, punktualnie o godzinie 10.30.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Wiadomości kulturalne.
8: Jolanta Marciarz, zapraszam. Opowieść o wojnie w Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike. Szczepan Twartoch otrzymał ją za książkę Nul. Pisarz zwyciężył również w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej, który wcześniej wygrał Książę Król. O szczegółach Piotr Durys.
9: Werdykt ogłoszono podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Szczepan Twardoch zaczął pisać Nul w Kijowie w drodze powrotnej z Donbasu, gdzie był świadkiem wojny. Nie napisałem jednak tej książki w żadnej sprawie, mówił po odebraniu nagrody Szczepan Twardoch.
10: Ta powieść służy samej sobie i tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
9: Nike przyznawana jest od 1997 roku. Po latach wciąż jest potrzebna, mówi pomysłodawczyni nagrody Henryka Bochniarz.
11: Bardzo się cieszę, że te 30 lat nam pokazują, że nagroda jest potrzebna i mam nadzieję, że w tym wariackim świecie będzie jeszcze dalej potrzebna.
9: Szczepan Twardoch otrzymał statuetkę i 100 tysięcy złotych.
8: Do 10 października można zgłosić się do wyjątkowego konkursu wokalnego, w którym nagrodą główną jest występ na jednej scenie z zespołem Lombard. Legendarna grupa obchodzi 45-lecie nieprzerwanej obecności na scenie i z tej okazji 17 października da wyjątkowy koncert w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Zwycięzca konkursu zaśpiewa razem z nimi na żywo kultowy hit.

0: Konkurs jest skierowany do solistów, którzy mają skończone 14 lat. Przesłuchania będą prowadzone 12 października o 17.30 w Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie. Koncert zespołu Lombard odbędzie się w sobotę 17 października o godzinie 17 w Centrum Sztuki Mościca. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Małopolska, a szczegóły dotyczące konkursu publikujemy na rdn.pl. W kinie Biała w Grybowie można oglądać pracę Bogdana Albina, malarza związanego z Grybowem i twórcy podejmującego w swoich pracach m.in. tematykę historyczną, rodzajową i batalistyczną. Bogdan Albin urodził się w 1959 roku w Krakowie. Z malarstwem związany jest od dzieciństwa, a jego twórczość kształtowała się m.in. pod wpływem krakowskiego środowiska artystycznego i tradycji kossaków. W swojej twórczości podejmuje tematykę historyczną, rodzajową i batalistyczną, szczególnie chętnie przedstawiając konie w ruchu. Obecnie mieszka i tworzy na ziemi grybowskiej, pozostając wiernym realizmowi. W najbliższy czwartek, 8 października, w Nowosądeckiej Małej Galerii wystartuje 34. Mały Festiwal Form Artystycznych. Festiwal organizowany jest od 1993 roku. Co roku spotykają się tu twórcy różnych dziedzin sztuki. Tegoroczną edycję otworzy wystawa plakatów Tomasza Bocheńskiego, pochodzącego z Nowego Sącza, projektanta graficznego od lat związanego z prasą. W ramach festiwalu będą też koncerty i wystawa Samuela Kłody, młodego malarza, którego obrazy przyciągają uwagę intensywnym kolorem i wyrazistą fakturą. Zaplanowano także spotkanie autorskie z Elizą Kącką, laureatką Nagrody Literackiej Nike 2025. Ostatnie tygodnie festiwalu będą należały do muzyki. Wernisaż plakatów rozpocznie się w czwartek o 18. Festiwal potrwa do 26 listopada. Przez cały tydzień, od 5 do 10 października, w dziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie przy ulicy Staszica 6 będzie można oglądać wystawę, na której zakazane i cenzurowane książki trafiły za kraty i znalazły się w bibliotecznej celi. Każda z nich ma własne akta, dzięki którym czytelnicy będą mogli poznać historię książki oraz okoliczności, które sprawiły, że wzbudzała kontrowersje. Wystawa zorganizowana z okazji Tygodnia Książek Zakazanych ma na celu przybliżenie tematu cenzury oraz zachęcenie do sięgania po książki, które spotkały się ze sprzeciwem lub próbami ograniczenia ich dostępności. Chciałbym, aby lalka była cennym doświadczeniem dla widza, deklaruje reżyser nowej kinowej adaptacji powieści Bolesława Prusa. Maciej Kawalski wskazuje, że starał się przekazać emocje, które towarzyszyły mu przy lekturze lalki.
1: Nie o to chodzi w adaptacji, żeby ścisnąć i skompresować powieść i po prostu ją nakręcić. No tylko jednak, żeby znaleźć coś, co cię porusza, to musi być to duża emocja, która za tobą idzie. Więc przy każdej scenie, czy to pisaniu, czy to potem kręceniu, starałem się postawić w siedzeniu widza i zadać sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, czy to mnie porusza. No bo lalka to jest za dobra powieść, żeby podejść do niej po macoszemu.
0: Nowa ekranizacja lalki trafiła do kin w minionym tygodniu. Główne role grają Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Konrad. Wraz z premierą filmu Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalny portal lalka.edu.pl, który ma ułatwić zrozumienie powieści Bolesława Prusa oraz inspirować młodzież. Film można obejrzeć także w tarnowskich kinach.
2: To były wiadomości kulturalne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W ten weekend w Tatrach pojawiły się tłumy, szczególnie duża kolejka, dokładnie długa kolejka ustawiła się na Giewont. No idealna pogoda, tak więc każdy chciał zdobyć szczyt górski, ale proszę pamiętać, że jeszcze dziś, jutro, pojutrze, do czwartku taka pogoda nam się utrzyma, tak więc może w tym tygodniu wybrać się w góry, kto jeszcze nie zdążył, tym bardziej, że temperatura powyżej 20 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Powrążenie Tatr, szczególnie w ten weekend, można zobaczyć w mediach społecznościowych, a ja przypominam, że od 21 do 24, środa, czwartek to 23-24 stopnie, no i przede wszystkim sporo słońca do czwartku. W piątek może nas czekać załamanie pogody, temperatura spadnie do 13 stopni i spodziewane są w godzinach porannych przelotne opady deszczu, ale to dopiero w piątek. 22,5 minuty nam zostało do godziny 11. That I know, put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling, hands out, ready to receive it. Put your heaven on.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

12 minut do godziny 11, teraz zespół Kombiś, słodkiego, miłego na życie. No i takie słodkie, miłe na życie ma pewna osoba, która kupiła obraz na wyprzedaży garażowej za jedyne $30 i okazał się ten obraz dziełem słynnej surrealistki. Dzieło zostało sprzedane obecnie na aukcji za 1 350 000 dolarów, czyli 45 tysięcy razy więcej. 1 350 000, a kosztował $30. No to teraz już sobie może właśnie tak śpiewać. Słodkiego, miłego życia. Kombi.

Słodkiego, miłego mnożycia. Jest tyle gór do zdobycia. Dzisiaj to tylko jedna góra do zdobycia. Bośnia i Hercegowina, oczywiście mowa o naszych piłkarzach. No i pytanie, czy po 20:45 będzie tak słodko jak w piosence? No zobaczymy. Media bośniackie podkreślają, że wieczorem na stadionie Bilno-Polijem spotkają się nie tylko dwa zespoły walczące o punkty, ale także nowa Bośnia, która próbuje udowodnić, że potrafi radzić sobie bez swojej największej gwiazdy. U nas w drużynie też, bez naszej największej gwiazdy, bo Robert Lewandowski wiemy, że pauzuje po żółtej kartce. Początek spotkania, przypominam to, 20:45, dziś Polska, piłka nożna, mecz Ligi Narodów, Polska, Bośnia i Hercegowina. 7 minut do 11, co jeszcze ciekawego dziś, o tym już za chwilę będziemy mówić, punktualnie o 11 wiadomości.

0: reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
6: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.
7: Rafał Smalec nie jest już trenerem Sandec i Nowy Sącz. Ruszyła narodowa zbiórka na budowę profesjonalnego, sztucznie mrożonego toru na górze Iwonka w Krynicy.
8: Koszt budowy toru, koszt jego wykonania oscyluje wokół kwoty 130 milionów złotych.
7: Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Rafał Smalec przestał dzisiaj pełnić funkcję trenera Sandec i Nowy Sącz, poinformował drugoligowy klub piłkarski. Dalsze informacje o zmianach w sztabie szkoleniowym mają zostać przekazane w najbliższym czasie. Rafał Smalec prowadził Sandecję przez niespełna rok. W 34 spotkaniach pod jego wodzą biało-czarni wygrali 15 razy, 11 razy zremisowali, a także zanotowali 8 porażek. W sobotę Sandecja przegrała u siebie 1-3 z Lechią Zielona Góra.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Woli Rzędzińskiej w powiecie tarnowskim. Jak już informowaliśmy, podczas prowadzonych prac remontowych przy wiacie przydomowej na prywatnej posesji doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko. 5-letnia dziewczynka doznała poważnych obrażeń. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy jej życia nie udało się uratować.
9: Słuchacie wiadomości. RDN.
7: Na budowę profesjonalnego, sztucznie mrożonego toru na górze Iwonka w Krynicy Zdroju uruchomiona została narodowa zbiórka. Kieruje nią Fundacja Tor na Medal. Pieniądze na pierwsze potrzeby inwestycji można już wpłacać poprzez portal zrzutka.pl, do czego zachęcał w rozmowie słowo za słowo burmistrz Krynicy Piotr Ryba. Jak powiedział samorządowiec, Fundacja Tor na Medal skupia wybitne osobistości, które chcą lobbować na rzecz budowy toru saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego w Sądeckim uzdrowisku, bo jest to bardzo potrzebna, a zarazem bardzo kosztowna inwestycja.
8: Koszt budowy toru, koszt jego wykonania oscyluje wokół kwoty 130 milionów złotych. Natomiast pojawiła się grupa pasjonatów, jak były prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, jak sławni ludzie z Warszawy, sławni sportowcy typu Adam Małysz, Leszek Blanik, Robert Korzeniowski, Apoloniusz Tajner. Chcemy pokazać tak naprawdę, że to trzy ostatnie dyscypliny olimpijskie nie posiadają własnej infrastruktury w Polsce, a nawet w kilkunastu krajach między Łotwą a Austrią. Chcielibyśmy, żeby taki sztucznie mrożony tor w Krynicy Zdroju powstał.
7: Tor na Iwonce ma już decyzję środowiskową. Trwają też badania geologiczne. Piotr Ryba zapowiada, że w pierwszym kwartale przyszłego roku chciałby ogłosić przetarg na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
9: Z życia Kościoła.
7: Jego myśli i duchowość inspirują kolejne pokolenia. W Tarnowie będzie kolejna okazja, by poznać życie i przesłanie świętego Johna Henry'ego Newmana. W przededniu liturgicznego wspomnienia tego świętego odbędzie się spotkanie poświęcone wybitnemu teologowi i filozofowi. W czwartek, 8 października o 15.30 w czytelni Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie gościł będzie ksiądz Piotr Cebula, autor publikacji poświęconych Newmanowi.
10: Poszukiwał prawdy i odnalazł pełnię prawdy w Kościele katolickim. Czas nazywany jest cichym ojcem Soboru Watykańskiego II. Wielu teologów inspirował, dlatego te myśli teologiczne wyrażone na Soborze, one znajdują gdzieś swoje źródło teologii Newmana w różnych aspektach. Przede wszystkim ta piękna definicja sumienia, którą dzisiaj czytamy w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, że sumienie to wewnętrzne sanktuarium i w tym sanktuarium głos Boga rozbrzmiewa i w tym sanktuarium ten głos słyszymy, to niemalże kalka tego, co mówił Newman o sumieniu.
7: podkreślał ksiądz Piotr Cebula. Wstęp na spotkanie w seminaryjnej bibliotece jest wolny. Słuchacze radia RDN Małopolska z Klubu Dobrze Nastawionych w weekend odwiedzili Stary Sącz, gdzie między innymi wzięli udział w wykładzie w ramach Szkoły Świętości w klasztorze sióstr klarysek. Ich kapelan, ksiądz Mirosław Łanuszka, opowiedział o świętej Kindze. Dla słuchaczy było to duże przeżycie.
0: Bardzo ważne, ogromne przeżycie. Mamy przeświętą wykład. Jesteśmy na wycieczce krajoznawczo-duchowej.
11: W klasztorze jestem pierwszy raz.
12: Jest pogoda przyjemnie, można zrelaksować się po całym tygodniu. Bardzo ważne jest przeżyć opowieści o świętej Kindze. Coś działała i ludziom pomaga w modlitwach.
13: No to dla mnie ważne, bo przecież bym już w tym wieku, jak ciężko jest troszkę chodzić, nie przyszedł tutaj się pomodlić. Codziennie chcę zawsze zmówić różaniec. To mnie tutaj cieszy.
7: Klubowicze modlili się też przy grobie świętej Kingi. Wcześniej odwiedzili także Bobową, gdzie zwiedzili kościół świętej Zofii, ale też zapoznali się z tradycjami koronkarskimi. A sympatykom naszego radia towarzyszyli także członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Kiedyś to miejsce służyło młodzieży socjalistycznej, a po przejęciu go przez diecezję tarnowską od 25 lat głosi się tu Jezusa Chrystusa. Centrum formacyjno-rekolekcyjne Arka w Gródku nad Dunajcem świętuje jubileusz 25-lecia. Mszy świętej z tej okazji przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Jak podkreślał w homilii, przebywający tutaj ludzie coraz głębiej i pełniej przyjmują Chrystusa oraz otwierają się na Jego działanie.
2: Ileż tutaj ludzi odzyskało równowagę, wytyczyło nowy szlak swojego rozwoju dzięki kilku dniom intensywnych rekolekcji, gdzie łaska Boża działa cały czas ustawicznie, jeżeli jesteśmy otwarci na działanie Boga.
1: Mszę świętą pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego poprzedziły czterodniowe rekolekcje o tematyce Słowa Bożego i kierownictwa duchowego. Więcej o jubileuszu Arki piszemy na naszej stronie internetowej rdn.pl. Mieszkańcy przeszli ulicami Nowego Sącza, żeby wspólnie się modlić. Uczestnicy corocznej procesji różańcowej ruszali z płyty rynku i pielgrzymowali do parafii świętej Małgorzaty, Ducha Świętego, świętego Kazimierza, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Niepokalanej.
3: Od początku praktycznie chodzimy na ten różaniec. To już taką tradycją rodzinną się stało, a jest za co Bogu dziękować.
4: Podziękować Panu Bogu za cały rok.
5: Jest o co prosić, dlatego przychodzę.
6: Październik, miesiąc różańcowy. Też mamy swoje intencje dziękczynno-błagalne.
7: Dlaczego lubicie się modlić na różańcu?
8: Bo to jest dobre i przynosimy dobry uczynek Maryi i Panu Jezusowi.
9: Nie ukrywać się z tym, tylko wyjść na ulicę miasta i promować.
1: Z mikrofonem na tym wydarzeniu był Krzysztof Niedzielan. Słuchacze Radia RDN Małopolska z Klubu Dobrze Nastawionych w weekend odwiedzili Stary Sącz, gdzie m.in. wzięli udział w wykładzie w ramach Szkoły Świętości w klasztorze sióstr Klarysek. Ich kapelan, ksiądz dr Mirosław Łanoszka, opowiadał o świętej Kindze. Dla słuchaczy było to duże przeżycie.
10: Bardzo ważne, ogromne przeżycie.
11: Mamy przeświętą, wykład. Jesteśmy na wycieczce krajozdawczo-duchowej.
10: W klasztorze jestem pierwszy raz.
12: Jest pogoda, przyjemnie, można zrelaksować się po całym tygodniu. Bardzo ważne jest przeżyć opowieści o świętej Kindze. Coś działała i ludziom pomaga w modlitwach.
13: No jest to dla mnie ważne, bo przecież bym już w tym wieku, jak ciężko jest troszkę chodzić, nie przyszedł tutaj się pomodlić. Codziennie chcę zawsze zmówić różaniec. To mnie tutaj cieszy.
1: Klubowicze modlili się także przy grobie świętej Kingi, zwiedzili ołtarz papieski, a wcześniej odwiedzili Bobową. Były koty, chomiki, króliki, świnki morskie, ale najwięcej tym razem było psów. Towarzyszyły swoim opiekunom w czasie mszy świętej na dziedzińcu klasztoru Ojców Bernardynów w Tarnowie. Duża była frekwencja na mszy świętej dla miłośników zwierząt z okazji wspomnienia świętego Franciszka z Asyżu.
14: Jesteśmy pierwszy raz, wczoraj zobaczyliśmy posta na Facebooku. Przyjechaliśmy od razu, nawet nie myśleliśmy dwa razy. Myśmy przyjechali z Rzeszowa ogólnie.
15: Kim jest dla was Luna? Jak ją traktujecie?
14: Członka rodziny. Pieska, przyjaciela naszego, tak jak to powiedział papież Franciszek, że jest to są nasi mali bracia.
16: Tego błogosławieństwa, żeby żyła nam długo, żeby żyła zdrowo.
17: Wzięliśmy pieska, Moldyna Moli i świnkę morską.
15: Piesek ma ile lat?
17: 5.
15: A świnka?
17: Świnka, roczek.
15: To kto jeszcze został w domu?
17: A jeszcze kotek i 6 świnek morskich. Są członkami rodziny.
1: Z uczestnikami rozmawiała Jolanta Moździerz. Tajemnice różańcowe w życiu rodziny to kasło towarzyszy uroczystościom w Bochni, gdzie trwa tydzień maryjny z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. We wtorek o 11 w bocheńskim sanktuarium będą modlić się m.in. rolnicy i sadownicy.
18: Taką nowością to zaproszenie na specjalną mszę świętą rolników, sadowników, ogrodników, działkowiczów, pszczelarzy, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Specjalna msza święta dla nich we wtorek. Podziękowanie za miniony sezon rolniczy i takie przygotowanie do tego, co przed. Owszem, jesień, zima to mniej pracy, ale właśnie też potrzeba tego Bożego błogosławieństwa, aby to, co teraz w jesieni już zostanie zasiane, wydało plon obfity.
1: Mówił proboszcz i kustosz ksiądz Ryszard Podstołowicz. W środę o godzinie 17 będzie miała miejsce centralna uroczystość odpustowa w Bochni. Zmarł świętej pamięci ksiądz Kazimierz Basista, emerytowany proboszcz parafii Nowe Rybie, rezydent w tejże parafii. Wprowadzenie do kościoła parafialnego w Nowym Rybiu odbędzie się we wtorek o godzinie 18. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Nowym Rybiu w środę o 13.00, a następnie ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Ksiądz Kazimierz Basista urodził się 29 września 1952 roku w Klęczanach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach Jodłowa, Tarnów, Mościce, Przedsławia, Strzębia i Nowe Rybie. W 1993 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego w Nowym Rybiu. Urząd proboszcza parafii Nowe Rybie sprawował do 2017 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
3: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
4: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii świętej rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricot. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Kierowca, który w sobotę zabił pieszego w Nowym Sączu, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym.
1: Poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych.
0: Będzie też Świnoujście i pierwszy zneutralizowany pocisk.
2: Każdy waży około 800 kg i zawiera w sobie ponad 1,5 tony materiału wybuchowego.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kierowca, który w sobotę zabił pieszego w Nowym Sączu, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę, który przechodził przez jezdnię na przejściu. Rzecznik prokuratury Justyna Rataj-Mykietyn mówi, że pieszy nie miał szans.
1: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen Passat, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
0: Przypomnijmy, samochód na prawym pasie ustąpił pierwszeństwa pieszemu i kiedy mężczyzna był już na przejściu, z dużą prędkością uderzył w niego inny pojazd, którym kierował 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny. Potrącony pieszy zginął na miejscu. Do całego zdarzenia odniósł się na antenie Radia RDN Małopolska w audycji Pomagamy i Chronimy zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, komisarz Tomasz Marek.
3: Pieszy praktycznie był w połowie przejścia, przeszedł przed pojazdem, który zatrzymał się, aby go przepuścić. No i niestety doszło do tragicznego potrącenia śmiertelnego.
4: Tutaj trzeba zaznaczyć, że przepisy surowo zabraniają omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa oraz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem.
3: Tak jest, to są dwa bardzo rygorystycznie traktowane wykroczenia, czyli omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego albo wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Prawo tutaj surowo karze takiego sprawcę. Grzywna to jest 1500 zł i aż 15 punktów karnych.
0: Z Tomaszem Markiem rozmawiał Paweł Mleczko. Sprawca wypadku został zatrzymany, był trzeźwy, pobrano mu krew do badań na obecność innych środków. Wkrótce zostaną mu przedstawione zarzuty. A wczoraj zatrzymano też 20-latka, który prawdopodobnie także uczestniczył w tym samym nielegalnym wyścigu.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej odnalezionych w Zatoce Pomorskiej został zneutralizowany w Świnoujściu. Akcję nurków, minerów z pokładu holownika marynarki wojennej obserwuje Aneta Łuczkowska.
6: Na pokładzie holownika zapadła cisza, a po kilku sekundach nad powierzchnią wody pojawił się na moment niewielki gejzer. Tuż po tym usłyszeliśmy odgłos jakby uderzenia metalowym przedmiotem o stalową burtę. To było przejście fali uderzeniowej. Nie było spektakularnej eksplozji, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotyli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
2: I tak też miało być.

0: granicy służby pilnują, aby w trakcie trwania akcji nurków minerów nikt nie wchodził do morza. Ze wszystkimi niewybuchami marynarze mają uporać się do czwartku.
1: Były koty, chomiki, króliki, świnki morskie, ale najwięcej tym razem było psów. Wczoraj po południu dziedziniec klasztoru ojców Bernardynów w Tarnowie wypełnił się zwierzętami. Towarzyszyły swoim opiekunom w czasie mszy świętej, w której błogosławieństwo we wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt i ekologii, otrzymują nie tylko ludzie. Niektórzy pokonali wiele kilometrów, żeby tu być.
2: Jesteśmy pierwszy raz, wczoraj zobaczyliśmy posta na Facebooku. Przyjechaliśmy od razu, nawet nie myśleliśmy dwa razy. Myśmy przyjechali z Rzeszowa ogólnie.
3: Kim jest dla was Luna? Jak ją traktujecie?
2: Członka rodziny. Tak bardzo blisko nam. Może nie osobę, pieska, przyjaciela naszego. Tak jak to powiedział papież Franciszek, że jest to są nasi mali bracia.
4: Tego błogosławieństwa, żeby żyła nam długo, żeby żyła zdrowo.
5: Wzięliśmy pieska, Moldyna Moli i świnkę morską.
3: Piesek ma ile lat?
5: 5.
3: A świnka?
5: Świnka, roczek.
3: To kto jeszcze został w domu?
5: A jeszcze kotek i 6 świnek morskich. Są członkami rodziny.
1: Msza święta z błogosławieństwem ludzi i zwierząt odbywa się przy klasztorze ojców Bernardynów raz w roku. 4 października obchodziliśmy 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka, który zwierzęta, ale i całą przyrodę traktował z wielkim szacunkiem jako Boże stworzenie. W tym dniu obchodzony jest też Światowy Dzień Zwierząt.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Po pogodnym, słonecznym weekendzie mamy pogodny poniedziałek i również słoneczny. Będzie ciepły poranek, do najcieplejszych nie należały. Rękawiczki, czapki, nie ma w tym nic głupiego, a przeciwnie, wiem jak wygląda piąta rano. I Państwo, którzy wstali, też wiedzą, że no, było naprawdę zimno. Ale teraz na termometrach już mamy 18-19 stopni, na termometrach w ciągu dnia do 21, może do 22 stopni. Przewaga słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wieczory i poranki chłodne. W nocy temperatura spada do 4-5 stopni. Na dziś w nocy synoptycy zapowiadają 6, a w ciągu dnia, jak wspomniałem, 23, więc bardzo komfortowo. I taka aura powinna utrzymać się do czwartku. Z czwartku na piątek pogorszy się nam pogoda i spadnie temperatura.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: W piątek 13 kresek powyżej zera. Na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju prawie 10 minut po godzinie 12. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam. Dzień dobry, w poniedziałek 5 października. Razem jesteśmy do 17.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: To była autopromocja.

Piąty dzień października, tak zaprzyjaźniamy się z poniedziałkiem. Słońce wstało o 6.42 i będzie z nami do godziny 18.05, czyli jeszcze przez 5 godzin i 49 minut. Dzień liczy sobie 11 godzin 22 minuty, jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny 18 minut 26 sekund, a krótszy już od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny 59 minut i 34 sekundy, no już prawie o 5 godzin, a do astronomicznej zimy zostało nam 77 dni, ale już można poczuć o poranku i godzinach wieczornych i nocnych naprawdę poważny chłód. No jeszcze chyba to nie są przymrozki, chociaż gdzie, niegdzie może i nawet ta temperatura oscylować w okolicach zera. No na razie musimy się przygotować na 5-6 stopni w nocy i znaczne ochłodzenie pod koniec tygodnia w piątek do 13 stopni. Dlatego bardzo ciepło pozdrawiamy dzisiaj wszystkich świętujących. Na liście dzisiaj są i składamy im najlepsze życzenia. Igor, Faustyna, Apolinary, a także Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstancjusz, Wiktor i Gala. Wszystkiego, co najlepsze od całego zespołu radia RDN Małopolska. Podwodne miasta i Edyta Bartosiewicz na zegarach 18 minut po południu.

poniedziałkowe popołudnie z Radiem RDN Małopolska. Podkreślam, poniedziałkowe. W poniedziałek nie podkręcamy tempa, bo poniedziałek, doskonale wiemy, i tak już jest wystarczająco szybki, prawda? Dopiero we wtorek wrzucamy drugi bieg, w środę jesteśmy już na trójce, w czwartek to już lecimy pełnym gazem, a w piątek to już powoli luzujemy, żeby w weekend mieć siłę na zabawę. Także spokojnie, slow down, teraz zwalniamy. Na zegarach 25,5 minuty po południu. Za chwilę sprawdzimy, jaką pogodę mają dla nas meteorolodzy, co przewidują na najbliższe dni. Zostańcie z RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Dzisiaj 21, 22 stopnie, jutro i w środę 23, w czwartek też podobne wskazania, ale już wzrost zachmurzenia i różnica temperatur między czwartkiem a piątkiem aż 10 stopni. Po 23 w piątek zrobi się jedynie 13. No i kolejny weekend niestety nie będzie już tak pogodny i tak słoneczny. Zapowiadają meteorolodzy kolejny weekend jesieni raczej pochmurny i z niższymi temperaturami w okolicach 13-14 stopni.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Teraz Leon Krześniak, Kręci się Ziemia. Może by u nas była jesień, a gdzieś mogła być wiosna. A później Taylor Swift. Zostańcie z RDN.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
8: O tej porze na ulicach Tarnowa ruch umiarkowany, bez większych problemów przejeżdżamy Lwowską, Mickiewicza, Aleją Solidarności, na Dąbrowskiego, Konarskiego, Narutowicza, także pustki, także wybieramy spacery i dobrze, bo na przykład w centrum miasta, gdybyście chcieli zaparkować dzisiaj, to mogą być kłopoty, na przykład na ulicy, przy ulicy Targowej czy przy Wielkich Schodach, tam wiele miejsc parkingowych jest zajętych przez ekipę filmową, więc w tym miejscu lepiej nie planować swoich postojów. Na Mickiewicza Alei Matki Bożej Fatimskiej tu jest więcej samochodów. W tej chwili ruch wzmożony na Alei Solidarności, na Klikowskiej spokojnie, na ulicy Szkotnik również. Bez problemu jedziemy ulicami Szujskiego, Mościckiego, dojeżdżamy do Alei Kwiatkowskiego i w Mościcach także pustki. Na Krakowskiej także ruch umiarkowany, przy Warsztatowej także pusto. Bez problemu jedziemy w kierunku Czerwonej i Koszyckiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Dwadzieścia minut przed 13:00 duet Kaja, Dominik Dudek, Na co mi to?

kraja i Dominik Dudek, na co mi to, no też nie wiadomo na co to zrobili, ale zrobili. W 1582 roku ze względu na wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego 4 października, no to właśnie chyba z tego względu, no to na to to zrobili, żeby to się jakoś wyrównało. Dat od 5 października do 14 października nie było. We Francji, Hiszpanii, Italii, Portugalii i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Skoro jesteśmy przy kalendarzu, to w 1962 roku była się premiera filmu sensacyjnego Dr. No w reżyserii Terence'a Younga, pierwszego z serii z agentem 007 Jamesem Bondem, a w postać brytyjskiego agenta wcielił się Sean Connery, właściwie Sir Thomas Sean Connery, urodzony w sierpniu 1930 roku, zmarł 31 października 6 lat temu. Aktor brytyjski, reżyser, producent filmowy i scenarzysta. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach, między innymi 7-krotnie wcielił się w rolę Jamesa Bonda. Już w pierwszych minutach filmu widz poznaje słynne przedstawienie się agenta My Name is Bond, James Bond, a wypowiada je przy stoliku w kasynie, zapalając papierosa. Inne kultowe powiedzenie: wstrząśnięta, niezmieszana. I to pada to powiedzenie w tym samym filmie, ale nie wypowiada je Bond. Przebywa wówczas w swoim pokoju hotelowym na Jamajce. Drink zostaje mu przyniesiony przez hotelowego kamerdynera, który podając go mówi: wstrząśnięta, niezmieszana. Bond jedynie potakuje. Powstało w sumie 25 filmów o superagencie. Akcja filmu miała miejsce w 38 krajach na świecie. W Europie plan filmowy lub miejsce akcji. W Jugosławii, Bułgarii, Czarnogórze, Czechosłowacji, Grecji, Turcji, Rosji, Cyprze, Monako, Andorze, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, RFN, Szwajcarii, Włoszech oraz Austrii. Dziewczyną Bonda była natomiast Izabela Skorupko. Zdarzyło się w Golden Eye z Piercem Brosnanem. To może teraz właśnie utwór ten, który promował, i słychać go właśnie w tej części Golden Eye, Tina Turner.

GoldenEye i Tina Turner. GoldenEye z udziałem Izabeli Skorupko. Oficjalnie powstaje kolejny film o agencie 007, znany jako Bond 26, którego premiera wstępnie planowana jest na 2028 rok. Trwają decydujące przesłuchania i próby ekranowe, a ogłoszenie nazwiska nowego twórcy roli 007 spodziewane jest do końca 2026 roku. Czyli to już będziemy wiedzieć wkrótce. A początek zdjęć zaplanowano na rok 2027. No, trochę nam jeszcze przyjdzie poczekać na nowego Bonda. Ja przypomnę, że światowa premiera ostatniego filmu o Bondzie zatytułowanego Nie czas umierać odbyła się 28 września w 2021 roku, więc sporo czasu temu w Royal Albert Hall w Londynie. Do kin polskich trafił kilka dni później, 1 października w 2021 roku. Film wyjątkowy, dlatego że stanowił ostatecznie pożegnanie Daniela Craiga z rolą agenta 007, a sama premiera była wielokrotnie przekładana. Pierwotnie planowano ją na kwiecień 2020 roku. Z powodu pandemii COVID-19 jednak ta premiera nie odbyła się. Mówiło się w każdym razie o nim bardzo dużo przez 2 lata. Także może film nie najlepszy z serii, ale przeszedł do historii jako ten, który miał najdłuższą promocję. Miał jedną z najdłuższych i najbardziej rozciągniętych w czasie kampanii promocyjnych w historii z powodu właśnie wielokrotnego przekładania premiery wywołanych pandemią COVID-19. No to trochę tak, nieważne co mówią, ważne, że mówią. Pierwszy zwiastun i intensywna faza marketingowa ruszyła jesienią 2019 roku. Na przykład pierwszy teledysk i zapowiedzi, a ostateczna premiera odbyła się jesienią 2021, czyli łącznie okres od startu działań promocyjnych do wejścia filmu do kin wyniósł około 18-20 miesięcy, z czego media branżowe wyliczyły około 15 miesięcy. Bardzo aktywnego, powtarzanego cyklu marketingowego. Także jeszcze raz, nieważne co mówią, to jest takie powiedzenie, ważne, że mówią, albo też byle nie mylili nazwiska, prawda? Zgodnie z tą logiką nawet negatywne komentarze, krytyka czy też skandale są lepsze niż absolutna cisza, ponieważ podtrzymują zainteresowanie daną osobą lub marką. Tak jak właśnie wśród publicznych celebrytów, polityków, uwaga sama w sobie jest najważniejszą wartością i paliwem do działania. Krytykę można przekuć w sukces. Także natomiast obojętność otoczenia nie da się wykorzystać w żaden sposób, czyli lepiej, żeby mówili niż milczeli. No ale nie teraz o tym, wrócę jeszcze do filmu. Film ustanowił też rekord długości samego seansu w historii cyklu o Bondzie, bo trwa dokładnie 2 godziny i 43 minuty. Zostaniemy jeszcze w takim razie w temacie Bonda, Skyfall tym razem i Adele. A przypomnę, nowa część, premiera planowana jest na rok 2028, czyli też będzie długa promocja.

Skyfall i Adel w popołudniowym poniedziałkowym programie Radia RDN Małopolska. Przypomnę tylko, że pierwsza część o słynnym agencie 007 Jamesie Bondzie, premiera tej części, odbyła się dokładnie 5 października w 1962 roku. A teraz nowości, płyta tygodnia, nowy tydzień i nowa płyta. Wszystko, czego chciałem. Piosenka zatytułowana Bez dwóch zdań. Mrozu.

0: Bez dwóch zdań. Za chwilę w RDN Małopolska wiadomości o 13.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Wiemy, do kogo powędrowała Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Polak nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Będzie też 66-letni mieszkaniec Rzeszowa, który zgubił się w lesie. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Karl Dysart, Peter Hegemann i Georg Nagel otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że ich odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem to przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu.
9: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, tak, czy też depresję, różne rodzaje zachowania, ponieważ naukowcy byli w stanie i nadal są w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
8: Jutro zostanie przyznana Nagroda Nobla z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek z literatury. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 grudnia.
10: Z życia Kościoła.
8: Leon XIV mianował księdza prałata Grzegorza Piotra Bielaszkę nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polski duchowny, pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pracuje w dyplomacji stolicy apostolskiej. Zastąpi na tej placówce arcybiskupa Christopha Zakia El Kassisa, który w lipcu został mianowany stałym obserwatorem stolicy apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku, podaje Vatican News. Wraz z nominacją na nuncjusza apostolskiego Ojciec Święty wyniósł księdza Grzegorza Piotra Bielaszkę do godności arcybiskupa, przydzielając mu stolicę tytularną Tiburnia. A tak tę nominację skomentował dla radia RDN tarnowski kapłan, ksiądz Piotr Bajor, pracujący w Dykasterii Kultury i Edukacji w Watykanie.
11: Z tej nominacji cieszymy się bardzo. Może nie jest tak bardzo znaną osobą księdzem w diecezji, ale jest znaną w Watykanie, w przestrzeni dyplomatycznej. Wiele dobra, wiele dzieł, które w tej przestrzeni dyplomatycznej jest do zrobienia, wykonywał to zawsze z wielkim oddaniem, a zarazem jako taki bardzo ludzki, wierny przyjaciel z walorami takimi bardzo ludzkimi, których potrzebuje teraz świat i Kościół. Ksiądz Grzegorz już od wakacji jest właśnie w Emiratach Arabskich przedstawicielem, reprezentantem Ojca Świętego i tam posługuje jako dyplomata watykański. Ksiądz Grzegorz jest osobą, która się nadaje do dyplomacji od samego urodzenia, bo wszystkie te kwestie, które nawet dla mnie się wydawały bardzo błahe i czasem nie mające znaczenia, on zawsze brał to na serio.
8: Nowy przedstawiciel papieża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich urodził się 4 sierpnia 1974 roku w Szczucinie, a święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku i został inkardynowany do diecezji tarnowskiej. Jest absolwentem prawa kanonicznego.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Śmiertelny wypadek na pasach na alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu prawdopodobnie był pokłosiem nielegalnego wyścigu samochodowego, ustaliła prokuratura. Jak już informowaliśmy, w sobotę zginął 50-letni pieszy, potrącony przez samochód marki Volkswagen. Sprawę bada prokuratura, a policja zatrzymała 21-letniego kierowcę, który miał spowodować wypadek. Sądeczanie są zbulwersowani tą sytuacją.
12: Tragedia po prostu, no, gdzie na ulicy takie rzeczy urządzać. Niech sobie na tor idzie, a nie kombinuje.
13: Nadmierna prędkość.
14: To pokazuje też, że na takim Nowym Sączu nikt z tymi wyścigami nie robi nic, bo w biały dzień są robione wyścigi. Nie ma pytania, czy miasto nie powinno coś zrobić dla jakiś tor wyścigowy dla tych młodych, żeby się mieli gdzie wyżyć.
1: Może jakaś kamera monitoringu, może na tych pasach, na których się to zdarzyło, sygnalizator, że ktoś przechodzi, bo są takie urządzenia w Sączu. No to jest może to jest kwestia, nie wiem, 40-50 tysięcy z instalacją, ale to jadącym daje sygnał, że ktoś jest na pasach.
8: Dodajmy, że zatrzymany został też 20-latek jadący BMW, podejrzany o współudział w nielegalnym wyścigu. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformowała, że 21-letni podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Rygliccy policjanci odnaleźli w lesie wyczerpanego 66-letniego mężczyznę. Mieszkaniec Rzeszowa podczas wycieczki rowerowej w okolicy wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej stracił orientację i nie potrafił odnaleźć drogi powrotnej. Wczorajszego popołudnia turysta od kilku godzin próbował opuścić las, a kontakt utrudniały mu problemy z zasięgiem telefonu. Dzięki znajomości terenu rygliccy dzielnicowi odnaleźli mężczyznę w trudno dostępnym miejscu, około 2 kilometrów w głębi lasu. Pomogli mu bezpiecznie wyjść, a także wyprowadzić ciężki rower elektryczny. Mężczyzna na szczęście nie potrzebował pomocy medycznej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jakichś większych zmian nie będziemy obserwować w pogodzie ani dzisiaj, ani w kolejnych dniach, tak do czwartku. W czwartek wzrost zachmurzenia, możliwe już gdzieniegdzie opady deszczu, a w piątek spadek temperatury do 13 stopni i bardzo jesienny będzie kolejny weekend. Na termometrach teraz bardzo komfortowo, 19, już prawie 20 stopni, maksymalnie może do 22, ale w nocy tylko 6. Jutro, jak wspomniałem, i w kolejnych dniach do środy
0: podobne pogody. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Ciśnienie będzie się nam zmieniać, bo będzie

0: 10 minut po godzinie 13. To bardzo częsty widok, państwo przyznają, osoby, które są wpatrzone, zresztą sami tak bardzo często robimy, jesteśmy wpatrzeni w ekrany telefonów, prawda? I nie odrywamy niemalże wzroku od tych małych aparacików. A tymczasem okazuje się, że można bez telewizji, można bez smartfonów, bez telefonów, bez tabletów, bez komputerów. Jak? O tym się za chwilę przekonacie. Za chwilę audycja Rodzina. Tu zaczyna się szczęście z wielodzietną rodziną. Rozmawiać będzie Aneta Mleczko. Zostańcie z nami, naprawdę warto.
1: Reklama.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Audycja sponsorowana. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna

0: Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: I jak to się stało, że mamy coraz mniej czasu dla siebie, choć paradoksalnie jesteśmy ze sobą niemal bez przerwy? Przy jednym stole ktoś przewija telefon, ktoś odpisuje na wiadomość, ktoś zerka na ekran, a rozmowa między bliskimi schodzi na plan dalszy. Nawet wtedy, gdy mamy wolny dzień, trudno nam po prostu być ze sobą, bez powiadomień, seriali, mediów społecznościowych i ciągłego sprawdzania, co dzieje się gdzie indziej. A przecież niedziela mogłaby być właśnie takim dniem zatrzymania. Dniem, kiedy nie trzeba niczego oglądać, sprawdzać ani publikować, kiedy można porozmawiać, wyjść razem, zagrać, poczytać albo po prostu pobyć obok siebie. Czy naprawdę potrzebujemy smartfonów i telewizora, żeby dobrze spędzić wolny czas? O niedzieli bez ekranu, ale przede wszystkim o odzyskiwaniu czasu dla siebie nawzajem porozmawiam dzisiaj z 7-osobową rodziną, która telewizora praktycznie nie ogląda, a po telefon sięga tylko sporadycznie. W studiu RDN Małopolska są ze mną pani Magdalena Pawelczyk.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Pan Dariusz, mąż pani Magdaleny.
3: Dzień dobry.
1: No i po kolei dzieciaki. Zosia, 14 lat.
4: Cześć, dzień dobry.
1: Adam, 12 lat.
5: Dzień dobry.
1: Wiktoria, lat 10.
6: Dzień dobry.
1: Ania, 5 lat.
7: Dzień dobry.
1: No i Jasiu, 4 lata.
8: Dzień dobry.
1: Jasiu najbardziej rządzi w tej rodzinie.
3: Tak, tak, tak. Jasiu ma swoje zdanie.
1: Państwo przyjechali do nas z miejscowości Malinie koło Mielca. To parafia Wszystkich Świętych w Chorzelowie i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witamy.
1: Na początek ustalmy może, czy wasza zasada oznacza całkowitą rezygnację z telewizora i telefonu, czy raczej korzystanie wtedy, kiedy naprawdę jest on potrzebny?
7: Wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebny.
2: Oczywiście, staramy się ograniczać czas spędzany na ekranie. Ciężko jest, wiadomo, zrezygnować z ekranu, ale udaje nam się to skutecznie ograniczać.
1: To jak wygląda taka wasza przeciętna niedziela? Co robicie, kiedy nie ma telewizora grającego w tle, a telefon nie jest tym głównym sposobem spędzania czasu? Zosia może.
5: W niedzielę najpierw spotykamy się przy wspólnym śniadaniu, potem jedziemy do kościoła. Następnie po kościele razem wspólnie omawiamy Ewangelię z dzisiejszego dnia i czytamy Biblię dla dzieci. Potem jeździmy do dziadka i babci i tam wspólnie razem jemy obiad, a później to albo spotykamy się z rodziną, albo po prostu spędzamy czas razem.
1: To słowo, które przewijało się cały czas przez Zosi wypowiedź, to było słowo wspólnie i to jest chyba słowo klucz. Dla was to jest ważne, to wspólnie, że już wstajecie rano i rano jecie razem śniadanie, a nie każdy w swoim pokoju albo przewijając telefon?
5: Najważniejsze.
1: Czujecie się szczęśliwi wtedy?
5: Tak.
1: Co sprawiło, że w waszym domu ekran nie stał się tym centrum rodzinnego życia? To był taki świadomy wybór, czy po prostu tak się ułożyło? I czy pamiętają państwo, kiedy zauważyli, że ekrany właściwie nie są potrzebne do tego, żeby budować relacje w rodzinie, żeby być ze sobą?
3: Ekran, telewizor nigdy nie był centrum naszego życia. Dzieci nie były tego nigdy przyzwyczajone, tak? Bo telewizor nie był włączony u nas na co dzień. Sporadycznie tak, oczywiście korzystamy. To nie jest tak, że w ogóle nie mamy telewizora, bo korzystamy z niego, ale jest mocno ograniczony. W ciągu dnia, większość dni on w ogóle nie jest włączany. Tak, oczywiście czasem używamy, jak dzieci chcą jakąś bajkę oglądać, tak? Ale zastępujemy to radiem i po prostu innymi formami spędzania czasu, a nie przed telewizorem, nie lecią cały czas.
1: No właśnie, czy dzieciom łatwo było zaakceptować taki sposób spędzania czasu? Czy trzeba było je tego nauczyć w jakiś sposób?
3: To chyba naturalnie przyszło, bo jeśli dziecko nie jest nauczone tego, że co chwilę cały czas leci telewizor, to nie ma takiej potrzeby.
1: A czy zdarza wam się jednak pomyśleć, że dziś wyjątkowo przydałby się film, bajka albo telefon, żeby mieć chwilę spokoju, czy nigdy nie macie ochoty po prostu usiąść i obejrzeć filmu całą rodziną? Adam, może ty powiedz?
8: Czasem włączamy bajki dla dzieci, czasem też w soboty zdarzy się oglądać jakąś bajkę i nie korzystamy z niego aż tak dużo.
1: Nie tęsknicie za tym telewizorem? Nie chcielibyście częściej oglądać bajek, czy nie wiem, filmów, czy różnych programów?
8: Nie czujemy takiego.
1: Czy nuda w waszym domu ma swoje dobre strony? Co robią dzieci? Co robicie, kiedy naprawdę nie macie tej gotowej rozrywki? No bo większość jednak waszych rówieśników chyba spędza czas przy telefonach. To pewnie obserwujecie. No właśnie, jak wy to oceniacie?
8: Moim zdaniem lepiej spędzić czas z rodzeństwem. Na przykład pobawić się w coś albo zagrać w jakąś planszówkę.
1: No właśnie, no to powiedzcie, co robicie, kiedy nie oglądacie telewizji, kiedy nie skrolujecie telefonu, nie sprawdzacie mediów społecznościowych, planszówki, co jeszcze?
7: Gramy w karty na przykład, bawimy się w chowanego, gramy w piłkę na polu, w domu na korytarzu, na przykład bawimy się w perka kiperka na polu i skaczemy na trampolinie.
1: To mówiła Ania. A czy rodzicom jest trudniej odłożyć telefon niż dzieciom? Kto w waszej rodzinie najłatwiej daje się wciągnąć ekranowi? Tutaj proszę uderzyć się w pierś i przyznać się.
2: Oczywiście, że dzieciom.
1: A jednak i co? Rodzice wtedy muszą upominać?
3: To znaczy tak, u nas po pierwsze jeśli chodzi o telewizor, to nie ma takiego problemu, no bo jakby bez konsultacji, bez zgody nie ma włączania telewizora, więc no mamy jakby kontrolę nad tym. Jeśli chodzi o telefon, jest trudniej, ale niezbędnym narzędziem tutaj jest kontrola rodzicielska. Starsze dzieci oczywiście mają, bo młodsze nie mają telefonu, wiadomo, z racji wieku. Kontrola rodzicielska, która skutecznie potrafi przede wszystkim ograniczać treści, które dzieci oglądają. To jest najważniejsze. Wiadomo, jak jest dzisiejszy świat i zepsucie w internecie, które jest ogólnodostępne dla wszystkich. To jest najważniejsze, żeby to ograniczyć. Plus czas, tak? Dzieci mają kontrolę rodzicielską, ograniczony czas, 30 minut mają na tą chwilę dziennie, żeby sobie właśnie zagrać w coś, czy w dowolny sposób spędzić, a poza tym no, cina ta kontrola, tak.
1: Rozumiem, że dla dzieci to jest pewien rodzaj rozrywki. A u państwa jak to wygląda? Bo co z pracą, z wiadomościami, sprawami organizacyjnymi? Jak sobie państwo radzą bez tego telefonu non-stop w ręce?
2: Wiadomo, że z telefonu trzeba korzystać na co dzień. Właśnie pod kątem chociażby sprawdzenia dzieciom dzienniczków elektronicznych, zadań domowych. Dzieci odrabiają zadania czasami używając komputera, czy robiąc prezentacje też na komputerze. Więc jest ten ekran gdzieś tam wpisany w dzisiejsze czasy, więc my też sięgamy do telefonów podczas orientowania się, co tam w wiadomościach słychać, żeby być też na bieżąco.
1: No wiadomo, więc jest to w końcu jakieś okno na
2: to
1: świat.
2: To jest taka codzienność, ale w granicach rozsądku.
1: Kiedy to się odbywa? Bo niektórzy mają takie zwyczaje w domu, że scrollują wszystko tuż przed snem i ta godzina pójścia spać wydłuża się, znacznie się opóźnia, bo to ma potrwać kilka minut, trwa kilkanaście minut, albo a czasami nawet przedłuża się to do godzin. Czy państwo mają jakąś jedną godzinę, kiedy zaglądają? Co tam w świecie słychać?
2: No ja przeważnie zaglądam, jak gotuję obiad. Gdzieś tam sobie zerkam. Natomiast jak idziemy spać, kładziemy dzieci spać, to już wtedy bez telefonów. Opowiada się bajki, czyta się bajki, więc nawet nie myślimy o tym, żeby włączać telefony. To wtedy wykluczone.
1: A jak dzieci reagują, kiedy są wśród rówieśników i widzą, że inni spędzają dużo czasu przed ekranem właśnie?
5: Zazwyczaj, kiedy jestem właśnie w takiej sytuacji, gdzie koleżanki, z którymi się spotykam, korzystają właśnie z telefonów, to jak najbardziej próbuję je odciągnąć właśnie od elektroniki i proponuję właśnie wspólny wyjazd na lody albo właśnie na rolki.
1: No i jestem ciekawa, jak one wtedy reagują.
5: Wtedy to zazwyczaj po prostu albo nie słuchają mnie, albo po prostu rzeczywiście właśnie odkładają te telefony i po prostu jedziemy sobie gdzieś.
1: I widzą, że jednak ten czas można spędzić inaczej i nie gorzej.
5: Tak.
1: Tylko też atrakcyjnie.
5: Tak, tak. Ja na przykład jak jest jakaś wycieczka szkolna, to większość dzieci wtedy wyciąga telefony i gra i wtedy na przykład dzwonię do rodziców i pytam się ich, czy przedłużą mi czas na telefonie, żebym też mógł sobie z nimi zagrać.
2: Oczywiście nie mamy z tym problemu. Przedłużamy tak, żeby nie czuł się też gorszy od innych i odrzucony. Więc ten czas podczas wycieczki, podczas jazdy autobusem, tak, ma nagranie.
1: A czy kiedyś zdarzyło się, że któreś z dzieci samo powiedziało, dobrze, że u nas jest inaczej, że nie siedzimy na tych, nie wisimy na tych telefonach?
5: Ja na przykład cieszę się z tego, że po prostu jest inaczej jak u innych, bo mam więcej czasu właśnie dla rodziny.
1: Czasami mówimy, nie mam czasu, no właśnie, a może problem polega na tym, że mamy czas, tylko oddajemy go tym ekranom. Czy w waszej rodzinie jest więcej czasu dzięki temu, że odłożyliście telefony, wyłączyliście telewizor?
3: Tak, oczywiście, no bo nie oszukujmy się, każda forma spędzania czasu inna jak przed telewizorem, tak, przed komputerem, no jest lepsza, owocna, tak. Przede wszystkim chodzi tutaj o relacje, które spędzają czas razem z dziećmi, czy budujemy relacje, czy nawet poświęcamy ten czas na obowiązki codzienne, tak. No, po prostu każda forma jest lepsza niż wytapianie czasu na
1: telewizor. Co daje rodzinie taka godzina, której nie zjada telefon?
3: Jeśli spędzamy ją razem, wspólnie, na jakiejś aktywności na przykład, czy chociażby nawet na wspólnej rozmowie, gdzie staramy się no, dość często właśnie rozmawiać o różnych problemach, o bieżących rzeczach, tak, no to jest budowanie relacji też, no ale to jest po prostu wychowanie, to jest codzienność, której no ciężko po prostu to zaprzepaścić, oglądając telewizor, tak, i nie rozmawiając chociażby.
1: Gdyby mieli Państwo wskazać jedną taką najważniejszą rzecz, którą zyskaliście dzięki temu, że ekranów jest w Waszym domu tak mało, co by to było? Niech każdy powie coś od siebie. Kto chce zacząć?
7: Na przykład gramy w piłkę.
1: Jest na to czas.
2: Tak, pogłębienie relacji, tak ogólnie mówiąc. Poznajemy siebie wzajemnie.
7: Skaczemy na trampolinę.
1: Jeszcze raz, Jaś?
7: Skaczemy na trampolinę.
1: Skaczemy na trampolinie.
5: Na pewno wtedy właśnie, kiedy odkładamy właśnie elektronikę, to jest więcej czasu po prostu dla siebie. To jest największy plus.
8: Wtedy gramy też w różne karty i planszówki.
1: Mhm. I jeszcze pan Darek.
3: Na pewno no, pogłębiamy relacje, tak? Jeśli tak przy niedzieli, zwłaszcza gdy nie ma tych obowiązków codziennych, staramy się spędzić tą niedzielę rodzinnie, no to jest to na pewno budowanie relacji, więzi, tak? No bo ten czas staramy się razem wspólnie spędzić.
1: Co powiedzielibyście rodzicom, którzy mówią, moje dziecko cały czas chce telefonu, nie potrafi już bez niego spędzić czasu? Czy tego można nauczyć?
2: Ja bym się spytała, kto tu jest rodzicem, a kto tu jest dzieckiem? W dzisiejszych czasach jest tak, że dzieci manipulują rodzicami, a rodzice zapominają, że mają dzieci wychowywać, a nie ulegać im w każdych zachciankach. Nasze pokolenie, wydaje mi się, rodziców ma takie myślenie często, że jeżeli ja czegoś nie miałem w dzieciństwie, to moje dziecko musi to mieć. I wkładają dzieciom tą nowoczesność za wszelką cenę, ponieważ oni tego nie mieli. No to nie jest dobre. Jednak to rodzice wychowują.
1: I czasami ten skutek może być zupełnie odwrotny.
3: Dlatego staramy się patrzeć tak jakby w przyszłość, tak? Te decyzje, kroki, nasze życie codzienne. Staramy się też od czasu do czasu po prostu tak na sucho siąść, porozmawiać, przeanalizować, czy my dobrze postępujemy. Jak i to też nasze decyzje będą miały odzwierciedlenie w przyszłości naszych dzieci, na kogo one wyrosną, jakie one właśnie będą miały zwyczaje, jak będą podchodzić do innych ludzi, do relacji też z nami i po prostu z innymi ludźmi. Generalnie chodzi nam o dobre wychowanie. Jesteśmy nastawieni na wychowanie dzieci, takie po prostu, tak jak było dawniej. Ludzie starali się wychować te dzieci, żeby wyrosły na dobrych ludzi. No i mamy patrzenie na to po prostu cały czas.
1: No właśnie, a jak wy wyobrażacie sobie kiedyś swoje rodziny? Wiem, że być może jeszcze o tym nie myślicie, bo jesteście młodzi, macie po kilkanaście lat. Adam, czy zaprowadzisz te same zwyczaje w swojej rodzinie?
8: Myślę, że tak.
5: Ja myślę, że też właśnie zrobię tak, jak właśnie moi rodzice i też właśnie nie będę właśnie tak myśleć.
1: Czyli nie ma was na dzisiaj żadnego buntu. Cieszycie się, jesteście szczęśliwi, że takie zasady są w domu.
5: Zdecydowanie tak.
1: I na koniec, czym dla was jest właśnie to bycie razem, to słowo wspólnota, być wspólnie, przewija się przez całą naszą rozmowę, bo może właśnie o to tak naprawdę chodzi w niedzieli bez ekranu też, gdyby każdy mógł od siebie coś powiedzieć na ten temat. Pan Darek, niech zacznie. Mhm.
3: No na pewno więzi i relacje, tak? To dla mnie jest najważniejsze.
2: Spędzanie czasu razem.
5: I też właśnie pogłębianie relacji bardzo ten dla mnie znaczy po prostu to.
8: Wiele dla mnie też znaczy pogłębienie też wiary.
1: A Adam, wróćmy jeszcze do tych waszych zajęć, co robicie, kiedy nie ma telefonów, kiedy nie ma telewizora. Wymieniliście kilka rzeczy, co robicie, to są planszówki, różne gry. A co ty najbardziej lubisz robić, kiedy są rodzice i kiedy jest czwórka twojego rodzeństwa?
8: Ja myślę, że najbardziej wtedy lubię grać w piłkę. Gram ze swoim bratem albo z tatą.
1: Mhm. A Zosia?
5: Ja lubię bardzo właśnie pograć w karty z Anią i z Wiki. To jest najbardziej sprawia mi przyjemność.
3: Małe dzieciaki, no same ze sobą dobrze się tutaj bawią i jakby nie potrzebują, nie zgłaszają nawet potrzeby tego telewizora, tak, czy elektroniki, no innej nie mają, tak, nie mają dostępu do komputera, czy do telefonu w ogóle, ale nie czują takiej potrzeby, ponieważ dobrze się ze sobą czują i same sobie organizują zabawę, także no jest fajnie, tak.
1: Dzisiaj skupiamy się oczywiście na tym, jak żyć bez telefonu, bo wydaje się to bardzo trudną rzeczą w dzisiejszych czasach, rzeczywiście wielu dorosłych, nie tylko dzieci, ale wielu wielu dorosłych nie wyobraża sobie dnia bez telefonu. U państwa pojawia się coś więcej i myślę, że to jest właśnie konsekwencja tego. To wychowanie we wspólnocie to jest bardzo trudne zadanie na dzisiaj, być siedmioosobową rodziną i żyć razem i stworzyć taką sytuację i taką atmosferę, że dzieci wcale się nie buntują, są szczęśliwe w tej rodzinie. Jak to zrobić? No właśnie, gdyby państwo mogli podpowiedzieć młodym rodzicom być może, u których dzieci się rodzą. Jak ten rozwój poprowadzić, żeby za kilka lat opowiadać tak jak państwo o wspólnocie?
3: Na pewno tutaj słowem klucz jest rozmowa, tak? Od najmłodszych lat trzeba z dziećmi po prostu rozmawiać, spędzać z nimi czas, poświęcać im czas. Jeśli oczywiście są etapy różne buntu i pojawiają się różne problemy, no ale co trzeba po prostu rozmową, tłumaczeniem, na spokojnie, no próbować te dzieci właśnie ukierunkować i kształtować, tłumaczyć dlaczego, stawiać te jasne granice i tłumaczyć dlaczego właśnie to mogą, a tego nie mogą, tak? Żeby były świadome tego, że to jest wszystko dla ich dobra.
2: Też ważnym elementem jest tutaj wzajemny szacunek. My rozmawiamy z dziećmi, dzieci rozmawiają z nami, uczymy się sami siebie. Dzieci od nas czerpią przykład, patrząc na nas, jaki mamy stosunek do siebie wzajemnie. Że też siebie wzajemnie szanujemy. Dzieci to widzą i no, po prostu zostaje im to w głowie.
1: I jak to zrobić, żeby tak małe dzieci były tak grzeczne? Tak naprawdę myślę, że gdyby nie to, że każde z dzieci się odezwało, to nasi słuchacze nie wiedzieliby, nie przyszłoby im do głowy, że tu jest piątka dzieci, bo nikt nie przeszkadza, nikt nie przerywa, nikt nie próbuje zakłócić, bo akurat coś w tym momencie chce od mamy albo od taty, co widać często nawet w kościele, na mszach świętych, czy na różnych uroczystościach, spotkaniach rodzinnych. Jak to zrobić? Mają państwo jakieś złote rady?
2: Wzajemny szacunek chyba tutaj mi tylko przychodzi do głowy.
3: Rozmawialiśmy z dziećmi, tak, żeby właśnie, że będzie studio, tak, mniej więcej żeśmy je naświetlili, tak, żeby właśnie tylko odpowiadały na pytania, żeby nie przeszkadzały. No też rozmowa tutaj jest, tak, kluczem.
1: Ale w innych sytuacjach to też rozumiem, że ma miejsce, nie tylko dzisiaj wyjątkowo są tak grzeczne.
3: Różnie z tym bywa.
1: Czyli jednak normalna rodzina.
3: Tak, tak. Nie, no nie odbiegamy zbytnio, tak? To normalnie jesteśmy. Przeciętna, zwykła polska rodzina.
1: Taka rodzina z tradycjami, dodajmy.
3: No staramy się, tak, tak.
1: Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj pani Magdalena i pan Dariusz Pawelczykowie oraz piątka ich dzieci Zosia, Adam, Wiktoria, Ania i Jasiu. Pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich z Panem Bogiem.
5: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była audycja sponsorowana.
4: I już w najbliższą środę przekonają się państwo, że serce nie ma barier.
0: RDN Małopolska.
4: Prawie 13:30, za chwilę wiadomości pogodowe.
6: Reklama, muzyka i głos

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: 1001 hektopaskali, ciśnienie nadal wysokie. I spada, cały czas spada, no masz czego. I będzie coraz mniej, tak będzie spadać dziś, jutro, w środę, w czwartek, także będziemy obserwować spadki ciśnienia. Biomet jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny. Na termometrach będzie pewnie jeszcze więcej, bo jest już 20 kresek powyżej zera w Tarnowie, więc temperatura komfortowa i bardzo dużo promieni słonecznych w całym regionie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Jeżeli pojawią się jakieś chmury nad naszymi głowami, to zupełnie niegroźne. Deszczowe pojawią się dopiero w czwartek i w piątek. Z czwartku na piątek pogorszenie pogody i spadek temperatury do 13 stopni. Wiatr wieje z zachodu, teraz z prędkością około 11 km na godzinę, w porywach do 25. W nocy zachmurzenie małe, wiatr z prędkością do 10 km na godzinę, jutro nadal z zachodu i podobna prędkość do tej, którą dzisiaj odczuwamy.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
2: Poniedziałkowe popołudnie, spokojne na ulicach Tarnowa. Troszeczkę więcej teraz jest samochodów na rondzie Lwowska-Orkana, ale płynnie powinniśmy przejechać i teraz auta zmierzają właśnie w stronę ronda do ulicy Orkana od ulicy Słonecznej, od Alei Jana Pawła II. Ale spokojnie, płynnie przejeżdżamy przez rondo Słoneczna, Sitki Słowackiego. Tutaj również ruch jest bardzo niewielki. Na Klikowskiej cisza i spokój. Podobnie wygląda ulica Szkotnik, jedynie przy Narutowicza, Sikorskiego, Narutowicza, Krakowska. Tutaj jest ruch większy i na Krakowskiej w kierunku ulicy Targowej. Na Targowej także ciasno, bo szukają kierowcy miejsc parkingowych, a ich jest tutaj dzisiaj mniej. Przy Wielkich Schodach ubyło miejsc i na ulicy Targowej, ale jest to czasowe. No i utrudnienia na Lwowskiej, na górze ulicy Lwowskiej-Dąbrowskiego, fragment ulicy do Kołątaja jest zamknięty. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Zakopower i szczęście. Na zegarach 13:42, mamy poniedziałek, 5 dzień października.

Super szczęście Sebastian Karpiel-Błecka śpiewał. Im dalej w las, tym więcej drzew. No i z tym trudno się jest nie zgodzić, żeby to tak też grzybów dotyczyło. Jak ktoś będzie miał szczęście, to wróci z lasu z pełnym koszem albo wytrawny grzybiarz. Nawet z dwoma koszami. Może rydza się uda znaleźć. No chyba mamy jakiś sezon i szczyt teraz przypada. Dokładnie 85 lat temu, 5 października w 1941 roku rodziła się Helena Majdaniec, wokalistka big beatowa, nazywana królową twista. Była jedną z najbardziej popularnych polskich piosenkarek lat 60. XX wieku. Wylansowała wiele przebojów, wśród nich Jutro będzie dobry dzień, Wesoły twist, Czarny Alibaba czy Zakochani są wśród nas. Zmarła w 2002 roku. Helena Majdaniec występowała z zespołem Niebiesko-Czarni i orkiestrą Bogusława Klimczuka, a także poza granicami Polski w paryskich kabaretach Rasputin czy i Szeherezada we francuskim radiu i telewizji. Nagrywała płyty jako solistka z zespołami Piotra Figla oraz Studia Rytm. Była pierwszą wykonawczynią piosenki Eurdyki tańczące z muzyką Katarzyny Gertner z repertuaru Anny German, która początkowo odrzuciła ten utwór. Wokalistka grała również w filmach jak Zbrodniarz i Panna czy Ktokolwiek wie. W końcu lat 60. nagrywała dla wytwórni Philips, a szlagierem wykonywanym przez Helenę Majdaniec był popularny utwór Rudy

0: Helena Majdaniec występowała we Francji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Kuwejcie i Maroku. W jednym z wywiadów w 2001 roku piosenkarka wspominała początki swojej kariery.
1: Miałam to szczęście, że zaczęłam pierwsza jako piosenkarka w tym stylu śpiewać. Poprzez przyjaciela, oficera marynarki handlowej, otrzymywałam płyty zachodu Elvisa Presleya, Brandy Lee, Nila Sedaki. Zaraz naśladowałam przy fortepianie, dopisywałam teksty i zaczęłam w tym stylu śpiewać na festiwalu. Znalazłam się w Złotej Dziesiątce.
2: Mówisz o festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie.
0: Jednym z największych przebojów Heleny Majdaniec jest utwór Jutro będzie dobrze. Dobry dzień, wylansowany w 1963 roku i wykonywany z niebiesko-czarnymi.

0: W styczniu 2002 roku Helena Majdaniec wraz z Karin Stanek uczestniczyła w nagraniu telewizyjnego programu Rozmowy w toku. Miała wystąpić w koncercie 40-lecia Dinozaurów Rocka w warszawskiej sali kongresowej zaplanowanym na 12 lutego. Zmarła nagle 18 stycznia w 2002 roku w Szczecinie. Wokalistkę wspominała dziennikarka muzyczna Maria Szabłowska.
1: Wiadomość o śmierci Heleny Majdaniec jest naprawdę gromem z jasnego nieba. 12 lutego miała zaśpiewać w warszawskiej sali kongresowej w koncercie, który przygotowywałam. 8 lutego miała być gościem moim i Krzysztofa Szewczyka w wideotece Dorosłego Człowieka w telewizyjnej dwójce. Często bardzo rozmawiałam z nią przez telefon, właśnie przygotowując się do tych wydarzeń. Wróciła z Paryża i zmarła nagle. Przyczyną śmierci był zator płuc.
0: W 20. rocznicę śmierci Heleny Majdaniec w 2002 roku biograf piosenkarki Rafał Podraza powiedział, że Helena Majdaniec zdała się poznać jako piosenkarka żywiołowa, barwna i oryginalna. Była też kobietą odważną.
2: To, że wyjechała do Francji, tam została tyle lat, to był wynik jakichś tam sytuacji prywatnych, jakie miały miejsce w Polsce. I ona postanowiła na chwilę wyjechać i odpocząć. No ale tam pojawił się kontrakt za kontraktem, tam pojawiły się zlecenia. Mogła robić to, co chciała muzycznie, bo w Polsce jednak miała blokadę Big Beat albo rocka, nic więcej. Ona się chciała rozwijać. I nagle się okazuje, że z tych 3 miesięcy, bo taki był plan, zrobiło się 35 lat. I faktycznie osiągnęła ogromną karierę. Była osobą bardzo rozpoznawaną w Paryżu. Niewątpliwie żyła ze śpiewania do końca życia.
0: Imię Heleny Majdaniec nosi Szczeciński Teatr Letni. Gwiazdę upamiętniającą artystkę w Opolskiej Alei Gwiazd Polskiej Piosenki odsłoniła w 2015 roku jej siostrzenica Małgorzata Majdaniec. Helena Majdaniec, nazywana królową twista, wie najlepiej, co potrzebne jest do twista, a co jest zbędne. Nawet partner i partnerka nie są potrzebni, ale wcale to nie oznacza, że to taka łatwa rzecz, bo giętkość trzeba mieć. Taniec młodości, wesoły twist, Helena Majdaniec.

4 minuty, punktualnie o 14 w radiowym studiu pojawi się Marta Jodłowska, która przedstawi najświeższe wiadomości. Do tego czasu Ira. Dlaczego nic?

0: Nie milkną echa po tragicznym wypadku, do którego doszło w weekend w Nowym Sączu. Będą też promesy, które trafiły do seniorów, młodzieży, nauczycieli i osób niesamodzielnych.
1: W ramach tych środków będą dzienne domy pobytu dla seniorów tworzone.
0: Na zegarze 14:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nie milkną echa tragicznego wypadku w Nowym Sączu. Jak już informowaliśmy, w sobotę doszło do śmiertelnego potrącenia 50-latka, który przechodził przez pasy ze swoim psem na Alei Piłsudskiego. Jak informuje sądecka policja na swoim profilu, w toku realizowanych czynności ustalono, że kierujący samochodem marki Volkswagen, który potrącił pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu z innym samochodem marki BMW. Przypomnijmy, samochód na prawym pasie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, i kiedy mężczyzna był już na przejściu, z dużą prędkością uderzył w niego inny pojazd, którym kierował 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny. Potrącony pieszy zginął na miejscu. Do całego zdarzenia odniósł się na antenie RDN Małopolska w audycji Pomagamy i Chronimy zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, komisarz Tomasz Marek.
2: Pieszy praktycznie był w połowie przejścia, przeszedł przed pojazdem, który zatrzymał się, aby go przepuścić. No i niestety doszło do tragicznego potrącenia śmiertelnego.
3: Tutaj trzeba zaznaczyć, że przepisy surowo zabraniają omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa oraz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem.
2: Tak jest, to są dwa bardzo rygorystycznie traktowane wykroczenia, czyli omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego albo wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Prawo tutaj surowo karze takiego sprawcę. Grzywna to jest 1500 zł i aż 15 punktów karnych.
0: Z Tomaszem Markiem rozmawiał Paweł Mleczko. Sprawca został zatrzymany, był trzeźwy, pobrano mu krew do badań na obecność innych środków. Dzisiaj sprawca wypadku ma zostać doprowadzony do prokuratury rejonowej w Nowym Sączu i będzie przesłuchiwany przez prokuratora.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Doposażanie szkół, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, uczniów, pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, ale też odciążenie opiekunów osób niesamodzielnych. Ponad 14 milionów złotych trafiło do regionu tarnowskiego. Promesy wręczyła Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.
1: W ramach tych środków będą dzienne domy pobytu dla seniorów tworzone, jak również centra wsparcia opiekunów faktycznych i również placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Robimy to wszystko przede wszystkim dla mieszkańców i w odpowiedzi na te potrzeby. Społeczeństwo się starzeje, w związku z tym ta potrzeba usług opiekuńczych jest coraz większa. Stąd właśnie dofinansowanie dziennych domów pobytu osób starszych. Te osoby chcą jak najdłużej pozostawać w swoich miejscach zamieszkania, więc taki pobyt dzienny w takiej placówce integruje te osoby, też mogą uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych, rehabilitacji.
0: Pieniądze trafiły do 8 gmin. Są to gminy Pleśna, Lisia Góra, Ciężkowice, Wojnicz, Skrzyszów, Wietrzychowice, Dąbrowa Tarnowska i Żabno, ale też powiat tarnowski.
4: Z życia kościoła.
0: Kiedyś to miejsce służyło młodzieży socjalistycznej, a po przejęciu go przez diecezję tarnowską od 25 lat głosi się tu Słowo Boże. Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Arka w Gródku nad Dunajcem świętuje jubileusz. Mszy świętej z okazji 25-lecia przewodniczył biskup Andrzej Jerz. W uroczystościach wziął udział m.in. Roman Klus, fundator tego miejsca. Jak podkreślił w rozmowie z RDN Nowy Sącz, to miejsce jest dla niego szczególne.
5: Zwłaszcza, że jest to pierwsza z takich moich większych inwestycji i mam nadzieję, że dobrze służy Panu Bogu i Kościołowi. I to jest najważniejsze. Jeżeli wydaje owoce, no to jesteśmy wszyscy szczęśliwi, mamy satysfakcję i spełnia swoją rolę. Bez Pana Boga jest trudno iść przez życie i być szczęśliwym. Dlatego jeżeli to miejsce daje ludziom oparcie w tym dzisiejszym trudnym czasie, to myślę, że to jest najważniejsze.
0: Uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza poprzedziły czterodniowe rekolekcje w tematyce Słowa Bożego i kierownictwa duchowego.
4: Na górskim szlaku.
0: Ludzie gór zakończyli letni sezon turystyczny w Beskidzie Sądeckim. W Dolinie Pamięci Jackowa Pościel odbyła się już tradycyjna msza święta, odprawiana tam od lat w pierwszą niedzielę października. Była wspólna modlitwa różańcowa, eucharystia w intencji zmarłych przewodników i ratowników górskich oraz turystów, a na koniec radosna biesiada przy ognisku wraz wraz z pieczeniem kiełbasek. Na wydarzeniu pojawiły się także rodziny z dziećmi, ale co ważne, byli też miłośnicy gór z różnych stron Polski.
6: Cudna pogoda, piękny krajobraz. No i ogromne zaskoczenie właśnie tą muszą tutaj, taką obecnością tylu osób. Myślę, że no ta jedność ludzi.
7: Ja byłem pierwszy raz i bardzo mi się podobało, jeżeli o to chodzi. No super, super, wszystko.
8: Pierwszy raz miałam okazję być właśnie na takim zakończeniu sezonu turystycznego. Tym bardziej, że przypadkowo jestem w sanatorium w tej chwili w Piwnicznej, ale znam wiele osób z koła Beskid. Tu świętej pamięci ksiądz Andrzej Jedynak też jest upamiętniony, który był takim bliskim znajomym.
0: Na polanie tuż obok szlaku na Niemcową upamiętniony jest też przewodnik Jacek Durlak, zmarły tu w marcu 2004 roku, ale też wielu innych przewodników, ratowników górskich, grotołazów i ludzi gór. Przede wszystkim z koła PTTK Beskid w Nowym Sączu, ale nie tylko.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Południe kraju skąpane w promieniach słonecznych. Zresztą nie tylko na południu, na wschodzie, na zachodzie, na północy i w centrum również dużo pogodnego nieba. Dzisiaj nie będzie padać i bez opadów do środy. W czwartek wzrost zachmurzenia, być może w czwartek pojawią się pierwsze krople deszczu, opady deszczu. W piątek, także w piątek deszcz spadnie i spadnie też temperatura do 13 stopni. Teraz bardzo komfortowo, w Tarnowie 21 stopni. W nocy spadnie temperatura do 6.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pogodne, słoneczne, ciepłe życzenia dla wszystkich dzisiaj świętujących. Imieniny obchodzą 5 października Bartłomiej, Faust, Faustyna, Flora, Galla,

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: To są właśnie te momenty, dla których warto żyć. Piękne momenty. A propos czasu, jest 16 po 14, czyli czas.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Dla dzieci tik-tak często nie ma nic wspólnego z zegarem, a raczej z drażetkami, niewielką ilością kalorii, miętowym smakiem. A pokoleniu 40-latków...
4: Ja jestem pan tik-tak, a to mój mały świat.
3: Tik-tak to pan czasu i zegaru. Nie wszystkie zegary, jak wiadomo, tykają. Taka klepsydra piaskowa nie tyka, a odmierza czas. Najczęściej klepsydra służy do odmierzania upływu krótkiego czasu. Są takie klepsydry odmierzające czas godzinny, a nawet i dłuższy. Krótka, prosta zasada działania. Klepsydra z piaskiem składa się z dwóch szklanych baniek połączonych rurką przepuszczającą określoną ilość piasku w określonym czasie. Górna bańka jest wypełniona piaskiem, który powoli i równomiernie przesypuje się przez rurkę z góry na dół. Gdy wszystkie ziarenka piasku przesypią się do dolnej bańki, klepsydrę należy odwrócić. My żyjemy jakby w klepsydrze. Jesteśmy trochę jak ziarenka piasku w klepsydrze. Kiedyś musimy przejść na drugą stronę. Jednak nikt już tej piramidy nie odwróci.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Anna Maria Jopek, ale jestem.

Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile. Trwaj chwilę.

0: zbliża się godzina 14.30. Już za chwilę kilka w Radiu RDN Małopolska Wiadomości. Przedstawi Marta Jodłowska. Później sprawdzimy, co w pogodzie. A przed 15.00 informacje dla kierowców.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
1: Po reklamie.
6: Kamuflaż skuteczniejszy o 30% i siedmiokrotnie odporniejszy na ścieranie materiał. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego, zmieniony po 33 latach. O szczegółach Krzysztof Polasik.
7: Nazwa nowego wzoru nie jest przypadkowa.
8: No, ryś występuje w polskich lasach. Jak najbardziej stawiamy na to, żeby był to produkt w 100% polski.
7: Jak podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nowy kamuflaż jest dopasowany do polskich warunków.
9: 5 kolorów, w porównaniu do Pantery jest to oczywiście jaśniejszy.
7: Tłumaczy pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
9: Badania skuteczności maskowania w terenie pokazały jednoznacznie. Po prostu musieliśmy odejść od tak ciemnych barw, jakie mamy w tej chwili.
7: Nowy mundur ma elastyczny, odporny na ścieranie i wodę materiał, a także chociażby kieszenie przelotowe.
8: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy.
7: Pierwsze mundury trafią do żołnierzy w tym roku. Wymiana umundurowania w całym wojsku potrwa 2 lata.
6: Odśpiewaniem hymnu Gaudem Mater Polonia rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Akademii Tarnowskiej. Ponad 1900 studentów rozpoczęło naukę na pierwszym roku studiów. W skali całej uczelni rok akademicki zaczęło ponad 4000 studentów. Starsi studenci radzą swoim młodszym kolegom, by nie poddawali się, gdy nauki będzie dużo.
10: Agnieszka, jestem na 3 roku na kierunku pielęgniarstwa.
11: Dlaczego wybrałaś właśnie taki kierunek i dlaczego w ogóle zdecydowałaś się iść na studia?
10: Zawsze chciałam pomagać po prostu ludziom, a dlaczego zdecydowałam się iść na studia? Za bardzo nie miałam wyboru, bo jestem po liceum.
11: Co powiedziałabyś młodszym kolegom, którzy dopiero zaczynają edukację na tym etapie?
10: Żebyście byli wytrwali, bo będzie ciężko, ale będzie warto.
6: Relacja z inauguracji roku akademickiego jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu o 15.30.
12: Z życia Kościoła.
6: Moim marzeniem jest, żeby święcenia biskupie były w Tarnowskiej Katedrze, mówi Radiu RDN ksiądz Grzegorz Bielaszka. Polski duchowny pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pracujący w dyplomacji stolicy apostolskiej, został nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wraz z nominacją na nuncjusza apostolskiego Ojciec Święty wyniósł księdza Grzegorza Piotra Bielaszka do godności arcybiskupa, przydzielając mu stolicę tytularną Tiburnia. Radiu RDN udało się skontaktować z nominatem, który jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
13: Jest radość, ale przede wszystkim jest też poczucie odpowiedzialności. Także tutaj liczę na modlitwy, bo to jest ważne zadanie. Być właśnie głosem Ojca Świętego i wzmacniać te relacje międzynarodowe i być tym takim mostem, który łączy właśnie kościół lokalny ze stolicą apostolską. To jest ważne zadanie. To jest taki cały mój program.
6: Szczucin modli się za księdza rodaka i niewykluczone, że w tej miejscowości odbędą się jeszcze w tym roku prymicje biskupie.
12: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Analityka sądeckiego szpitala przenosi się do nowego budynku. Chociaż nowy pawilon był gotowy już na początku roku, to trwało jeszcze jego przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia laboratoriów czy apteki. W ostatnich miesiącach dostarczane było konieczne wyposażenie. Personel powoli przenosi się do nowego budynku, mówi wicedyrektor szpitala w Nowym Sączu, Bogusław. Bogusław Latacz.
14: To się dzieje dlatego powoli, gdyż wyposażenie tego całego obiektu poprzetargowy ma swoje terminy. No i to niestety spływa zgodnie z tymi terminami, bo dzisiaj to nie jest tak, że producent ma na składzie różne rzeczy. Po prostu wygrywa przetarg i zaczyna produkować dopiero. Wygląda to tak, że powoli budynek jest zasiedlany, poszczególne ekipy są przenoszone. Za chwilę to wszystko już ruszy pełną parą.
6: Budowa pawilonu laboratoryjno-aptecznego dla potrzeb szpitala w Nowym Sączu rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku. Koszt robót wraz z zakupem wyposażenia to około 30 milionów złotych.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ciśnienie spada, ale nie są to gwałtowne spadki ciśnienia. Powolutku w dół. Było 1001, teraz jest 1500 hektopaskala na barometrach w Tarnowie. I tak będzie nam spadać również do piątku. Spadki ciśnienia będziemy obserwować. Ale biometr jest obojętny, w nocy będzie korzystny. Temperatura też tak powoli pnie się w górę, powolutku. Rano było tylko 4 stopnie, może nawet mniej. A teraz mamy na termometrach 20, być może będzie 22, 23 stopnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wiatr dzisiaj też taki słaby, niespieszny. W porywach zaledwie do 20 km na godzinę. Teraz wie z prędkością, żeby nie skłamać, 10 km na godzinę. Coldplay. High power.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Witam kierowców i pozdrawiam. Na początek zaglądam do statystyk policyjnych, bo chińscy policjanci nie odnotowali żadnych zdarzeń drogowych, także spokojnie upływa dzień. W Brzesku nie powiem Państwu, jak upływa dzień, bo nie udało mi się skontaktować z oficerem dyżurnym brzeskiej policji. W Dębicy bez zdarzeń drogowych. W Dąbrowie Tarnowskiej bez zdarzeń drogowych. I w Tarnowie także możemy powiedzieć, że bez zdarzeń drogowych. Teraz w godzinach popołudniowych policjanci zostali wezwani do zdarzenia w Zawadzie Lanskorońskiej, ale prawdopodobnie to także stłuczka, nic groźnego. Także mamy naprawdę bardzo spokojny dzień na drogach. I oby tak dalej, tak trzymać, panowie i panie. Jak wygląda sytuacja na ulicach w mieście? Ruch umiarkowany. Płynnie, bez większych problemów powinniśmy przejechać przez miasto. Nie ma żadnego ścisku, nie ma tłoków. Przy Okrzykana na Lwowskiej spokojnie, przy Starodąbrowskiej więcej samochodów. Na Mickiewicza Alei Solidarności ruch umiarkowany. Bez kłopotów jeszcze na Szujskiego, Mościckiego, Krakowska wolna jest od korków. Na Narutowicza, Tuchowski, Dąbrowskiego, co zwykle tutaj jest więcej pojazdów. Teraz cisza i spokój. Wszystkiego bezpiecznego, takiego spokoju życzymy Państwu przez cały czas. Na zegarach dobrze nastawionych kwadrans do godziny 15. Magda Wójcik i zespół Goja.

Magda Wójcik, poleca się Państwu. Ja chciałbym Państwu polecić Puls Regionu, informacyjne podsumowanie dnia i zaprosić w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do słuchania naszej rozgłośni od 15.30 do 17.00. Zapraszam w imieniu własnym również. Tak. A co dzisiaj w programie? Ponad 4 tysięcy studentów rozpoczęło oficjalnie rok akademicki na Akademii Tarnowskiej. Relacja z inauguracji tego wielkiego wydarzenia dzisiaj w magazynie informacyjnym. Zajrzymy także do Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Grudku nad Dunajcem. To centrum ma już 25 lat. Obchodzi taki piękny jubileusz. Dziś sprawdzimy, ile osób przewinęło się przez Arkę przez te 25 lat. Będzie też o takiej wyjątkowej mszy w Tarnowie. No, nie tylko w Tarnowie, ale w całym regionie. Zwierzęta i ich opiekunowie przyszli na dziedzinie z klasztoru ojców Bernardynów i otrzymali błogosławieństwo. A gośćmi Pulsu Regionu po godzinie 16 będą uczennice Wiktoria Mazuryk, Julia Cyboran i nauczycielka Kinga Schab z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie, a będziemy mówić o pomocy dla oddziału onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Oczywiście wiadomości sportowe i propozycje kulturalne także w programie popołudniowym Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na zegarach dobrze nastawionych 11 minut do 15. Christopher Cross.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października. Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csm.tarnow.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
2: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Moc do zmiany. Czasami myślimy sobie, że nic już się nie zmieni. Jest coś, co doskwiera nam od lat. Relacja, potrzeba, zranienie. I nigdy to się nie zmieni. Jezus schodzi z góry i napotyka tłum. Niektórzy z Jego uczniów próbują wyrzucić demona z małego chłopca. Wygląda na to, że nie potrafią. Tata tego chłopca przychodzi do Jezusa i mówi: czy możesz coś zrobić? Wyobraź sobie, jak ten człowiek się czuł. Słyszał wcześniej o cudach Jezusa. Ale czy ten Jezus uczyni cud dla niego? Czy uczyni on cud dla ciebie? Dla mnie? Tamtego dnia Jezus wypędził tego demona. Chłopiec został uzdrowiony. Właściwie uderza mnie, że ani razu Jezus nie odmówił cudu komuś, kto przyszedł do Niego z prośbą, z najmniejszą nawet wiarą. Ani razu. Ale przecież nic się już u mnie nie zmieni. On robi cuda dla innych ludzi, nie dla mnie. Ten Bóg, ten Jezus, On jest mocą do zmiany.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej

0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.
3: Teraz Szymona Wydra, Carpe Diem i utwór Teraz. A dzisiaj świętują Bartłomiej, Faust, Faustyna, Flora, Gala, Justyn i Konstancjusz. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Teraz 16,5 minuty po 15.

Niewiele zmienia się na ulicach Tarnowa. Przybyło samochodów jedynie na Narutowicza, przy ulicy Tuchowskiej, tak w jedną, jak i w drugą stronę. Tylko w tym miejscu zagęszczenie pojazdów. Na Dąbrowskiego nawet względny jest spokój. A na Krakowskiej, przy Warsztatowej teraz jest większy ruch. Tutaj ustawiła się kolejka w kierunku ulicy Czerwonej. No i wolno poruszamy się w kierunku Czerwonej i Koszyckiej, także tuż przy skrzyżowaniu przed mostem zwalniamy. Na Mościckiego płynnie, na Kwiatkowskiego przybyło samochodów, Wyszyńskiego elektryczna, tutaj cisza i spokój. Podobnie wygląda ulica Aleja Jana Pawła II. Na Alei Matki Bożej Fatymskiej również spokojnie. Na Stra Dąbrowskiej przybywa aut, na Słonecznej płynnie, bez większych problemów. Na Lwowskiej jedynie na tym odcinku między Lwowską Okrężną i Lwowska Orkana tutaj jest ciasno. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierowców. Bardzo spokojnie teraz By Your Side i Shade, 20 minut po 15.

0: Fire Side i Shade. Zanim zaproszę Państwa do słuchania Pulsu Regionu, informacyjnego podsumowania dnia, wysłuchamy Piotra Cugowskiego, który właśnie dziś, 5 października, przyjmuje życzenia z okazji 47. urodzin. Daj mi żyć, utwór z 2019 roku. Tomasz Organek napisał tekst, muzykę Jan Borysewicz. Oryginalne wykonanie to Piotr Cugowski. Wszystkiego najlepszego. Daj mi żyć.
1: Jemuś

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
7: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Regionu. Zdarzenia.
8: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
7: Interwencje.
9: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
7: Opinie.
10: Stresowałam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
7: Fakty.
11: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
12: Śmiertelne potrącenie pieszego na pasach w Nowym Sączu było prawdopodobnie pokłosiem nielegalnego wyścigu samochodów, przekazała prokuratura. Sądeczanie są zbulwersowani.
13: Tragedia po prostu, no, gdzie na ulicy takie rzeczy urządzać. Niech sobie na tor idzie, a nie kombinuje.
12: Ponad 4000 studentów rozpoczęło oficjalnie rok akademicki na Akademii Tarnowskiej. Prawie połowę stanowią studenci pierwszego roku. Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Arka w Grudku nad Dunajcem ma już 25 lat. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz.
14: Ileż tutaj ludzi odzyskało równowagę, wytyczyło nowy szlak swojego rozwoju.
12: Dziś w Pulsie Regionu sprawdzimy, ile osób przewinęło się przez Arkę w Grudku przez te 25 lat i przypomnimy, kto jest fundatorem ośrodka. Jedyna taka msza w Tarnowie i całym regionie. Zwierzęta i ich opiekunowie, którzy przyszli na dziedziniec klasztoru ojców Bernardynów w Tarnowie, otrzymali błogosławieństwo.
15: Żeby został pobłogosławiony i żeby długo żył ze mną.
16: Ja go traktuję jako takiego domownika, ale też nawet terapeutę takiego.
15: Ja bym nawet co tydzień przyjeżdżała, gdyby takie msze były.
12: Gośćmi Pulsu Regionu po godzinie 16 będą uczennica Wiktoria Mazurek, uczennica i Julia Cyboran oraz nauczycielka Kinga Schab z zespołu szkół ponadpodstawowych w Żabnie, a będzie o pomocy dla oddziału onkologiczno-uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Te i inne wiadomości dzisiaj w magazynie informacyjnym do godziny 17. Jerzy Olszówka, witam i zapraszam w imieniu własnym i reporterów Radia RDL Małopolska i RDL Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie, ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
0: Po reklamie.
8: Wiemy coraz więcej na temat sobotniej tragedii na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu. Na pasach zginął 50-letni mężczyzna. Prokuratura ustaliła, że wypadek prawdopodobnie był pokłosiem nielegalnego wyścigu samochodowego. Więcej o tej bulwersującej sprawie Krzysztof Niedzielan.
9: Do tragedii doszło w sobotę około 17.30 na oznakowanym przejściu dla pieszych. 50-letni mężczyzna został potrącony przez samochód marki Volkswagen. Prokuratura ustaliła, że auto jechało bardzo szybko, co najmniej 120 km na godzinę.
10: Kierujący Volkswagenem 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Mężczyźnie została również pobrana krew do badań. W toku dalszych czynności ustalono, że 21-latek prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu z innym samochodem marki BMW. Policjanci ustalili, że tym samochodem kierował 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny.
9: Wyjaśniła Aneta Mazur z nowosądeckiej policji. Jak dodała, drugi z mężczyzn też został zatrzymany przez policję i ma zostać przesłuchany. W internecie pojawiło się nagranie z momentu wypadku. O tym, co na nim widać, mówił w radiu RDN Małopolska zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie Tomasz Marek.
11: Pieszy praktycznie był w połowie przejścia, przeszedł przed pojazdem, który zatrzymał się, aby go przepuścić, no i niestety doszło do tragicznego potrącenia śmiertelnego.
12: Tutaj trzeba zaznaczyć, że przepisy surowo zabraniają omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa oraz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem.
11: Tak jest, to są dwa bardzo rygorystycznie traktowane wykroczenia, czyli omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego albo wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Prawo tutaj surowo karze takiego sprawcę. Grzywna to jest 1500 zł i aż 15 punktów karnych.
9: Z policjantem rozmawiał Paweł Mleczko. Sprawą tragicznego wypadku zajęła się prokuratura rejonowa w Nowym Sączu, która prowadzi śledztwo.
13: W sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnego wyścigu samochodowego ulicami Nowego Sącza. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
9: Mówiła rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Jeszcze dziś zatrzymany 21-latek podejrzany o spowodowanie tego wypadku ma usłyszeć zarzuty i być przesłuchany. Następnie prokurator podejmie decyzję co do środków zapobiegawczych. Sekcja zwłok zmarłego ma zostać przeprowadzona we wtorek lub w środę. Sądeczanie są zbulwersowani okolicznościami tego wypadku.
14: Tragedia po prostu, no, gdzie na ulicy takie rzeczy urządzać. Niech sobie na tor idzie, a nie kombinuje.
15: Nadmierna prędkość.
16: To pokazuje też, że na takim Nowym Sączu nikt z tymi wyścigami nie robi nic. No, bo w biały dzień są robione wyścigi, nie ma. Pytanie, czy miasto nie powinno coś zrobić dla jakiś tor wyścigowy dla tych młodych, żeby się mieli gdzie wyżyć.
17: Może jakaś kamera monitoringu, może na tych pasach, na których się to zdarzyło, sygnalizator, że ktoś przechodzi, bo są takie urządzenia w Sączu. To jest kwestia, nie wiem, 40-50 tysięcy z instalacją, ale to jadącym daje sygnał, że ktoś jest na pasach.
9: Dodam, że prokuratura będzie ustalać, czy w wyścigu brało udział więcej samochodów. Na razie wiadomo o dwóch, a sprawcy tego śmiertelnego wypadku grozi od 5 do 20 lat więzienia. Informowała nas rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.
8: Z Nowego Sącza relacjonował Krzysztof Niedzielan. Tu radio RDM Opol.

0: Lato i wakacje 2026 przeszły już do historii. Odśpiewaniem hymnu Gaudę Mater Polonia rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Akademii Tarnowskiej. Na pierwszym roku studiów naukę rozpoczęło ponad 1900 osób. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: W skali całej uczelni rok akademicki zaczęło ponad 4000 studentów. Starsi studenci radzą swoim młodszym kolegom, by nie poddawali się, gdy nauki będzie dużo.
2: Agnieszka, jestem na trzecim roku na kierunku pielęgniarstwa.
3: Dlaczego wybrałaś właśnie taki kierunek i dlaczego w ogóle zdecydowałaś się iść na studia?
2: Zawsze chciałam pomagać po prostu ludziom, a dlaczego zdecydowałam się iść na studia? Za bardzo nie miałam wyboru, bo jestem po liceum.
3: Co powiedziałabyś młodszym kolegom, którzy dopiero zaczynają edukację na tym etapie?
2: Żebyście byli wytrwali, bo będzie ciężko, ale będzie warto.
1: Wśród pierwszorocznych studentów szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. Tam było około 18 chętnych na jedno miejsce. Trudno było też dostać się na inne kierunki medyczne, takie jak położnictwo czy fizjoterapia. Jeden ze studentów pierwszego roku, Kamil, który zaczął studia na kierunku wychowanie fizyczne, przyznawał w rozmowie z reporterem RDN Małopolska, że swojego wyboru dokonał z pasji i zainteresowań.
4: Chciałem zdobyć wyższe doświadczenie, a szczególnie na tym kierunku, bo lubię pracę z dziećmi, pracowałem już z dziećmi. Organizowałem też turnieje sportowe w koszykówkę. Jest to po prostu taka moja pasja, mój konik i dzięki temu mogę gdzieś później jeszcze wyżej w to pójść i robić to na wyższym poziomie.
3: I jakie perspektywy zawodowe przed tobą otwiera ten kierunek?
4: Na przykład można być jakimś trenerem personalnym, można kształcić się na przykład w kierunku koszykówki, być trenerem piłki nożnej i innych sportów. Można być instruktorem na przykład narciarstwa, prowadzić klub fitness. Naprawdę jest bardzo szeroko.
1: Rektor Akademii Tarnowskiej, dr habilitowany Rafał Kurczap, cieszy się z tegorocznej rekrutacji, która okazała się być rekordową. Jak mówił, dzięki temu, że trudniej było dostać się na studia, pierwszoroczni będą bardziej szanowali swoje miejsce na uczelni i nie będą często unikali zajęć.
5: Przystąpi 1941 studentów pierwszego roku do nauki w Akademii Tarnowskiej. To jest rekord niepoprawiony od 16 lat. Nie ma się co oszukiwać. To jest wynik podwójnych roczników. Mieliśmy 18 kandydatów na jedno miejsce w tym roku na kierunek lekarski, ale inne kierunki też medyczne. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo w tym roku. Też było kilka osób na jedno miejsce. Ja już miałem okazję jako chyba jeden z pierwszych wykładowców Akademii mieć zajęcia 1 właśnie października ze studentami pierwszego roku chemii. Studenci dopisali. Przyszło ich niemal 100%, co jest rzadkością, muszę przyznać. Pokolenie, które przyszło z uwagi na to, że ciężej było się dostać w tym roku na studia, będą o te swoje miejsca dbać.
1: Ten rok ma też przynieść kilka nowości na Akademii Tarnowskiej, szczególnie na kierunkach medycznych. W tym roku akademickim ma zostać otwarty zakład anatomii, a nie wykluczono, że jeszcze w pierwszym semestrze studenci skorzystają z nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych.
0: Tyle Tomasz Graczewski o tej porze. Za chwilę w Pulsie Regionu odwiedzimy Gródek nad Dunajcem.

0: Kiedyś to miejsce służyło młodzieży socjalistycznej, a po przejęciu go przez diecezję tarnowską od 25 lat głosi się tu Jezusa Chrystusa. Centrum formacyjno-rekolekcyjne Arka w Gródku nad Dunajcem świętuje piękny jubileusz. Mszy świętej z okazji 25-lecia przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: Ordynariusz diecezji tarnowskiej podkreślał w homilii, że przybywający tutaj ludzie coraz głębiej i pełniej przyjmują Chrystusa oraz otwierają się na Jego działanie.
2: Ileż tutaj ludzi odzyskało równowagę? Wytyczyło nowy szlak swojego rozwoju dzięki kilku dniom intensywnych rekolekcji, gdzie łaska Boża działa cały czas ustawicznie, jeżeli jesteśmy otwarci na działanie Boga.
1: Biskup mówił też o ewolucji, jaką przeszedł ośrodek w Gródku nad Dunajcem, który kiedyś był dedykowany Związkowi Młodzieży Socjalistycznej.
2: Tutaj głoszono inne formy rekolekcji, w cudzysłowie. Ideologia ateistyczna. Wielu pracowników już nieżyjących, którzy tutaj musieli pracować, podkreślali, używając tylko eufemizmów, że działy się tu sceny danteńskie. I to miejsce uzyskało zupełnie nową jakość, nową rzeczywistość. Od destrukcji ku budowaniu właśnie tej jedności w człowieku, budowaniu relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem.
1: Jak doszło do powstania Arki, ksiądz Ryszard Piasecki, pierwszy dyrektor radia RDN oraz wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi w Dębicy, wspomina, że gdy był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej, podczas spotkania ze znanym przedsiębiorcą Romanem Kluską, z którym się znał, pojawił się pomysł stworzenia nowego ośrodka rekolekcyjnego.
3: Powiedział mi, chciałbym coś dla diecezji zrobić, niech ksiądz coś wymyśli. Pytam się, ale co? No może zafundować coś. No i zacząłem myśleć, ale pan Roman mi sam podpowiedział. Mówi, jego syn, najstarszy Łukasz, był na rekolekcjach w Ciężkowicach. No i później mamie opowiadał, jakie tam warunki panują, dosyć skromne. No fajnie było wszystko, tylko te warunki bytowe dosyć ograniczone. No i tak podsunąłem panu Romanowi, czy może taki ośrodek rekolekcyjny. Pan Roman mówi, proszę szukać. No i tak żeśmy szukali, wreszcie znaleźliśmy ten ośrodek tutaj.
1: Roman Kluska wziął udział w uroczystościach i w rozmowie z Radiem RDN Nowy Sąd podkreślił, że to miejsce jest dla niego szczególne.
4: Zwłaszcza, że jest to pierwsza z takich moich większych inwestycji i mam nadzieję, że dobrze służy Panu Bogu i Kościołowi. Jeżeli wydaje owoce, no to jesteśmy wszyscy szczęśliwi, mamy satysfakcję i spełnia swoją rolę. Bez Pana Boga jest trudno iść przez życie i być szczęśliwym.
1: Roman Kluska powiedział też, że liczba ponad 210 tysięcy osób, które przez 25 lat przewinęły się przez Arkę, jest bardzo imponująca. Wyraził nadzieję, że choć mały procent tych osób przybliżyło się dzięki temu do Pana Boga. Uroczystą jubileuszową mszę świętą pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza poprzedziły czterodniowe rekolekcje w tematyce Słowa Bożego i kierownictwa duchowego. Uczestnicy mieli owocny czas i są zachwyceni Arką w Gródku nad Dunajcem.
5: Jest to rzeczywiście cudowne miejsce i można radować się, jak pięknie Pan Bóg działa, przede wszystkim w duszach ludzkich, przez to, że Słowo jest tutaj głoszone, że ono dociera do serca i można go przeżywać też poprzez piękno natury.
6: Przyjeżdżając tutaj spotyka się niesamowitą wrażliwość serca, uważność i też taki przekaz, który mówi, że Bóg Cię kocha, prowadzi, ufa Ci.
7: Jest tutaj taki swoisty klimat, przesiąknięte to miejsce jest modlitwą, zbliżeniem do Pana Boga. Ja tutaj chcę powracać.
1: Co wyróżnia Arkę w Gródku nad Dunajcem, dyrektor centrum ksiądz Tomasz Rąpała podkreśla, że można tu zadbać o ducha, ale również i o ciało. Przy ośrodku jest las, a niedaleko jezioro Rożnowskie. Kapłan wyjaśnił, że wystrój centrum nawiązuje do Arki Noego.
8: Arka w Biblii miała jedne drzwi, które zostały zamknięte przez Boga za Noem i ojcowie Kościoła mówią, żeby dojść do Ojca, to zostały otwarte drzwi w boku Jezusa Chrystusa. Czyli historia zbawienia prowadzi do tego jednego momentu, kontemplacji boku Chrystusa, z którego wypłynęła krew i woda, sakramenty Kościół. Dlatego to są takie otwarte drzwi dla każdego i dlatego no, Arka jest otwarta i zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: Centrum Arka słynie nie tylko z możliwości pogłębiania wiary, ale i ze świetnej kuchni z szefową panią Dorotą i paniami Lucyną i Anną, które są już tutaj od 25 lat, a łącznie w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym pracuje 13 osób.
0: Z tego przepięknego miejsca wracamy do studia w Tarnowie. Za chwilę wiadomości o 16.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Ruszyła Narodowa Zbiórka na budowę profesjonalnego, sztucznie mrożonego toru na Górze Iwonka w Krynicy.
5: Koszt budowy toru, koszt jego wykonania oscyluje wokół kwoty 130 milionów złotych.
4: Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południu kraju, a my znamy nazwisko nowego trenera Sandecji Nowy Sącz. Kto nim został, zdradzimy w tym serwisie. Jest 16, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na budowę profesjonalnego, sztucznie mrożonego toru na Górze Iwonka w Krynicy uruchomiona została Narodowa Zbiórka. Kieruje nią Fundacja Tor na Medal. Pieniądze na pierwsze potrzeby inwestycji można już wpłacać poprzez portal zrzutka.pl, do czego zachęcał w rozmowie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz burmistrz Krynicy Piotr Ryba. Jak powiedział samorządowiec, Fundacja Tor na Medal skupia wybitne osobistości, które chcą lobbować na rzecz budowy toru w sądeckim uzdrowisku, bo jest to bardzo potrzebne, a zarazem bardzo kosztowna inwestycja.
5: Koszt budowy toru, koszt jego wykonania oscyluje wokół kwoty 130 milionów złotych. Natomiast pojawiła się grupa pasjonatów, jak były prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, jak sławni ludzie z Warszawy, sławni sportowcy typu Adam Małysz, Leszek Blanik, Robert Korzeniowski, Apoloniusz Steiner. Chcemy pokazać tak naprawdę, że to trzy ostatnie dyscypliny olimpijskie nie posiadają własnej infrastruktury w Polsce, a nawet w kilkunastu krajach między Łotwą a Austrią. No i chcielibyśmy, żeby taki sztucznie mrożony tor w Krynicy Zdroju powstał.
4: Tor na Iwonce ma już decyzję środowiskową. Trwają też badania geologiczne. Piotr Ryba zapowiada, że w pierwszym kwartale przyszłego roku chciałby ogłosić przetarg na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Będzie nowy dach, ocieplenie budynku, remont wnętrz i boisk sportowych. Szkoła podstawowa w Niedomicach jeszcze w tym roku przejdzie gruntowną termomodernizację. Choć prace już się rozpoczęły, brakowało ponad 3 milionów złotych na dokończenie remontu. Pieniądze udało się zdobyć z rezerwy celowej budżetu państwa. To oznacza, że dzisiaj...

0: gdzie najzdolniejsza młodzież może przez ponadwymiarowe godziny WF-u rozwijać swoje zdolności.
1: W planach jest też poprawa infrastruktury sportowej wokół szkoły. Będzie modernizacja kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni. Cały remont ma potrwać do końca tego roku.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Tymczasem młodzież z Żabna pomogła chorym dzieciom. Pomysł zorganizowania zbiórki produktów higienicznych wyszedł od uczennicy Wiktorii Mazuryk z Siedlca, która uczy się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie imienia księdza Janusza Pasierba. Nastolatka była niedawno pacjentką oddziału onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
3: To był 4 stopnia chłonia koczkina. Sama ta diagnoza rozpoczęła się silnym, duszącym kaszlem, który na początku nikt nie spodziewał się, że będzie czymś złośliwym. W grudniu rozpoczęłam pierwszy cykl chemioterapii i zakończyłam go w czerwcu po 6 cyklach chemioterapii. W grudniu miałam jeszcze przewidzianą radioterapię, która ostatecznie nie została wdrożona, ponieważ nowotwór bardzo silnie reagował na swoje leczenie i udało się go rozbić, te wszystkie guzy, bez wcielania radioterapii. W szpitalu byłam 6 miesięcy z przerwami do domu. Dziś czuję się o wiele lepiej, dlatego też wyszła inicjatywa z pomocą dla innych. Cała ta inicjatywa powstała, ponieważ sama chciałam się podzielić dobrem, które otrzymałam.
1: Z inicjatywy Wiktorii zorganizowano zbiórkę środków higienicznych, a Wiktoria jest uczennicą technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. Kiedy zaczęła chorować, także wiele osób włączyło się w akcję charytatywną, by pomóc nastolatce.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południu kraju. Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że w niektórych regionach może być ograniczona widoczność.
4: To około 100-200 metrów. Nad ranem temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na południu. W wschodzie od 7 do 9 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie nad samym morzem, tam około 11 stopni. Natomiast najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam lokalnie około minus 1 stopnia Celsjusza.
1: Ostrzeżenie przed gęstymi mgłami dla południa kraju obowiązuje do jutra, do godziny 9. I na koniec jeszcze sport. Ireneusz Mamrot został nowym trenerem Sandecji Nowy Sącz. 55-letni szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku zwolnionego Rafała Smalca. Nowy trener biało-czarnych podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją jego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Ireneusz Mamrot prowadził w przeszłości kluby pierwszej ligi i ekstraklasy. Między innymi Jagiellonię Białystok, Arkę Gdynia, Miedź Legnicę i Stal Mielec.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Słońce nad Tarnowem, słońce nad Nowym Sączem i nad pozostałymi miejscowościami w Polsce południowo-wschodniej i zachodniej, także na północy kraju, na wschodzie i na zachodzie. Dużo pogodnego nieba. Różnice temperatur są, ale też nieznaczne. W Tarnowie na południu w tej chwili 20-21 stopni, może będą pokazywać termometry 22 stopnie. W nocy na pewno spadnie temperatura do 6 kresek, więc wieczór i jutrzejszy poranek będą
0: chłodne. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Chłodne, żeby nie powiedzieć zimne, bo co będziemy mówić w zimie, kiedy temperatura spadnie poniżej zera. Ale sytuacja biometeorologiczna jest obojętna, to są dobre wiadomości, promieni słonecznych nie zabraknie nam do końca tygodnia, dopiero w piątek wzrost zachmurzenia i spadek temperatury do 13 stopni w ciągu dnia.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jest 7 minut po godzinie 16.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz słuchają Państwo Pulsu Regionu. To informacyjne podsumowanie dnia. Młodzież z Żabna pomogła chorym dzieciom. Pomysł zorganizowania zbiórki produktów higienicznych wyszedł od uczennicy Wiktorii Mazuryk z Siedlca, która uczy się w zespole szkół ponadpodstawowych w Żabnie. Nastolatka była niedawno pacjentką oddziału onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Z gośćmi Pulsu Regionu rozmawia Ewa Biedroń.
3: Witam gości. Kinga Schab, nauczycielka grafiki i poligrafii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie imienia księdza Janusza Stanisława Pasierba. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I są z nami uczennice Wiktoria Mazurek i Julia Cyboran.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Razem z Wiktorią Społeczność Szkolna z Żabna zrobiła coś dobrego dla innych. Na czym polegała ta akcja?
4: Akcja polegała na zbiórce produktów higienicznych dla oddziału onkologicznego. Historia tej akcji jest bardzo wzruszająca, ponieważ nasza uczennica Wiktoria, która jest inicjatorem tej akcji, jeszcze rok temu walczyła z chorobą nowotworową, walczyła o swoje zdrowie i również otrzymywała wsparcie zarówno od naszej społeczności, jak i również od innych środowisk, innych społeczności lokalnych. I teraz sama inicjuje akcję wsparcia dla innych.
3: I kto odpowiedział na ten apel?
4: Na apel odpowiedziała bardzo szeroka liczba osób w instytucji. Przede wszystkim tutaj nasza społeczność szkolna, nasi uczniowie, rodzice naszych uczniów, nauczyciele, ale również społeczność lokalna, w której Wiktoria mieszka. Zaangażowało się koło gospodyń wiejskich lokalne z miejscowości Wiktorii oraz OSP również z tej samej miejscowości. I akcja przyniosła bardzo wymierny, realny skutek.
3: To co konkretnie udało się zawieźć do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w Prokocimiu?
5: Na pewno w dużej ilości pojechały pieluchy jednorazowe każdego rozmiaru, chusteczki nawilżone, papier nawilżony i zwykłe chusteczki higieniczne, suche. Środki higieniczne przynosiła młodzież, nauczyciele, osoby żyjące ze mną niedaleko mnie. Łączyli się przede wszystkim KGW Siedlczanki oraz OSP Siedlec, w tym nauczyciele i uczniowie ze szkoły ZSP.

0: też na pewno.
1: Te rzeczy są najbardziej potrzebne na oddziale dla dzieci?
0: Tak, ponieważ chociaż to jak nowy rodzic przychodzi zapłakany, ponieważ to jest dla niego szok. Jakby nikt się tego nie spodziewa po nikim. To jest po prostu szokujące doświadczenie dla każdego, dla dziecka, dla rodziny i dla rodziców w szczególności.
1: Dlaczego chciałaś pomóc dzieciom, rodzicom, temu oddziałowi?
0: Ponieważ ja sama otrzymałam tę pomoc i ja wiem, że tą pomoc warto dawać innym.
1: Kiedy trafiłaś do kliniki?
0: Trafiłam na święta w grudniu w tamtym roku. Spędziłam te święta w szpitalu, ale za to rodzina przyjeżdżała do mnie i no, wzruszałam się za każdym razem.
1: A kiedy poznałaś diagnozę? Co ci jest?
0: Diagnozę poznałam parę dni przed rozpoczęciem leczenia. To był 4 stopnia chłonia Hodgkina. Sama ta diagnoza rozpoczęła się silnym, duszącym kaszlem, który na początku nikt nie spodziewał się, że będzie czymś złośliwym. W grudniu rozpoczęłam pierwszy cykl chemioterapii i zakończyłam go w czerwcu po 6 cyklach chemioterapii. W grudniu miałam jeszcze przewidzianą radioterapię, która ostatecznie nie została wdrożona, ponieważ nowotwór bardzo silnie reagował na swoje leczenie i udało się go rozbić te wszystkie guzy bez wcielania radioterapii. W szpitalu byłam pół roku od leczenia. Miałam oczywiście przerwy do domu, dwutygodniowe. Było to zawsze o wiele lepiej niż w szpitalu. Dziś czuję się o wiele lepiej. Dlatego też wyszła inicjatywa z pomocą dla innych. W trakcie mojego leczenia onkologicznego miałam wdrożone nauczanie indywidualne i z każdej lekcji naprawdę się cieszyłam. Mimo, że nie mogłam widzieć się nauczycielem twarzą w twarz, to bycie na lekcji przez ten laptop to było dla mnie szczęśliwym przeżyciem.
1: Pani Kingo, pani też takie lekcje prowadziła online. Oprócz wykładu były też słowa nadziei?
2: Tak, ja miałam przyjemność prowadzić z Wiktorią nauczanie indywidualne face to face, bo Wiktoria akurat miała przedmioty zawodowe i zna kierunku grafika i poligrafia cyfrowa, więc musiała przyjeżdżać na te lekcje. I ja obserwowałam realnie, jak wygląda jej radość z tego, że jest w szkole i ona tak naprawdę mówiła i tak czuła, jak teraz na antenie. To było dla niej ogromne szczęście. I zawsze pojawia się taka refleksja we mnie jako nauczycielu, że czasem młodzież i my też, osoby już dorosłe, nie doceniamy tego, co jest dla nas taką oczywistością, że możemy być po prostu, że możemy się spotkać, że mamy siłę, że mamy zdrowie, żeby przyjechać do pracy, żeby przyjść do szkoły. I Wiktoria dawała nam właśnie takie lekcje, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i z których wyciągamy teraz wnioski.
1: Jak ważne tutaj było wsparcie szkoły, przyjaciół?
0: Wsparcie szkoły było naprawdę wielkie, za co chcę podziękować dyrektorce i nauczycielom. Uczniowie też bardzo mnie wspierali, moi znajomi z klasy i przyjaciele. Jestem im naprawdę za to bardzo wdzięczna.
1: Jak wspierać właśnie takie osoby, które nagle dowiadują się, że są chore i wiemy, jak bardzo ważne jest to nastawienie psychiczne, to, żeby przyjaciele byli blisko. I wiemy, że tutaj Julia bardzo mocno wspierała i wspiera Wiktorię.
3: No to starałam wspierać Wiktorię tak, jak mogłam. Tylko gdy była taka możliwość, to przyjeżdżałam na oddziały i spędzałam z nią czas. Miałam też okazję zobaczyć, jak wygląda życie dzieci oraz rodziców na tych oddziałach. I także dużo informowałam Wiktorię o tym, co się dzieje w szkole, żeby też nie czuła się tak samotnie.
1: A jak wyglądała ta zbiórka dla dzieci, chorych, które przebywają w szpitalu w Krakowie-Prokocimiu?
3: Dużo osób ze szkoły włączyło się w tą akcję, także moja klasa, inne klasy. I wyglądało to tak, że zbierali się wszyscy na te produkty i następnie no, zbierano je.
1: Wcześniej podobna akcja charytatywna była właśnie na rzecz Wiktorii, kiedy tylko tak w szkole dowiedzieliście się, że wasza uczennica zachorowała. Jak ta akcja przebiegała?
2: W styczniu zorganizowaliśmy akcję wsparcia dla Wiktorii w formie charytatywnych jasełek w formie gry cieni. I tutaj też szkoła się w to włączyła. Ja jako nauczyciel chcę powiedzieć, że ta cała sytuacja i historia Wiktorii to jest taka najlepsza lekcja człowieczeństwa, której nie jesteśmy w stanie przeprowadzić przy tablicy jako nauczyciele, więc to tak bardzo buduje i pokazuje młodzieży, jak ważne jest bycie dla innych, jak ważne jest pomaganie. I Wiktoria tutaj daje taki właśnie przykład empatii, wsparcia i miłości do drugiego człowieka. I to jest piękne. My jako społeczeństwo szkolne możemy to obserwować i podziwiać po prostu i wspierać.
1: A jak przebiegało samo wydarzenie, które odbyło się w Centrum Kultury w Żabnie?
2: Przede wszystkim zaskoczyła nas frekwencja. Było mnóstwo osób. Cała inicjatywa, całe przedsięwzięcie było wsparte również oczywiście przez dyrekcję naszej szkoły, przez panią dyrektor, przez nauczycieli, przez rodziców naszych uczniów, przez uczniów, również przez instytucje lokalne. Zaskoczyło nas to, że tak wiele osób było obecnych, że tak wiele osób się zaangażowało i ta akcja była organizowana dosyć szybko, a efekt, skutek tej akcji był naprawdę imponujący. Nie trzeba było tutaj przekonywać nikogo do tego, żeby w tym wydarzeniu uczestniczyć, ponieważ łączyli się w to zarówno uczniowie, którzy po godzinach uczestniczyli w próbach, przygotowywali scenografię. Włączyli się to nauczyciele. Jedna z naszych nauczycielek, pani wicedyrektor, również występowała tam ze swoim zespołem, więc bardzo szybko powstał scenariusz, a całe wydarzenie zakończyło się sukcesem i realnym wsparciem dla Wiktorii. Nie chodzi tutaj tylko o wsparcie finansowe, które udało się w jakiś sposób pozyskać, ale myślę, że takie mentalne. Społeczność szkolna, ona po prostu była dla niej, żeby jej pomóc, żeby pokazać jej, że nie jest sama w tej trudnej sytuacji.
1: Wiktorii, jak ważne było to wsparcie, które właśnie miałaś podczas tego charytatywnego wydarzenia, które odbyło się w styczniu na początku roku w Centrum Kultury w Żabnie. Ty nie mogłaś wtedy w tym uczestniczyć, byłaś w szpitalu.
0: Dokładnie, nie mogłam w tym uczestniczyć, ale widziałam różne filmiki i naprawdę to łapało za serce, wiedząc, że mam takie wsparcie i mogę liczyć na nauczycieli i znajomych ze szkoły.
1: Zawsze chciałaś pomagać i ta potrzeba jest, będzie, myślisz, żeby dalej pomagać?
0: Na pewno. I na pewno mam nadzieję, że nie zawsze przestanę pomagać.
1: Podsumujmy naszą rozmowę. Dlaczego warto pomagać? Co daje pomaganie?
3: Pomaganie potrafi zbliżyć jedną osobę do drugiej, potrafi pokazać, jak trudne może być życie drugiej osoby i należy pomagać jej, należy pomagać innym i starać się też o ich dobro.
2: Pomaganie to przede wszystkim pokazywanie, że warto być dla drugiego człowieka i też nadzieja na to, że jeżeli my będziemy potrzebować pomocy, to inni będą dla nas, dlatego warto pomagać.
0: Ja doświadczyłam tego wsparcia i pomocy. Chcę pomagać dalej innym. Chcę widzieć uśmiechy innych dzieci, gdy dostaną tą pomoc, ponieważ ja wiem, jak bardzo to jest potrzebne i jak taka mała rzecz jest potrzebna dla drugiego człowieka.
1: Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli Kinga z Hub, nauczycielka w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie imienia księdza Janusza Stanisława Pasierba oraz uczennice Wiktoria Mazurek i Julia Cyboran. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
4: Z gośćmi Pulsu Regionu rozmawiamy.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Dzisiaj jeszcze nawet do 23 stopni możemy zobaczyć na termometrach, podobnie jutro, w środę i w czwartek jeszcze 22 stopnie, ale już w piątek tylko 13, tutaj nastąpi pogorszenie pogody, pojawią się chmury, z których może popadać deszcz i niestety kolejny tydzień października zapowiada się jednak pod znakiem chmurki i z takimi temperaturami powyżej 10 stopni, tak delikatnie 12-13 stopni, tak zapowiada się kolejny tydzień, ale następny weekend pogodny.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Także na razie nam się weekendy w kratkę zapowiadają. Ten, co mieliśmy, był słoneczny i pogodny, kolejny ma być deszczowy, a następny znowu pogoda i słońce.

0: audycje kulturalne. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Po reklamie.
6: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Przegrywali 2-0, by odrobić straty w drugiej połowie, wyjść na prowadzenie i wywalczyć zwycięstwo. Mowa o piłkarzach BrookBet Termaliki Nieciecza, którzy w sobotnie popołudnie rozegrali mecz sparingowy z Krakowią. Gospodarze w pierwszej połowie dwukrotnie zdobyli bramkę Termaliki, kończąc pierwszą część gry wynikiem 2-0. Słonie pokazały charakter po przerwie. Na listę strzelców wpisali się Iwan Durdow, a później dwaj obrońcy, 19-letni Michał Synoś oraz Radu Bobocz. Tymczasem kończy się przerwa reprezentacyjna i wracają rozgrywki ligowe. Pod koniec tego tygodnia zespół z Niecieczy zagra na wyjeździe. Rywalem w Betclic pierwszej lidze będzie tym razem Unia Skierniewice. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się natomiast do dzisiejszego meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Wieczorem Polacy zmierzą się z Bośniakami po raz drugi podczas tego zgrupowania. 25 września w Warszawie Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Tym razem na murawie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który przez żółte kartki został wykluczony z gry. Początek meczu Bośnia-Hercegowina-Polska w Zenicy dziś o godzinie 20:45. Sandecja Nowy Sącz przegrała 1-3 z Lechią Zielona Góra w 10. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. Jedynego gola dla biało-czarnych zdobył Marcel Płocica. Najpierw jednak goście szybko objęli prowadzenie 2-0. W 6. minucie Wiktor Pleśnierowicz podał do bramkarza Karola Szymkowiaka. Ten się potknął, a piłkę zabrał rywal i trafił do siatki. W 11. minucie Lechia wykorzystała kolejne błędy sądeczan i podwyższyła prowadzenie.
8: Takie błędy ustawiają trochę spotkanie i potrzebujesz chwilę, żeby się z nich otrząsnąć, ale Karol jest świetnym bramkarzem. Przytrafił mu się błąd. Każdemu może się zdarzyć i wierzę, że sobie z nim szybko poradzi. Natomiast no, my jako drużyna staraliśmy się podnieść po tym, co się wydarzyło. Goniliśmy wynik, byliśmy bardzo blisko odwrócenia losu spotkania w drugiej połowie, bo stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji, natomiast no, piłka nie chciała wpaść do siatki. Dużo pracy przed nami, żeby poprawić skuteczność, poprawić kreowanie akcji i żeby być jeszcze bardziej skoncentrowanym w linii obrony.
7: Ocenił obrońca Bartosz Szeliga, który rozegrał pierwszy mecz po powrocie do Sandecji Nowy Sącz po 13 latach. Jedynego gola dla sądeckiej drużyny zdobył w 59 minucie Marcel Płocica, wykorzystując podanie Kamila Ogorzałego. Biało-czarni spadli na 9 miejsce w tabeli. Do lidera Znicza Pruszków tracą 8 punktów, a do drugiego Górnika Łęczna 5 oczek. Tarnowscy szczypiorniści odnieśli kolejne zwycięstwo w ligowych rozgrywkach. MS Handball Pałac Tarnów wygrał przed własną publicznością z LKS-em Osir Komprachcice. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 16-10 na korzyść Tarnowian, a w drugiej zwiększyli prowadzenie, kończąc 34-18. Po 4 rozegranych meczach Tarnowianie zajmują 4 miejsce w tabeli grupy D pierwszej ligi, mając na koncie 3 zwycięstwa i 1 porażkę. Wyżej notowane są 3 zespoły, które do tej pory nie przegrały ani jednego meczu. W najbliższą niedzielę Handball Pałac Tarnów zagra z MTS-em Chrzanów. Tym razem nad lądowiskiem w Jasiennej nie unosiły się samoloty, a latawce. Całe rodziny świetnie się bawiły podczas 10. edycji Pucharu Wójta Gminy Korzenna. Sędziowie oceniali wygląd latawców, ale też jak prezentowały się w powietrzu i jak wysoko leciały. Wszyscy uczestnicy dostali nagrody, a dla najlepszych były puchary. Wśród nich była 8-letnia Zuzia Nykiel z Nowego Sącza.
9: Malowałam go w pokoju cały czas i miałam brudny, całowałam ziemię.
10: No ale leciał pięknie?
9: Tak, leciał wysoko.
10: A jak wyglądał?
9: Kolorowy i na nim była taka łapka, były chmurki, z drugiej strony była taka noc po jednej stronie, a po drugiej ranek. Ja się cieszę, że dostałam puchar. Ogromny i pierwsze miejsce.
11: Ona kocha malować, więc ten latawiec to była jej wizualizacja. Kosztowało ją to troszeczkę czasu, ale naprawdę cieszyła się z tego, co robiła.
12: Skrzynkowy jest latawcem ciężkim i jeżeli nie ma wiatru, trzeba szybko biegać, bo inaczej nie będzie chciał się wznieść w powietrze.
7: Dodała kolejna z uczestniczek zawodów, Sylwia Szewczyk-Pociecha. Radio RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu. Galerię zdjęć z imprezy znajdziecie na www.rdn.pl.
6: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Marciarz, zapraszam. Opowieść o wojnie w Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike. Szczepan Twardoch otrzymał ją za książkę Nul. Pisarz zwyciężył również w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej, który wcześniej wygrał Książę Król. O szczegółach Piotr Durys.
2: Werdykt ogłoszono podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Szczepan Twardoch zaczął pisać Nul w Kijowie w drodze powrotnej z Donbasu, gdzie był świadkiem wojny. Nie napisałem jednak tej książki w żadnej sprawie, mówił po odebraniu nagrody Szczepan Twardoch.
3: Ta powieść służy samej sobie i tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
2: Nike przyznawana jest od 1997 roku. Po latach wciąż jest potrzebna, mówi pomysłodawczyni nagrody Henryka Bochniarz.
4: Bardzo się cieszę, że te 30 lat nam pokazują, że nagroda jest potrzebna i mam nadzieję, że w tym wariackim świecie będzie jeszcze dalej potrzebna.
2: Szczepan Twardoch otrzymał statuetkę i 100 tysięcy złotych.
1: Do 10 października można zgłosić się do wyjątkowego konkursu wokalnego, w którym nagrodą główną jest występ na jednej scenie z zespołem Lombard. Legendarna grupa obchodzi 45-lecie nieprzerwanej obecności na scenie i z tej okazji 17 października da wyjątkowy koncert w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Zwycięzca konkursu zaśpiewa razem z nimi na żywo kultowy hit.

0: Konkurs jest skierowany do solistów, którzy mają skończone 14 lat. Przesłuchania będą prowadzone 12 października o 17.30 w Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie. Koncert zespołu Lombard odbędzie się w sobotę 17 października o godzinie 17 w Centrum Sztuki Mościca. W wydarzeniu patronuje Radio RDN Małopolska, a szczegóły dotyczące konkursu publikujemy na rdn.pl. W kinie Biała w Grybowie można oglądać pracę Bogdana Albina, malarza związanego z Grybowem i twórcy podejmującego w swoich pracach m.in. tematykę historyczną, rodzajową i batalistyczną. Bogdan Albin urodził się w 1959 roku w Krakowie. Z malarstwem związany jest od dzieciństwa, a jego twórczość kształtowała się m.in. pod wpływem krakowskiego środowiska artystycznego i tradycji kossaków. W swojej twórczości podejmuje tematykę historyczną, rodzajową i batalistyczną, szczególnie chętnie przedstawiając konie w ruchu. Obecnie mieszka i tworzy na ziemi grybowskiej, pozostając wiernym realizmowi. W najbliższy czwartek, 8 października, w Nowosądeckiej Małej Galerii wystartuje 34. Mały Festiwal Form Artystycznych. Festiwal organizowany jest od 1993 roku. Co roku spotykają się tu twórcy różnych dziedzin sztuki. Tegoroczną edycję otworzy wystawa plakatów Tomasza Bocheńskiego, pochodzącego z Nowego Sącza, projektanta graficznego od lat związanego z prasą. W ramach festiwalu będą też koncerty i wystawa Samuela Kłody, młodego malarza, którego obrazy przyciągają uwagę intensywnym kolorem i wyrazistą fakturą. Zaplanowano także spotkanie autorskie z Elizą Kącką, laureatką Nagrody Literackiej Nike 2025. Ostatnie tygodnie festiwalu będą należały do muzyki. Wernisaż plakatów rozpocznie się w czwartek o 18. Festiwal potrwa do 26 listopada. Przez cały tydzień, od 5 do 10 października, w dziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie przy ulicy Staszica 6 będzie można oglądać wystawę, na której zakazane i cenzurowane książki trafiły za kraty i znalazły się w bibliotecznej celi. Każda z nich ma własne akta, dzięki którym czytelnicy będą mogli poznać historię książki oraz okoliczności, które sprawiły, że wzbudzała kontrowersje. Wystawa zorganizowana z okazji Tygodnia Książek Zakazanych ma na celu przybliżenie tematu cenzury oraz zachęcenie do sięgania po książki, które spotkały się ze sprzeciwem lub próbami ograniczenia ich dostępności. Chciałbym, aby lalka była cennym doświadczeniem dla widza, deklaruje reżyser nowej kinowej adaptacji powieści Bolesława Prusa. Maciej Kawalski wskazuje, że starał się przekazać emocje, które towarzyszyły mu przy lekturze lalki.
1: Nie o to chodzi w adaptacji, żeby ścisnąć i skompresować powieść i po prostu ją nakręcić. No tylko jednak, żeby znaleźć coś, co cię porusza, to musi być to duża emocja, która za tobą idzie. Więc przy każdej scenie, czy to pisaniu, czy to potem kręceniu, starałem się postawić w siedzeniu widza i zadać sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, czy to mnie porusza. No bo lalka to jest za dobra powieść, żeby podejść do niej po macoszemu.
0: Nowa ekranizacja lalki trafiła do kin w minionym tygodniu. Główne role grają Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Konrad. Wraz z premierą filmu Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalny portal lalka.edu.pl, który ma ułatwić zrozumienie powieści Bolesława Prusa oraz inspirować młodzież. Film można obejrzeć także w tarnowskich kinach.
2: To były wiadomości kulturalne.

0: Głośne szczekanie dało się słyszeć w niedzielne popołudnie na dziedzińcu klasztoru Ojców Bernardynów w Tarnowie. Plac znów wypełnił się zwierzętami. Na mszy świętej z mikrofonem i aparatem fotograficznym była Jolanta Moździerz.
1: Były koty, chomiki, króliki, świnki morskie, ale najwięcej tym razem przyszło psów. Towarzyszyły swoim opiekunom w czasie mszy świętej, w której błogosławieństwo we wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt i ekologii, otrzymują nie tylko ludzie. To dla nas już tradycja, żeby tu być, przekonują tarnowianie, którzy swoich czworonożnych przyjaciół traktują niemal jak członków rodziny. W tym roku pojawiły się też osoby, które ze swoimi zwierzakami były tu po raz pierwszy. Niektórzy pokonali wiele kilometrów, żeby tutaj dotrzeć.
2: Jesteśmy pierwszy raz, wczoraj zobaczyliśmy posta na Facebooku. Przyjechaliśmy od razu, nawet nie myśleliśmy dwa razy. Myśmy przyjechali z Rzeszowa ogólnie.
1: Kim jest dla was Luna? Jak ją traktujecie?
2: Członka rodziny. Tak bardzo blisko nam. Może nie osobę, pieska, przyjaciela naszego, tak jak to powiedział papież Franciszek, że jest to są nasi mali bracia.
3: Tego błogosławieństwa, żeby żyła nam długo, żeby żyła zdrowo.
4: Wzięliśmy pieska, Goldena Moli i świnkę morską.
1: Piesek ma ile lat?
4: 5.
1: A świnka?
4: Świnka, roczek.
1: To kto jeszcze został w domu?
4: A jeszcze kotek i 6 świnek morskich. Są członkami rodziny.
5: Jestem z Gwoźca, nazywam się Dominika i jestem właścicielką oto tego kota.
1: Kotków dzisiaj niewiele, dużo piesków, a wy z kotkiem. Dlaczego tutaj przyszłyście?
5: Chcieliśmy przyjść, uczcić ten dzień i też z kotem, żeby też no, nie siedział cały czas w domu u nas na wsi, też żeby się odkrył więcej świata i żeby no, przyszedł tutaj do tak na was wiedział trochę. Nazywa się Rudzik, ale to nie tylko dlatego, że jest rudy, tylko też jak byłam młodsza, bardzo lubiłam ptaki i jest taki ptak, który się nazywa Rudzik, więc też go postanowiłam nazwać się Rudzik. Jest przecudownym kotkiem, przemilusi, przyjdzie, niezły z niego budzik jest, przyjdzie rano, to obudzi, poskacze, polidzie po twarzy, ale przynajmniej do szkoły obudził mnie przyjaciel.
6: Z Princem przyjechałam z Aupin, kawałek drogi. Na pierwszy raz na takiej mszy jesteśmy.
1: To dlaczego się zdecydowała pani tutaj przyjechać?
6: Żeby został pobłogosławiony i żeby długo żył ze mną.
1: A jak długo jesteście już razem?
6: Jesteśmy 6 lat i chcemy jeszcze być jeszcze z 10. Ja go traktuję jako takiego domownika, ale też nawet terapeutę takiego. Jako zwierzątko, co jest bardzo bliskie i dobrze na nas działa. Ja bym nawet co tydzień przyjeżdżała, gdyby takie msze były.
1: Msza święta z błogosławieństwem ludzi i zwierząt odbywa się przy klasztorze Ojców Bernardynów raz w roku. Błogosławieństwo zwierząt przypomina nam o odpowiedzialności człowieka. Pies czy kot potrzebują naszej pomocy i opieki, mówi ojciec Tyberiusz Marek Mąka. Gwardian Tarnowskiego Klasztoru Bernardynów podkreśla jednak, że opiekując się zwierzętami, trzeba zachować umiar.
7: Z jednej strony jest to przyjaciel. Człowiek musi mieć jakiegoś przyjaciela. Gdy nie znajdzie wśród ludzi, szuka u zwierząt. Pies, kot, ale też musi być umiar. Nie można przesadzać, bo na początku jest człowiek. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, a dopiero później zwierzę, które ma pomagać człowiekowi. Ma służyć też. Przesadą jest traktowanie kota czy pieska jako dziecka. Ja rozumiem, imiona mogą być, ale nie, które nadaje się ludziom. No musi być umiar.
1: 4 października obchodziliśmy 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka, który zwierzęta, ale i całą przyrodę traktował z wielkim szacunkiem jako Boże stworzenie. W tym dniu obchodzony jest także Światowy Dzień Zwierząt. To nie jedyny czas, w którym u Ojców Bernardynów w Tarnowie można spotkać zwierzęta. Zimą, w okresie od Świąt Bożego Narodzenia do uroczystości Trzech Króli, mieszkańców regionu przyciąga żywa szopka, w której można podziwiać m.in. krowy, kucyki, kury, owieczki, alpaki, osiołki czy króliki.
0: Relacjonowała Jolanta Moździerz, a fotorelacje z wczorajszego dnia znajdziecie na stronie rdn.pl. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Spokojnego popołudnia poniedziałkowego życzę i słyszymy się jutro w tym programie o 15.30. Pa, pa!

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Po reklamie. Rekordowa liczba studentów pierwszego roku rozpoczęła naukę w Akademii Tarnowskiej.
3: To jest rekord niepoprawiony od 16 lat. Nie ma się co oszukiwać. To jest wynik podwójnych roczników.
1: Będą też promesy, które trafiły do seniorów, młodzieży i osób niesamodzielnych.
4: W ramach tych środków będą dzienne domy pobytu dla seniorów tworzone.
1: Jest 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Kierowca, który w sobotę śmiertelnie potrącił pieszego w Nowym Sączu, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę, który przechodził przez jezdnię na przejściu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, Justyna Rataj-Mykietyn, mówi, że pieszy nie miał szans.
5: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen Passat, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
1: Sprawca wypadku został zatrzymany. Wczoraj zatrzymano też 20-latka, który prawdopodobnie także uczestniczył w tym samym nielegalnym wyścigu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Odśpiewaniem hymnu Gaudemater Polonia rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Akademii Tarnowskiej. Ponad 1900 studentów rozpoczęło naukę na pierwszym roku studiów. W skali całej uczelni rok akademicki zaczęło ponad 4000 studentów. Rektor Akademii Tarnowskiej Rafał Kurczap cieszy się z tegorocznej rekrutacji, która okazała się być rekordową.
3: Przystąpi 1941 studentów pierwszego roku do nauki w Akademii Tarnowskiej. To jest rekord niepoprawiony od 16 lat. Nie ma się co oszukiwać. To jest wynik podwójnych roczników. Mieliśmy 18 kandydatów na jedno miejsce w tym roku na kierunek lekarski, ale inne kierunki też medyczne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo w tym roku. Też było kilka osób na jedno miejsce. Ja już miałem okazję, jako chyba jeden z pierwszych wykładowców Akademii, mieć zajęcia 1 właśnie października ze studentami pierwszego roku chemii. Studenci dopisali. Przyszło ich niemal 100%, co jest rzadkością, muszę przyznać. Pokolenie, które przyszło z uwagi na to, że ciężej było się dostać w tym roku na studia, będą o te swoje miejsca dbać.
1: Ten rok ma też przynieść kilka nowości na Akademii Tarnowskiej, szczególnie na kierunkach medycznych. W tym roku akademickim ma zostać otwarty zakład anatomii, a niewykluczone, że jeszcze w pierwszym semestrze studenci skorzystają z nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Doposażenie szkół, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, uczniów, pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, ale też odciążenie opiekunów osób niesamodzielnych. Ponad 14 milionów złotych trafiło do regionu tarnowskiego. Promesy wręczyła Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.
4: W ramach tych środków będą dzienne domy pobytu dla seniorów tworzone, jak również centra wsparcia opiekunów faktycznych i również placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Robimy to wszystko przede wszystkim dla mieszkańców i w odpowiedzi na te potrzeby. Społeczeństwo się starzeje, w związku z tym ta potrzeba usług opiekuńczych jest coraz większa. Stąd właśnie dofinansowanie dziennych domów pobytu osób starszych. Te osoby chcą jak najdłużej pozostawać w swoich miejscach zamieszkania, więc taki pobyt dzienny w takiej placówce integruje te osoby. Też mogą uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych, rehabilitacji.
1: Pieniądze trafiły do 8 gmin. Są to gminy Pleśna, Lisia Góra, Ciężkowice, Wojnicz, Skrzyszów, Wietrzychowice, Dąbrowa Tarnowska i Żabno, a także powiat tarnowski.
0: Z życia kościoła.
1: Mieszkańcy przeszli ulicami Nowego Sącza, by wspólnie się modlić. Uczestnicy corocznej procesji różańcowej ruszyli z płyty rynku i pielgrzymowali do parafii świętej Małgorzaty, Ducha Świętego, świętego Kazimierza, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Niepokalanej.
6: od początku praktycznie chodzimy na ten różaniec. To już taką tradycją rodzinną się stało, a jest za co Bogu dziękować.
7: Podziękować Panu Bogu za cały rok.
8: Jest o co prosić, dlatego przychodzę.
9: Październik, miesiąc różańcowy. Też mamy swoje intencje dziękczynno-błagalne.
10: Dlaczego lubicie się modlić na różańcu?
11: Bo to jest dobre i przynosimy dobry uczynek Maryi i Panu Jezusowi.
12: Nie ukrywać się z tym, tylko wyjść na ulicę miasta i promować to.
1: W procesji wzięło udział 1500 osób, a wydarzenie odbyło się po raz 36. W tym roku uczestnicy modlili się w intencji rodzin. A słuchacze Radia RDN Małopolska z Klubu Dobrze Nastawionych w weekend odwiedzili Stary Sącz, gdzie między innymi wzięli udział w wykładzie w ramach Szkoły Świętości w klasztorze sióstr klarysek. Sympatykom naszego radia towarzyszyli też członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, organizatorzy inicjatywy uczenia się świętości właśnie ze świętą Kingą.
13: Chcemy poznawać świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej i padł wybór na świętą Kingę. Też jest związana z tym, że w 99 roku właśnie tutaj w Starym Sączu nasz patron święty Jan Paweł II ogłosił świętą Kingę świętą. Także dlatego wybraliśmy tym razem, to jest piąty raz, jeżeli chodzi o spotkanie Szkoły Świętości, właśnie w Starym Sączu i poznanie świętości życia świętej Kingi.
1: Mówił Robert Rybak, prezes diecezjalnej akcji katolickiej. Klubowicze mieli okazję spotkać się z przełożoną klarysek, ale też modlili się przy ołtarzu papieskim.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Psychologiczny pociąg. Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
2: Dzień dobry Państwu, witam w psychologicznym pociągu Stacja Dzieciństwo. W październiku będziemy przyglądać się temu, z czego wyrasta dziecięca pewność siebie. Dzisiaj zaczniemy od fundamentu, a więc od pytania, jak rodzi się poczucie własnej wartości i co sprawia, że dziecko zaczyna wierzyć, że jest ważne. Pewność siebie nie jest przekonaniem, że zawsze sobie poradzę, ale jest takim przekonaniem, że nawet jeśli sobie nie poradzę, moja wartość pozostanie, a ja mogę szukać kolejnej drogi. I to właśnie są korzenie pewności siebie.
1: Przystanek pierwszy. Dziecko najpierw ogląda siebie w naszych oczach.
2: Poczucie własnej wartości, no chyba każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko właśnie je miało. Żeby wierzyło w siebie, znało swoje możliwości, potrafiło powiedzieć, czego chce, ale także umiało przyjąć porażkę. Żeby nie uzależniało swojej wartości od jednej oceny, od opinii kolegi, koleżanki, przegranego konkursu czy tego, ile osób polubi jego zdjęcie w mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, tylko skąd właściwie bierze się to poczucie własnej wartości? I powiem tak, nie pojawia się ono nagle w wieku kilkunastu lat. Nie można też podarować poczucia własnej wartości dziecku jednym zdaniem "uwierz w siebie". Korzenie poczucia własnej wartości wyrastają znacznie wcześniej. Małe dziecko jeszcze nie wie, kim jest. Nie potrafi spojrzeć na siebie z dystansu i powiedzieć: jestem wartościowym człowiekiem, mam mocne i słabe strony, czasami odnoszę sukcesy, czasami przegrywam, ale jedno i drugie jest częścią mojego życia. Ono dopiero buduje taki obraz. I początkowo robi to przede wszystkim przeglądając się w oczach ważnych dla siebie dorosłych. Z ich spojrzeń, z ich reakcji, z ich zainteresowania, z cierpliwości, ale także z tonu głosu, krytyki, porównań i oczekiwań, dziecko tworzy pierwszą opowieść o sobie. Odpowiada sobie wtedy na takie pytania: jaki jestem, czy jestem ważny, czy warto mnie słuchać, czy jestem kochany także wtedy, kiedy ktoś coś mi powie przykrego, albo wtedy, kiedy coś mi nie wychodzi. To właśnie tutaj zaczynają rosnąć korzenie późniejszej pewności siebie.
1: Okno pociągu.
2: Spójrzmy, drodzy Państwo, przez nasze dzisiejsze okno. Dziecko wraca ze szkoły, w ręku trzyma kartkę, dostało piątkę, wbiega do domu i od progu woła: mamo, zobacz. Rodzic się cieszy, gratuluje, jest dumny. Następnego dnia dziecko wraca z trójką. Tym razem kartka pozostaje głęboko w plecaku. Dlaczego? Być może już zaczyna rozumieć, że z jednymi wynikami warto się pokazywać, a z innymi lepiej się ukryć. I właśnie w takich drobnych sytuacjach może rodzić się bardzo ważne, drodzy Państwo, pytanie: czy rodzic cieszy się mną, a może cieszy się tylko moimi sukcesami? Oczywiście dziecko powinno doświadczać satysfakcji z osiągnięć. Problem

0: zaczyna się wtedy, kiedy osiągnięcie staje się podstawowym źródłem jego wartości.
1: Przystanek drugi. Wartość to nie to samo co sukces.
0: Szanowni Państwo, poczucie własnej wartości nie oznacza przekonania jestem najlepszy, a zdrowe poczucie własnej wartości mówi raczej jestem wystarczająco dobry, chociaż nie zawsze jestem najlepszy i to jest ogromna różnica. Dziecko o takim stabilnym poczuciu własnej wartości może dostać słabszą ocenę i być rozczarowane. Może przegrać zawody i płakać. Może nie dostać się do szkolnego przedstawienia i czuć bardzo dużo złości, a jednocześnie zazdrości, że dostała się tam koleżanka albo kolega. Pewność siebie nie oznacza przecież braku trudnych emocji. Oznacza coś znacznie ważniejszego. Porażka ma nie burzyć całego obrazu siebie. Nie udało mi się? Nie zmienia się w automatycznie jestem beznadziejny. Ktoś mnie nie wybrał? Wcale nie oznacza nikt mnie nie lubi. Nie umiem tego, nie musi oznaczać do niczego się nie nadaje. To właśnie ten taki psychiczny fundament, który zabiera dziecko w później w dorosłość, oznacza, że jest w stanie pomieścić i trudne emocje, i emocje, które dotyczą sukcesu.
1: Historia z życia.
0: Wyobraźmy sobie, szanowni Państwo, dwóch chłopców, którzy startują w tych samych zawodach. Obaj przegrywają. Pierwszy schodzi z boiska i mówi: jestem beznadziejny, nigdy więcej nie gram. Drugi jest równie rozczarowany, może nawet bardziej zły, rzuca plecak i mówi: ale fatalnie mi dzisiaj poszło. Pozornie, słuchajcie Państwo, bardzo podobna reakcja, ale posłuchajmy uważnie. Pierwszy mówi o sobie: jestem beznadziejny. Drugi mówi o wydarzeniu: fatalnie mi poszło. To niewielka różnica językowa, ale psychologicznie ogromna. Jedno dziecko utożsamia porażkę z własną wartością, a drugie może zobaczyć ją jako doświadczenie. I właśnie tego chcemy uczyć stopniowo dzieci.
1: Przystanek trzeci. Nauka.
0: Psychologia rozwojowa pokazuje, że obraz siebie powstaje w relacji. Dziecko potrzebuje doświadczać nie tylko aprobaty, ale również bezwarunkowej wartości osoby. To nie znaczy, że rodzic ma akceptować każde zachowanie. Możemy zdecydowanie powiedzieć: nie zgadzam się, żebyś uderzył brata. Musisz naprawić to, co zniszczyłeś. Ta ocena jest konsekwencją tego, że się nie przygotowałeś. Granice oczywiście dziecku są bardzo potrzebne, ale granica nie musi zawierać komunikatu: jesteś zły. Możemy nie akceptować zachowania, a jednocześnie nie odbierać dziecku poczucia, że nadal jest kimś ważnym. I właśnie dlatego jest tak bardzo istotne to rozdzielenie tego, kim jest dziecko, a jednocześnie wskazanie na to, co dziecko zrobiło.
1: Przystanek czwarty. Od jestem ważny do mogę.
0: Poczucie własnej wartości ma jeszcze jeden bardzo ważny korzeń, a więc sprawczość. Dziecko potrzebuje nie tylko słyszeć, że jest ważne, potrzebuje doświadczać. Potrafię coś zrobić, dlatego pozwalajmy mu próbować. Niech samo naleje wodę, nawet jeśli trochę rozleje, niech wybierze ubranie, niech zapakuje plecak, niech pomoże przygotować kolację, niech zadzwoni do babci, niech ubierze samodzielnie buty i zadba o sznurówki, niech starsze dziecko samo załatwi drobną sprawę, którą dotąd załatwiał rodzic, bo pewności siebie nie da się dziecku opowiedzieć. Ono musi jej doświadczyć, poczuć.
1: Sygnał ostrzegawczy.
0: Uważajmy, szczególnie wtedy, gdy dziecko zaczyna wierzyć, że na naszą akceptację musi zasłużyć. Na przykład zasłużyć dobrymi ocenami, grzecznością, osiągnięciami, wyglądem, spełnianiem naszych oczekiwań. Dziecko, które stale musi potwierdzać swoją wartość, może wyglądać na niezwykle ambitne i pewne siebie, a w środku może bardzo bać się chwili, w której przestanie być najlepszy.
1: Walizka psychologa.
0: Dzisiaj otwieramy walizkę, a w niej cztery rzeczy.
1: Lustro.
0: Bo pierwszym lustrem dziecka jest twarz rodzica. W niej przez wiele lat szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jestem. Zadbajmy więc, aby zobaczyło tam nie tylko ocenę, ale również zainteresowanie i akceptację.
1: Korzenie.
0: Bo prawdziwa pewność siebie przypomina drzewo. To, co najważniejsze, znajduje się pod powierzchnią. Korzeniem jest doświadczenie. Mam wartość także wtedy, kiedy nie odnoszę sukcesu.
1: Drabina.
0: Bo rozwój odbywa się szczebel po szczeblu. Nie oczekujmy od dziecka tego, czego jeszcze nie potrafi. Pomóżmy mu wejść jeden stopień wyżej niż wczoraj.
1: Moneta.
0: Bo moneta ma dwie strony. Dziecko również ma mocne strony, ale też i ograniczenia. Zdrowa samoocena nie polega na niewidzeniu słabości, ale na świadomości, że słabość nie odbiera człowiekowi wartości.
1: Złota myśl z walizki psychologa.
0: Dziecko nie potrzebuje wierzyć, że jest najlepsze. Potrzebuje wiedzieć, że jego wartość nie znika wtedy, kiedy najlepsze nie jest.
1: Pytanie na cały tydzień.
0: Szanowni Państwo, pomyślmy w tym tygodniu, czy moje dziecko częściej doświadcza przy mnie, że jest oceniane, czy że jest widziane.
2: Psychologiczny pociąg.
1: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smol.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
4: To nasze życie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
2: Bye.
1: Bye.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl. Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
0: Po reklamie.
9: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Czy w życiu chodzi tylko o to, by zdobyć wykształcenie, pracę, być zdrowym, mieć rodzinę, dom czy firmę? Uczony z dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na istotę. Chodzi o życie wieczne, o to, aby się zbawić. Odpowiedzią jest według wskazań Jezusa samarytańska miłość bliźniego. Nie pytajmy, kto jest moim bliźnim, ale postawmy sobie pytanie, czy ja jestem bliźnim dla drugiego człowieka? To ważne pytanie, bo pod wieczór naszego życia sądzeni będziemy z miłości.
2: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 5 października. Dziś w Kościele w Polsce wspominamy świętą Faustynę Kowalską. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa w Bochni, skąd transmitować będziemy dzisiejszą uroczystą mszę świętą, sprawowaną w ramach odpustowego Tygodnia Maryjnego, połączonego z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej, przeżywanego pod hasłem Tajemnice Różańcowe w życiu rodziny. Dzisiejszy dzień przeżywamy, rozważając tajemnicę znalezienia Pana Jezusa w świątyni, a na rozpoczynającą się Eucharystię pielgrzymują wolontariat maryjny, kręgi rodzin domowego kościoła, franciszkański zakon świeckich, czciciele Jezusa Miłosiernego, odnowa w Duchu Świętym, wspólnota Strumienie Wody Żywej oraz pielgrzymi z Gawłowa, Krzyżanowic, Proszówek, Sobolowa i Pogwizdowa. Uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, zaś homilię wygłosi ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin diecezji tarnowskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Księże biskupie, witamy najserdeczniej w naszej rodzinie parafialnej Ciebie, duchowego Ojca. Dziękujemy za przewodniczenie naszej modlitwie w tym szczególnym czasie uświęcenia, gdy od Maryi, mistrzyni życia duchowego, uczymy się, jak paciorki rodzinnych zdarzeń poukładać w modlitwę uwielbienia. A że jest to możliwe, to uczy nas przykładem swojego życia święta Joanna Beretta Mola. Księże biskupie, wśród wielu osobistych intencji zapewniamy Cię, że i za Twoją osobę modlimy się przed obliczem Matki Bożej Różańcowej i za naszą diecezję.

Rozważać tajemnice radosne znaczy wejść w ostateczne motywacje i w głębokie znaczenie radości chrześcijańskiej. Znaczy wpatrywać się w konkretność tajemnicy wcielenia. Maryja prowadzi nas do zrozumienia, w czym leży sekret radości chrześcijańskiej, przypominając nam, że chrześcijaństwo to przede wszystkim Ewangelia, dobra nowina. Te słowa napisał w liście o różańcu święty Jan Paweł II. Pięknie one korespondują z dzisiejszą tajemnicą, którą rozważamy, znalezienie Jezusa w świątyni. Znalezienie Jezusa, znalezienie Boga to wielka radość. I my dzisiaj przychodzimy do naszej świątyni w ten poniedziałkowy wieczór, by po raz kolejny odnaleźć Boga i by dać się Panu Bogu odnaleźć przez ręce Maryi, naszej Pani Bocheńskiej. Bardzo, ale to bardzo serdecznie wszystkich Was witam, drodzy pielgrzymi, drodzy parafianie, drodzy goście, szczególnie ci pielgrzymi, którzy w pieszych pielgrzymkach przybyli z Gawłowa, Krzyżanowic, Proszówek, Sobolowa i Pogwizdowa. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli tych grup, które w sposób szczególny omadlają naszą parafię, nasze miasto, naszą diecezję i ojczyznę. Ze wspólnot wolontariat maryjny, z kręgów rodzin domowego kościoła, z franciszkańskiego zakonu świeckich, czcicieli Jezusa Miłosiernego, członków Odnowy w Duchu Świętym i wspólnoty Strumienie Wody Żywej. Pięknie witam ja również księdza biskupa Leszka, który jest u siebie. Serdecznie proszę o to, aby przewodniczyć tej liturgii i aby udzielić nam błogosławieństwa, które umocni nas na dalsze mężne pokonywanie trudów codzienności. Serdecznie witam wszystkich kapłanów, którzy przybyli ze swoimi pielgrzymami. Witam kapłanów naszych rodaków. Pozdrawiam serdecznie kapłanów, którzy posługują w konfesjonale. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, zwłaszcza chorych i starszych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję naszego diecezjalnego radia. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Słowo skieruje do nas ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który przez cały tydzień dzieli się refleksjami o małżeństwie i o rodzinie. Już teraz składam serdeczny Bóg zapłać za dzisiaj złożone ofiary, które w całości przeznaczone są na prace remontowe, konserwatorskie przy murze naszej świątyni. Siostry i bracia, niech nasza wspólna modlitwa będzie gorącą prośbą kierowaną do Matki Jezusa Chrystusa, by wypraszała łaskę aktywnej troski o nasze rodziny. Jak już to zostało wspomniane, patronuje naszej modlitwie święta Joanna Beretta Molla. Jej relikwie zostały uroczyście wprowadzone do bazyliki na rozpoczęcie Tygodnia Maryjnego. Możemy im codziennie oddawać cześć. Znajdują się w kaplicy Matki Bożej. Zapraszam do gorliwej modlitwy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Siostry i bracia, już na początku mszy świętej została nam ogłoszona radosna wiadomość. Otóż łaska Pana jest z nami. Bez tej łaski nie moglibyśmy sprawować tej mszy świętej. Bez tej łaski nie moglibyśmy myśleć o zbawieniu. Bez tej łaski nie moglibyśmy kroczyć drogami codziennego życia z nadzieją, że dojdziemy do nieba. Tak się ucieszmy, że Pan Bóg zna historię naszego życia, wie, co nosimy w naszych sercach, wie, z czym przyszliśmy tutaj do tego sanktuarium, o co chcemy prosić,

Chcemy popatrzeć na ołtarz i zobaczyć, że łaska Pana Boga sprawia, iż na tym ołtarzu uobecnia się ofiara Jezusa Chrystusa. To jest ofiara za nas, dla nas i dla naszego zbawienia. A ponieważ nosimy w sobie także świadomość upadków, słabości, grzechów, to stańmy teraz przed Panem Bogiem, przed obecnością Pana Boga i błagajmy Go o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmieni nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Mutluymuşum. Boże Ojcze miłosierdzia, Ty posłałeś na świat swojego Syna jako Odkupiciela ludzi. Spraw zastawienicy Maryi, którą czcimy w tutejszym sanktuarium, jako Królową Różańca Świętego, abyśmy wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Chrystusa i mogli ją szerzyć wśród wszystkich narodów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej

Jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Oto Słowo Boże.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. To zdanie, moi drodzy, dzisiaj kilkukrotnie wyśpiewaliśmy. To słowo Boga, które nas prowadzi w tym dzisiejszym rozważaniu. Rozważaniu kolejnej tajemnicy różańcowej, tej tajemnicy przeplecionej z naszym życiem. Odnalezienie Jezusa w świątyni. Chcemy tę tajemnicę radosną odkrywać w życiu małżeństw, rodzin, w życiu nas samych. I niech to Słowo Boże niech nas prowadzi. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Co to słowo oznacza? Jaki jest sens tego zdania, które Bóg kieruje do nas poprzez psalmistę? To słowo, które z naszych ust dzisiaj wybrzmiało kilkukrotnie, to zdanie. W tym zdaniu Pan Bóg zapewnia nas, że jest wierny Słowu, które wypowiedział. Jest wierny Słowu, tego Słowa nie cofa, nie zmienia, ale też i wierny jest obietnicy związanej z tym Słowem, jeżeli za tym Słowem pójdziemy. Czyli jest wierny przymierzu, które zawarł z nami. I dzisiaj, kiedy rozważamy tę tajemnicę znalezienia Jezusa w świątyni, moglibyśmy zapytać, gdzie tego Jezusa odnajdujemy dzisiaj? I moglibyśmy bardzo prosto odpowiedzieć w sposób oczywisty, odnajdujemy Go w świątyni. Odnajdujemy Go na liturgii, odnajdujemy Go teraz, zgromadzeni na Najświętszej Ofierze, pod przewodnictwem biskupa. Odnajdujemy Go w sakramentach i jest to pierwsza, najważniejsza i oczywista odpowiedź i zawsze słuszna. Ale kiedy chcemy popatrzeć w kontekście małżeńskim, rodzinnym na te inne przestrzenie też Bożej obecności, pamiętając o słowach Boga, który mówi, gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Chcemy więc tę obecność Jezusa odkrywać w tych relacjach małżeńskich, rodzinnych, które budujemy. I moglibyśmy powiedzieć, że tą świątynią duchową są także te relacje, które są odpowiedzią na wierność Boga. Bo Bóg wychodzi ku nam ze swoją wiernością, z tym Słowem, którego nie cofa, z tym przymierzem, którego nie odwołuje. I jeżeli my wychodzimy ku Bogu z tym samym, z naszą wiernością Słowu, z naszą wiernością przymierzu, które zawarliśmy, które jest częścią naszego powołania albo stanowi Jego istotę, to w tej relacji przedziwnej, cudownej z Bogiem odnajdujemy Jego obecność. Ta wierność Boga spotyka się z naszą wiernością, ten przedziwny dialog wierności. Wierności Boga, która jest zawsze stała i ta nasza, którą chcemy budować każdego dnia. Chociaż czasami może jesteśmy słabi, chcemy być wierni. Czym ta wierność się przejawia? Jakie są te duchowe przestrzenie obecności Boga i takiego niemalże codziennego odnajdywania Jezusa w świątyni? Zwrócę uwagę na trzy takie obszary, jest ich o wiele więcej. Każdy z nas w sercu może dopowiedzieć inne. W tym rozważaniu zwrócę uwagę na trzy, może najbardziej charakterystyczne w kontekście też Bożego Słowa, które dzisiaj odczytaliśmy, także Ewangelii. Najpierw wierność modlitwie małżeńskiej i rodzinnej. Święty Jan Paweł II w liście, do którego często odnosimy się w naszych rozważaniach w tym tygodniu maryjnym, znajdujemy takie słowa w tym liście Rosarium Virginis Mariae, w tym liście o różańcu. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty, zgodnie z dawną tradycją, jest modlitwą szczególną, sprzyjającą gromadzeniu się rodziny. Kiedy małżonkowie są wierni modlitwie małżeńskiej, rodzinnej, kiedy dzieci dorastają, to ta wierność codzienna, która nie jest łatwa, ta wierność jest odnajdywaniem obecności Boga, szczególnie w kontekście relacji sakramentalnej, małżeństwa sakramentalnego. Pamiętam kiedyś, kiedy prowadziłem rekolekcję dla małżonków właśnie o modlitwie małżeńskiej.
Rozmawialiśmy, małżonkowie dzielili się swoim przeżywaniem tej modlitwy małżeńskiej, rodzinnej, aby zainspirować innych małżonków. Pamiętam wypowiedź jednego z mężów, z ojców, formującym się w jednej z grup o charyzmacie rodzinnym. Mówi: proszę księdza, kiedy my z żoną modlimy się, to ja modlę się w jednym pokoju, żona modli się w drugim pokoju. Kiedy to wypowiadał, już czuł intuicyjnie, że chyba inaczej powinno być. Wtedy zapytałem: ale dlaczego tak? Tak osobno, a nie razem? I ta odpowiedź, która padła, jeszcze bardziej go zaskoczyła. Proszę księdza, bo się wstydzimy. Tak po ludzku się wstydzimy. I kiedy usłyszałem tę odpowiedź od człowieka wiary, człowieka też formującego się bardzo poważnie już od wielu lat w ruchu dla rodzin, uświadomiłem sobie tak wtedy bardzo mocno, jako duszpasterz rodzin, że kiedy nie ma tej modlitwy w rodzinach wierzących, tej modlitwy małżeńskiej, rodzinnej, to często nie wynika to z braku wiary, nie wynika z lekceważenia modlitwy albo z braku widzenia sensu tej modlitwy. Nie. Wynika często z tego, że pojawiają się takie czysto ludzkie opory. Czasami wstyd, skrępowanie, brak zwyczaju, który nigdy nie był wprowadzony, tej modlitwy małżeńskiej, rodzinnej. Czysto ludzkie uwarunkowania, które nie mają nic wspólnego z brakiem widzenia sensu modlitwy. I kiedy przeżywamy takie dni jak teraz, ten piękny tydzień maryjny, i chcemy być wierni, chcemy odpowiadać tą naszą wiernością Bogu, to może warto właśnie w tym tygodniu maryjnym powrócić do tej modlitwy, która może była kiedyś w waszych małżeństwach, rodzinach, a gdzieś zanikła, lub ją rozpocząć, jeżeli jej nigdy nie było, lub gdzieś te ludzkie uwarunkowania gdzieś odsunąć, aby nic, co blokuje rozpoczęcie takiej modlitwy, nie przeszkadzało, by być wiernym Bogu, być wiernym sobie na modlitwie i by taką modlitwę małżeńską i rodzinną podejmować. Kiedy więc małżonkowie odpowiadają tą wspólną modlitwą, to odpowiadają swoją wiernością na modlitwie, na wierność Boga, na to słowo, które jest zawsze stałe. To jest to odnajdywanie Jezusa w świątyni, świątyni relacji małżeńskiej, rodzinnej, którą budujecie, drodzy małżonkowie. I druga wierność, drugi ten obszar wierności, tego dialogu, wierności ludzkiej i wierności Boga, to wierność danemu słowu, po prostu słowu. Bo często zaczyna się od tego ludzkiego dotrzymania słowa, oczywiście w rzeczy dobrej. Przyznajmy, że dzisiaj w społeczeństwach współczesnych jest taki kryzys dotrzymywania słowa. Ktoś coś może powiedzieć, kolejnego dnia już nie pamięta, co powiedział, albo próbuje wmówić, że nie pamięta, nie widzi sprzeczności pomiędzy tymi dwoma słowami. Brak wierności słowu, dotrzymywania słowa. A jakże ważne to jest, aby być wiernym słowu, najpierw temu ludzkiemu, w dobrej rzeczy. Bo właśnie na tej codziennej wierności, tej czysto ludzkiej wierności słowu, czyli słowności, budowana jest potem piękna przysięga małżeńska, która jest o wiele głębsza, która ma o wiele poważniejsze konsekwencje, bo na całe życie, kiedy małżonkowie wypowiadają te piękne słowa: i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. O tej wierności słowu, tej codziennej, zaczyna się ta codzienna mała wierność, na którą składa się cała wierność małżeńska. W małych gestach, słowach, zachowaniach, ślubowanie miłości, wierności w każdym geście i uczciwości małżeńskiej, aby potem móc powiedzieć: nie opuszczę cię aż do śmierci. I tą przestrzenią odnajdywania Boga jest ta wierność, bo na tej wierności także budujemy potem wierność Ewangelii, wierność wizji małżeństwa, która się nie zmienia według Bożego zamysłu, ale też i wierność Ewangelii w naszym życiu, bo innej Ewangelii nie ma, jak słyszeliśmy dzisiaj w czytaniu. Innej Ewangelii nie ma, ciągle Bóg jest ten sam, to słowo jest to samo. I na tej wierności czysto ludzkiej pokazują nam święci, budowali swoją codzienność i potem swoją świętość. Błogosławiony Józef Ulma,
Jak mówią świadkowie, był człowiekiem, na którym można było polegać, ufać. Sąsiedzi przychodzili do niego, bo wiedzieli, że jak Józef coś powiedział, to powiedział. I na tej stałości potem opierała się jego żona Wiktoria, bo to była już stałość przysięgi małżeńskiej. Na tej stałości bazowali i ufali Żydzi, którzy zostali właśnie ukryci w ich domu. Mogli zaufać im, że po prostu to słowo jest nieodwołalne. I święta Joanna Beretta Molla, jej słowo pełne miłości, kiedy wybiera życie swego dziecka. Tą przestrzenią odnajdywania Boga jest wierność. Wierność Słowu i ostatecznie wierność Ewangelii, temu Słowu Bożemu. I trzeci ważny obszar tego odnajdywania Jezusa w świątyni, w tej świątyni, tego dialogu wierności ludzkiej względem wierności Boga, to wierność w szukaniu Jezusa. Kiedy uważnie słuchaliśmy dzisiejszej Ewangelii, to zauważyliśmy, że Jezus zagubił się, ale On był ciągle tam, gdzie być powinien. Ale Maryja i Józef szukają Go razem. I oczywiście szukają w bólu serca, bo nie mogą odnaleźć. Nie rozumieją też odpowiedzi Jezusa, nie rozumieją Jego obecności tam w świątyni, ale szukają razem. I kiedy dzisiaj chcemy pomagać małżonkom, rodzinom, rodzicom, to ważne jest to, aby chcieć szukać razem, szukać rozwiązań, szukać podpowiedzi. Kiedyś znów na innych rekolekcjach dla małżonków pamiętam rozważanie Bożego Słowa. Małżonkowie byli poproszeni, aby rozważać Słowo Boże, takie małżeńskie lekcje divina, Boże czytanie. Ale poprosiłem małżonków, dając im jeden fragment Pisma Świętego, żeby nie tyle rozważali indywidualnie, co Pan Bóg mówi do mnie, indywidualnie, do każdego z małżonków, ale by usiedli razem, przeczytali ten fragment Pisma Świętego i zapytali, czego Pan Bóg od nas chce, wspólnie razem. Jakie stawia pytania, jakie podpowiada odpowiedzi, jakie daje rozwiązania. I jakże ważne to jest dla rodziców, kiedy borykacie się, drodzy rodzice, nieraz z trudami wychowania. I nieraz to serce również was boli. Nie rozumiecie wiele rzeczy, jak Maryja i Józef nie rozumieli, ale szukali razem. I kiedy rodzice szukają razem, kiedy są razem w tym poszukiwaniu, w pytaniu, stawianiu pytań Bogu i szukaniu odpowiedzi, to zawsze jest to wierność. Wierność w tym powołaniu rodzicielskim. Dzisiaj na zakończenie tej mszy świętej, a dokładnie po mszy świętej, zapraszamy was, drodzy rodzice, na piękne spotkanie tutaj w parafialnej poradni rodzinnej właśnie przy parafii świętego Mikołaja, to jest pod kościółkiem szkolnym, jest spotkanie dla rodziców zatytułowane Labirynty wychowania. Doradcy życia rodzinnego, inni rodzice będą pomagać, aby po prostu razem szukać odpowiedzi, będą podpowiadać. Serdecznie zapraszamy chętne osoby po tej Eucharystii na to spotkanie bardzo ważne, organizowane przez właśnie Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin i parafię świętego Mikołaja. Chciałbym, moi drodzy, dzisiaj tak w sercu zapytać, gdzie jest ta świątynia, w której odnajduje Bożą obecność? Zapewne jest tutaj, fizycznie, ale w tych relacjach, które budujemy, które tworzymy. Czy odpowiadam swoją wiernością na wierność Bogu? Czy odpowiadam wiernością na modlitwie, tej indywidualnej, tej wspólnotowej, małżeńskiej, rodzinnej? Czy odpowiadam poprzez wierność słowu danemu, słowu przysięgi małżeńskiej, powołaniu także kapłańskiemu? Ale też, czy jestem wierny w szukaniu Boga? Szukam, o Panie, Twego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną, powie psalmista. Chcemy więc szukać razem. Dzisiaj szukamy we wspólnocie Kościoła, także we wspólnocie tutaj zebranych na tej liturgii. Pan Bóg zawsze chce nam odsłaniać swoje oblicze, bo Pan Bóg zawsze pamięta o swoim przymierzu. Amen.

0: Za przyczyną Matki Bożej Różańcowej zanieśmy do Boga nasze błaganie.
1: Módlmy się za wszystkich pasterzy, zwłaszcza za przewodniczącego liturgii biskupa Leszka, aby gorliwie głosili Ewangelię całemu światu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za władców tego świata, aby dążyli do pokoju na świecie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich pielgrzymujących do naszego sanktuarium, zwłaszcza za pielgrzymów z Gawłowa, Krzyżanowic, Proszówek, Sobolowa i Pogwizdowa, aby dobry Bóg błogosławił im każdego dnia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wspólnoty modlitewne naszej parafii, aby ich członkowie współpracując z łaską Bożą nieustannie wzrastali w świętości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za świętej pamięci Stefana, aby miłosierny Bóg przyjął ich do siebie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, abyśmy umieli dostrzegać działania Pana Boga w naszej codzienności. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Rozpoczyna się procesja z darami ofiarnymi. Pragniemy zjednoczyć się z ofiarą miłości Syna Bożego, przynosząc do ołtarza nasze dary, a przede wszystkim ofiarując nasze dusze, by razem z Marią jeszcze bardziej zjednoczyć się z Chrystusem i Jego mistycznym ciałem. Przedstawiciele Rady Duszpasterskiej naszej parafii przynoszą kosz miodu. Owoc pracy pszczelego roku jest symbolem obfitości natury, ale i słodyczy oraz dobroci łaski Bożej. Przynosimy chleb i wino, które podczas tej świętej liturgii staną się ciałem i krwią Chrystusową. Z kolei my, uczestnicy tej świętej Eucharystii, składamy także nasze ofiary pieniężne jako wyraz naszej troski o naszą parafialną świątynię w tym roku na prace konserwatorsko-remontowe wokół ogrodzenia Boheńskiej Bazyliki. Prosimy pokornie, aby Bóg Trójcy Święty Jedyny przyjął dziś nasze dary i nas samych jako ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za wielkie rzeczy, jakie nam uczynił przez ofiarę Syna Bożego i Jego niepokalaną Matkę.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które składamy i sprawa, byśmy wspominając ze czcią dzieło niezmierzonej miłości Twojego Syna, za przykładem Najświętszej Marii Panny, umacniali się w miłości ku Tobie i bliźnim, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili i błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przed Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych młodów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem, krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Berettą Mola i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, obecnego wśród nas biskupa Leszka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: مطلمش Boże nasz Ojcze, przyjąwszy sakrament odkupienia i życia, pokornie Cię błagamy, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, którą nadałeś swoim miłosierdziu za najczulszą Matkę i niebieską Patronkę, gorliwie się starali o zbawienie ludzi i zasłużyli na przyjęcie do Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pielgrzymom, parafianom i gościom, szczególnie tym, którzy przybyli w pieszych pielgrzymkach, ofiarując swój trud Matce Bożej w różnych, bardzo różnych intencjach, które przynieśli w swoich sercach. Bóg zapłać kapłanom, księdzu biskupowi, przewodniczącemu tej liturgii, księdzu Piotrowi Kaznodziei, księżom koncelebransom, kapłanom posługującym w konfesjonale. Zapraszam wszystkich pielgrzymów nie tylko dzisiaj, ale w następne dni i w każdy dzień roku do modlitwy przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Zapraszam na centralną uroczystość odpustową w środę o godzinie 17. Już dzisiaj zapraszam na Marsz dla Życia i Rodziny, diecezjalny marsz. W niedzielę 11 października 12:30 rozpoczynamy w parafii świętego Pawła. Dziękuję radiosłuchaczom za towarzyszenie nam w tej modlitwie. Jutro msza święta transmitowana będzie również o godzinie 18, a w środę o godzinie 17. Zapraszam do naszego sklepu parafialnego u świętego Mikołaja. Księdza biskupa proszę teraz o błogosławieństwo, które poświęci również wszystkie dewocjonalia, a po błogosławieństwie kapłani wraz z asystą udadzą się do kaplicy Matki Bożej, gdzie ksiądz biskup zawierzy nas wszystkich i nasze sprawy Matce Bożej.

Niech Bóg Ojciec Niebieski napełni was wszelkim błogosławieństwem, abyście byli święci i czyści przed Jego obliczem. Niech wam hojnie udzieli swojej łaski. Niech was poucza słowem prawdy zawartym w Ewangelii zbawienia i da wam miłość bratnią przez Chrystusa Pana.

Zakończyliśmy transmisję uroczystej mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa w Bochni. W poniedziałek 5 października sprawowano w ramach Tygodnia Maryjnego połączonego z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej, przeżywanego pod hasłem Tajemnice Różańcowe w życiu rodziny. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Zaś homilię wygłosił ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin diecezji tarnowskiej. A po krótkiej przerwie reklamowej zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na 3. diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
1: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 8 minut po godzinie 19 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzą członkowie Klubu Dobrze Nastawionych z Tarnowa.
5: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to Jadwiga i Zbigniew Strzelec z Tarnowa, Aniela Baran z Jaźwin, Józef Ćwięka z Wadowic Górnych, Barbara Lazarowicz z Tarnowa, Lucyna i Stanisław Wielgus z Tarnowa, Jolanta Kunc z Tarnowa, Greta Prokop z Tarnowa, Dorota Zakrzewska z Jonin, Zuzanna Karaś z Tarnowa, Małgorzata Tokarczyk z Barcic, Cecylia Zarzycka z Tarnowa, Jan Ogorzałek z Cieniawy, Jarosław Rybak z Tarnowa, Bożena i Andrzej Depukat z Tarnowa, Ewa Ptasznik z Rzezawy, Dorota i Jerzy Łabno z Tarnowa, Monika Słomba z Pustkowa, Stanisława i Stanisław Jachym z Tarnowa, Wacław Wach z Ostrowska, Mieczysław Sak z Tarnowa, Karolina Golec z Bobrownik Wielkich, Halina Nawalaniec z Nowego Sącza, Irena Buźniak z Nowego Sącza, Barbara Kot z Tarnowa, Teresa Adamek z Nowego Sącza, Marta Janiec z Tarnowa, Antonina Molenda z Okulic,

urodzin pamiętamy w modlitwie o Irenie i Adolfie w 70. rocznicę ślubu. W modlitwie obejmujemy również sprawy pokoju na świecie i misji świętych. Będziemy odmawiać część pierwszą Różańca Świętego Tajemnice Radosne w oparciu o rozważania z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej w dniu jej liturgicznego wspomnienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga.

naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga

Kościół powszechny, świętych odcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź król.

grzechami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: i naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję we wcieleniu Słowa. Przed każdą komunią świętą gorąco proszę Matkę Bożą, aby mi dopomogła w przygotowaniu duszy na przyjście Syna swego, aby raczyła rozpalić we mnie ognie miłości Bożej, jaką płonęło jej czyste serce w chwili wcielenia.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba

0: Ducha Svojego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Rozważ miłość bliźniego. Czy miłością Twoją ku bliźnim kieruje miłość moja? Czy modlisz się za nieprzyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, którzy w jakiś sposób Cię zasmucili albo obrazili? Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję, jakobyś mnie samemu to uczyniła.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Jezu, co jest powodem, że tajesz swój majestat, że opuściłeś tron nieba, a przebywasz z nami? Odpowiedział mi Pan: córko moja, miłość mnie tu sprowadziła i miłość mnie zatrzymuje. Poznałam tajemnicę wcielenia, jak wielkie miłosierdzie Boże zawiera się w tajemnicy wcielenia Syna Bożego.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. O Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. Prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się, ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko w ten czas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia. Niech miecz cierpień nigdy mnie nie złamie.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Tu z Nim ustawicznie przebywam. Tu jest moja największa z Nim zażyłość. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przebywania z Bogiem.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz

0: Matko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Moim marzeniem jest, żeby święcenia biskupie były w tarnowskiej katedrze, mówi Radiu Erden Małopolska ksiądz Grzegorz Bielaszka. Polski duchowny pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pracujący w dyplomacji stolicy apostolskiej, został nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wraz z nominacją na nuncjusza apostolskiego Ojciec Święty wyniósł księdza Grzegorza Bielaszkę do godności arcybiskupa. Radiu Erden Małopolska udało się skontaktować z nominatem, który jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
2: Radość, ale przede wszystkim jest też poczucie odpowiedzialności. Także tutaj liczę na modlitwy, bo to jest ważne zadanie. Być właśnie głosem Ojca Świętego i wzmacniać te relacje międzynarodowe i być tym takim mostem, który łączy właśnie Kościół lokalny ze stolicą apostolską. To jest ważne zadanie. To jest taki cały mój program.
1: Kapłan zostanie także wyświęcony na biskupa. Nowy nuncjusz mówi Radiu Erden, że chciałby, aby te święcenia odbyły się w tarnowskiej katedrze.
2: Chciałbym tutaj, żeby te święcenia były w katedrze tarnowskiej. Tam narodziłem się do kapłaństwa, a z Tarnowem jestem związany, bo 4 moje pierwsze lata spędziłem w najwspanialszej parafii, czyli u świętej Trójcy na Terlikówce. Pozdrawiam całe Szczecinie i rodzinną parafię. To jest moja rodzinna parafia, tam zostałem ochrzczony. Stamtąd wyruszyłem do seminarium, ale zawsze wracam i zawsze mnie serdecznie oni przyjmują.
1: Nowy przedstawiciel papieża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich urodził się 4 sierpnia 1974 roku w Szczucinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku w Tarnowie. Tajemnice różańcowe w życiu rodziny to kasło towarzyszy uroczystościom w Bochni, gdzie trwa tydzień maryjny z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. We wtorek o 11 w bocheńskim sanktuarium będą modlić się m.in. rolnicy i sadownicy.
3: Taką nowością to zaproszenie na specjalną mszę świętą rolników, sadowników, ogrodników, działkowiczów, pszczelarzy, przedstawicielek, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Specjalna msza święta dla nich we wtorek. Podziękowanie za miniony sezon rolniczy i takie przygotowanie do tego, co przed. Owszem, jesień, zima to mniej pracy, ale właśnie też potrzeba tego Bożego błogosławieństwa, aby to, co teraz w jesieni już zostanie zasiane, wydało plon obfity.
1: Mówił proboszcz i kustosz ksiądz Ryszard Podstołowicz. W środę o godzinie 17 będzie miała miejsce centralna uroczystość odpustowa w Bochni. Zmarł świętej pamięci ksiądz Kazimierz Basista, emerytowany proboszcz parafii Nowe Rybie, rezydent w tejże parafii. Wprowadzenie do kościoła parafialnego w Nowym Rybiu odbędzie się we wtorek o godzinie 18. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Nowym Rybiu w środę o 13. A następnie ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Ksiądz Kazimierz Basista urodził się 29 września 1952 roku w Klęczanach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach Jodłowa, Tarnów, Mościce, Przedsławia, Strzębia i Nowe Rybie. W 1993 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego w Nowym Rybiu. Urząd proboszcza parafii Nowe Rybie sprawował do 2017 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Otwierając 12 rozdział Apokalipsy świętego Jana czytamy: Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ta apokaliptyczna wizja, namalowana pisarskim piórem świętego Jana, porusza naszą wyobraźnię. Ale dzięki pracom egzegetycznym wiemy, że wizja ta odnosi się do Maryi i ukazuje jej szczególną godność i wybranie. 28 czerwca 1877 roku, czyli w drugim dniu objawień, Matka Boża przedstawiła się Justynie i Barbarze jako królowa. W historycznym przekazie biskupa Jana Obłonka czytamy: Zadzwoniono na anioł pański, drzewo klonu zostało oświetlone. Wokół niego utworzył się złoty krąg, a na jego tle ukazał się tron ze złota, wyłożony perłami, do którego dwaj aniołowie przyprowadzili Najświętszą Dziewicę. Gdy usiadła, inni dwaj aniołowie przynieśli Dziecię Jezus w niebiańskim blasku, trzymające w lewym ręku kulę ziemską i posadzili je na lewym kolanie Matki Boskiej. Jeszcze inni dwaj aniołowie unosili błyszczącą koronę nad głową Madonny. Inny znów anioł przyniósł złote berło i trzymał je w prawej ręce nad koroną. Nad wszystkim pojawił się jeszcze jeden anioł, który wskazywał na wielki krzyż w pozycji poziomej, bez wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego. 29 czerwca wizja z dnia poprzedniego została powtórzona. 30 czerwca obie dziewczynki zobaczyły samą już niewiastę siedzącą na tronie. Z polecenia proboszcza, którym był ksiądz Augustyn Weichel, Justyna zapytała niewiastę, czego żąda. W odpowiedzi usłyszała: Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Czerwcowe objawienia ukazały autorytet Maryi, pierwszej ze wszystkich świętych, tej, której kłaniają się nawet aniołowie. Jest ona królową wszystkich stworzeń, ponieważ jest matką Syna Bożego. Na królewską godność Bożej Rodzicielki składa się pokora, zaufanie, służba i miłość. W znaku niewiasty obleczonej w słońce widzimy ostateczny triumf dobra nad złem, który może stać się i naszym udziałem. Wszak jesteśmy dziećmi Maryi.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Reklama.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina.

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Korei młodzi poznają moc Ewangelii, powiedział papież do organizatorów przyszłorocznego SDM w Seulu. Polski kapłan został nuncjuszem apostolskim w Emiratach Arabskich. Młodzi we Francji protestują, bo czują się pokoleniem bez przyszłości, ostrzega biskup Mathieu Rouget. Podkreśla, że to właśnie do tego pokolenia zwracał się papież na stadionie w Saint-Denis. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Podczas SDM w Seulu młodzi zetkną się z wyjątkowymi realiami chrześcijaństwa w Korei. Miejscowy kościół zrodził się ze spontanicznego zainteresowania Ewangelią i został umocniony dzięki świadectwu męczenników. Mówił papież, przyjmując w Watykanie koreańskich kapłanów i zakonników, wezwał ich do odważnego głoszenia Ewangelii młodzieży. Pomagajcie jej odkryć, że naśladowanie Chrystusa nie ogranicza wolności, lecz ją wypełnia.
2: Papież przypomniał wyjątkową historię Kościoła w Korei. Wiara zrodziła się tam spontanicznie, dzięki szczeremu poszukiwaniu prawdy przez ludzi, którzy zapoznali się z tekstami chrześcijańskimi i pragnęli dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie Chrystusie. Powstały w ten sposób Kościół, został następnie umocniony świadectwem męczenników. To właśnie ten kościół przygotowuje teraz Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Młodzież z całego świata przybędzie na ziemię, gdzie Ewangelia rozkwitła dzięki świadectwu męczenników. Chciałbym, aby było to wielkie spotkanie pomiędzy pamięcią a przyszłością. Męczennicy przekazują wiarę nowym pokoleniom, a młodzież ją przyjmuje, by nieść ją na drogi świata.
1: Leon XIV mianował księdza prałata Grzegorza Bielaszkę nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Polski duchowny, pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pełni służbę w dyplomacji watykańskiej. Pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, Peru, Gabonie i na Węgrzech. Protest licealistów we Francji świadczą o głębokim kryzysie francuskiej młodzieży. Jest w nich trwoga, głębokie poczucie braku sensu życia. To prowadzi do przemocy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mathieu Rouget, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za edukację. Podkreśla, że trzeba powracać do tego, co młodym Francuzom powiedział Leon XIV, a mianowicie, że źródłem prawdziwej wolności jest więź z Jezusem.
3: Biskup Rouget podkreśla, że nic nie może usprawiedliwić aktów przemocy. Przyznaje jednak, że zachowanie młodych świadczy o tym, co dzieje się w ich wnętrzu. Są zagubieni, nie przekazano im sensu życia, ponoszą konsekwencje kryzysu rodziny. Przeraża ich sytuacja na świecie. Boją się przyszłości, nie wierzą, że mają w niej swoje miejsce, podkreśla francuski biskup. Kościołowi zaś nie pozostaje nic innego, jak powrócić do tego, co młodym Francuzom mówił Leon XIV. Biskup Rouget przypomina, że na stadionie Saint-Denis zgromadzili się młodzi z bardzo różnych środowisk. Wszystkim Leon XIV wskazał Chrystusa, który jako jedyny może dać człowiekowi prawdziwą wolność i sens życia.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Matko Boża Jasnogórska, stajemy przed Tobą w ten październikowy wieczór. Nie ma już wielkich pielgrzymek, Jasna Góra przycichła, ale nadal ktoś przyjeżdża z daleka. Ktoś przychodzi na kilka chwil adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Ktoś zatrzymuje się przed Twoim obliczem. W te jesienne dni bardzo dobrze wpisuje się różaniec. Nie wymaga wielkich słów. Jest modlitwą powtarzaną spokojnie, cierpliwie. Tajemnica za tajemnicą. Przesuwamy paciorki i razem z nimi oddajemy Bogu to wszystko, czego nie potrafimy już sami uporządkować. W różańcu jest miejsce na nasze życie, na radość i smutek, na ludzi, których kochamy, na tych, których już nie ma, na sprawy, o których nikomu nie mówimy, na pytania, na które ciągle nie znamy odpowiedzi. Tak wielu ludzi przez lata brało różaniec do ręki. Nie dlatego, że wszystko w ich życiu było łatwe. Przeciwnie, często dlatego, że nie było łatwe. Jak nie było łatwe życie patronki dzisiejszego dnia, świętej Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia. Jej życie i przesłanie przypomina nam o czymś bardzo prostym, a zarazem trudnym do przyjęcia. Bóg nie męczy się nami. Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem. To my bywamy zmęczeni proszeniem o przebaczenie. Jednak zawsze można wrócić do Boga, nawet po długiej przerwie, nawet po wielu upadkach. Bóg nie udaje, że nie było naszych błędów. On zna prawdę o naszym życiu lepiej niż my sami. Wie, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, gdzie zawiedliśmy, kogo zraniliśmy i przed czym uciekaliśmy. Bardzo potrzebujemy tego, żeby przy Tobie, Maryjo, jeszcze raz uwierzyć, że Boże miłosierdzie jest większe od tego, co nas przygniata, że po każdej nocy może przyjść światło. Maryjo, Matko Miłosierdzia, przyjmij naszą modlitwę za spowiedników i wszystkich, którzy przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza na Jasnej Górze. Ty wiesz, ile historii kryje się przy jasnogórskich konfesjonałach, ile niepokoju przed pierwszym słowem, ile wstydu, łez i milczenia. Bądź blisko tych, którzy przychodzą do spowiedzi. Pomóż uwierzyć, że nie ma takiej przeszłości, której nie można powierzyć Bożemu miłosierdziu. Niech wychodzą stąd spokojniejsi, nie dlatego, że zapomnieli o tym, co było, ale dlatego, że nie muszą już tego wszystkiego nieść sami. Spowiednikom wyproś cierpliwość, delikatność i dobre słowo. Pomóż im słuchać i mówić tak, aby przez ich posługę można było usłyszeć głos Chrystusa, który nie potępia, ale podnosi i prowadzi dalej. Niech konfesjonały będą miejscem, gdzie można przyjść z tym, co najbardziej boli, co najbardziej ukryte. A po spowiedzi niech pozostaje w sercu ta cicha pewność. Mogę zacząć od nowa. Matko Kościoła, zawierzamy Ci Kościół Chrystusowy. Papieża Leona, który przypomniał, że kiedy Kościół mówi o obronie życia, o aborcji, eutanazji, to nie uprawia polityki, ani nie miesza się we wewnętrzne sprawy państwa, lecz realizuje swoją misję ewangeliczną. Zawierzamy biskupów, prezbiterów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Wyproś Kościołowi nowe powołania kapłańskie i zachonne. Niech młodzi usłyszą cichy głos Boga i nie przestraszą się tego, czego ten głos od nich zażąda. Maryjo, Matko powołań, prowadź i umacniaj powołanych. Prosimy Cię za naszą ojczyznę, Polskę, za ludzi, którzy w niej żyją, za tych, którzy ją tworzą swoją codzienną, uczciwą pracą, za rodziny, za młodych, za starszych.
za tych, którzy mają wpływ na jej losy, ale także za tych wszystkich, którym wydaje się, że nic od nich nie zależy. I za tych, którzy na dźwięk słów Polska i Ojczyzna reagują bolesną alergią, odwracając wzrok od biało-czerwonych barw. Może ich serca, zmęczone ziemskimi sporami, zapomniały, że te święte pojęcia są testamentem krwi naszych przodków i wieczną obietnicą wolności, że za tę ziemię tysiące Polaków oddało życie bez wahania, nie pytając, czy słowo patriotyzm brzmi po europejsku. Maryjo, ucz nas odpowiedzialności za ojczyznę z troską widoczną w codziennym życiu. Dziś przynosimy pamięć o Polakach, którzy zostali zamordowani przez Niemców. Wśród nich o 38 bohaterskich obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku, którzy po kapitulacji trafili do niemieckiego więzienia, przeszli przez brutalne śledztwo, a następnie zostali przez Niemców skazani na śmierć i rozstrzelani 5 października 1939 roku. Chcemy zachować ich w naszej pamięci, ich życie, ich odwagę i ofiarę dla Polski. Niech pamięć o nich trwa w kolejnych pokoleniach. Zawierzamy Ci wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają na Jasną Górę. Niektórzy znają drogę bardzo dobrze, wierne siostry zakonne. Inni są tutaj pierwszy raz.

0: i za samotnych, których telefon milczy, do których nikt dziś nie zajrzał, za starszych, którzy coraz częściej patrzą przez okno i wspominają bliskich, których już nie ma. Maryjo, bądź przy nich, umocnij. Królowo Różańca Świętego, usłysz nasze różańce. Przyjmij intencje wpisane do Księgi Apelowej Radia Jasna Góra, dziękczynienie za konfratrów, ofiarodawców i dobroczyńców, za tych, których wspominamy po latach. Dziś modlimy się za parafię Międzylesie w diecezji świdnickiej, do której przybywasz w świętym wizerunku nawiedzenia. Jak kiedyś przyszłaś do Elżbiety, tak przychodzisz dziś do nas. Wskazujesz na Jezusa jak w Kanie. Pomagasz inaczej patrzeć na to, co przeżywamy. Przyjmij i nas tu obecnych. Z tym wszystkim, co w nas dobre i z tym, co jeszcze potrzebuje Bożego miłosierdzia, naucz nas modlić się spokojnie i cierpliwie. A kiedy zacznie słabnąć w nas wiara, przypominaj, że Boże miłosierdzie nie kończy się tam, gdzie kończą się nasze siły. Czuwaj nad nami i prowadź do swojego Syna. Rozważamy tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Zawierzamy pielgrzymów obecnych na apelu z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie, podejmujących nocne czuwanie, z Wrześni, z Drużbic, z Grodziczna, z Poznania, z parafii Matki Bożej Bolesnej, z Podbrzezia, Jęczmieniszek, okolic Wilna, z Grodziska Wielkopolskiego, z Granowa, z Ruskiego Mostu Tucholi, z Człuchowa, Jabłonowa i Jelenina, Sieciebożyc, Brzeźnicy i Chodkowa i maturzystów Archidiecezji Warszawskiej. Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie bardzić potrzeba naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Księdza arcybiskupa metropolitę prosimy o błogosławieństwo.
3: Czego uczy nas dzisiejsza patronka święta Faustyna Kowalska? Że w krzyżu Jezusa Chrystusa spotykają się nędza człowieka i miłosierdzie Boga. I usłyszała odpowiedź samego Jezusa o najprostszym akcie wiary dla nas wszystkich skierowanych. Jezu, ufam Tobie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Przesyłki ze wzgórza Lorette. Dzisiejsze rozważanie przenosi nas myślami na wzgórze Lorette w Lyonie. To właśnie tam znajdowało się serce i centrala dynamicznie rozwijającego się żywego różańca. Była to piękna i przestronna posiadłość otoczona dużym ogrodem rozpościerającym się aż po pobliskie sanktuarium maryjne z pięknym widokiem na miasto i równinę przedłużającą widoczność w niektóre słoneczne dni aż do Mont Blanc. Paulina dla Maryi była gotowa na wszystko. Jej usta wyszeptały w ciągu życia miliony zdrowasiek. Oddawała Matce Bożej wszystko, kim była i co posiadała. Gdy kupiła ten dom formacyjny, który nazwała potem Loretto, klucze przyniosła najpierw do kaplicy przed obraz Maryi, by zawierzyć jej to dzieło. Nie miała złotych koron, które mogłaby włożyć na skronie Matki Zbawiciela. Ale każdego dnia zanosiła do niej różańcowe wieńce, będące znakiem jej ufności i zawierzenia. Błogosławiona Paulina Jaricot nie ograniczała się jedynie do zachęcania ludzi do modlitwy. Miała ona niezwykle szerokie, prorocze spojrzenie na potrzeby Kościoła. Rozumiała, że nadchodzą czasy, w których wiara chrześcijan musi być poparta głęboką świadomością, wiedzą i umiejętnością rozeznawania znaków czasu. Paulina z niepokojem obserwowała świat, w którym prasa, książki i rodzące się media były wykorzystywane do walki z Bogiem. Widziała zalew złych doktryn, kłamstw i ideologii, które niszczyły ludzkie sumienia i atakowały prawdy wiary. Postawiła wówczas trafną diagnozę. Na złą prasę i złe książki nie wystarczy tylko narzekać. Trzeba na nie odpowiedzieć dobrą, katolicką literaturą. Zobowiązała więc wszystkich członków Żywego Różańca do wspierania i rozpowszechniania dobrej książki oraz prasy katolickiej. Na wzgórzu Lorette powstało gigantyczne centrum wydawnicze. O rozmachu tego stowarzyszenia świadczą liczby, które do dziś budzą podziw. Tylko w 1832 roku wysłano stamtąd 140 tysięcy książek i broszur, 80 tysięcy obrazków, 40 tysięcy medalików i 18 tysięcy szkaplerzy. Średnio z centrali wychodziło około 1000 przesyłek dziennie. Ta intensywna działalność, tak doceniana w latach chwały, będzie w złych dniach powodem oskarżeń o pospolite kramarstwo. Członkowie kół nie tylko sami czytali te materiały, ale przekazywali je dalej, stając się apostołami prawdy w swoich środowiskach. Ta intuicja błogosławionej Pauliny pozostaje niezwykle aktualna również w naszych czasach. Żyjemy w epoce potężnego szumu informacyjnego. Internet, telewizja i media społecznościowe codziennie zalewają nasze umysły tysiącami wiadomości, z których wiele celowo uderza w Pana Boga, wyśmiewa Kościół i relatywizuje przykazania. Jak możemy obronić naszą wiarę w tak trudnym środowisku? Statut Żywego Różańca przypomina nam, że jednym z podstawowych obowiązków członka wspólnoty jest odważne stawanie w obronie wiary oraz troska o formację intelektualną i duchową. Służy temu chociażby oficjalny miesięcznik formacyjny Żywego Różańca, czasopismo Różaniec. Nie wolno nam być chrześcijanami powierzchownymi. Modlitwa ustna musi iść w parze z karmieniem umysłu Bożą prawdą. Sięgajmy po prasę katolicką, czytajmy wartościowe książki religijne, szukajmy sprawdzonych informacji o wierze. Tylko wtedy, gdy sami będziemy wewnętrznie uformowani, będziemy potrafili z miłością, ale i z odwagą odpowiedzieć na współczesne ataki wymierzone w Kościół i dać świadectwo prawdzie wobec zagubionego świata. Zadanie duchowe na dziś. Zastanów się, jak wyglądają Twoje codzienne nawyki medialne. Ile czasu poświęcasz na przeglądanie internetu i świeckich wiadomości, a ile na czytanie Słowa Bożego i literatury religijnej? Postanów sobie, że w tym tygodniu przeczytasz choć jeden wartościowy artykuł z prasy katolickiej lub rozdział książki religijnej.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Radiowo-internetowe studium biblijne.
4: Po przerwie wakacyjnej witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszą audycją otwieramy kolejny nowy cykl naszych spotkań, ale będziemy też chcieli słowem podsumowania zamknąć cały dwuletni cykl audycji poświęconych osobie świętego Pawła i jego listów. W naszym radiowym studio jest już ksiądz profesor Piotr Łabuda, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
5: Witamy wszystkich po przerwie wakacyjnej, wszystkich naszych radiowych, internetowych słuchaczy. Szybko uciekły te wakacje, szybko przebiegł ten czas.
4: Wakacje to jest jedno, ale dwa lata cyklu o świętym Pawle.
5: Tak, ale zanim zaczniemy naszą pierwszą audycję, ja proponuję, żebyśmy w tym roku w każdą audycję poprzedzali taką krótką modlitwą. Jeden z piękniejszych tekstów modlitw to modlitwy psalmami, hymnami. Pomyślmy sobie, że te psalmy, te teksty, to był też przedmiot, to była też, można by rzec, baza modlitwy Jezusa. On też się modlił psalmami, więc niech te psalmy nas zawsze wprowadzają w historię kolejnych odcinków. A skoro dzisiaj pierwsze spotkanie, no to pierwszy psalm.
6: Psalm pierwszy.
7: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyślnie wypada. Nie tak z występnymi, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
5: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, który nie wchodzi na drogę grzeszników, ale ma upodobanie w prawie Pana. Można by rzec, że to prawo. Kilka dni temu było wspomnienie świętego Hieronima i antyfona na wejście do Eucharystii przytaczała pierwszy rozdział, 8 werset słów Jozuego. Kiedy Jozue się bał, kiedy Jozue miał stracha, no bo on miał wprowadzić naród wybrany, on miał przejąć jakby stery po Mojżeszu. Wtedy Pan Bóg mówi do niego: Jozue, nie bój się, nie lękaj. Z tobą będę wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Ale zaraz Pan Bóg dodaje: niech ta księga będzie zawsze na twoich ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, a tylko wtedy ci się powiedzie, wtedy osiągniesz cel swojego życia. No właśnie, szczęśliwi ci, którzy mają upodobanie w prawie Pana, którzy nad tym prawem rozmyślają dniem i nocą. Myśmy może w przedzeszłym roku nie rozmyślali może dzień i nocą, ale po naszych cyklach studiów, można powiedzieć po takiej teologii biblijnej, kiedy patrzyliśmy na główne tematy naszego wyznania wiary, wierzę, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Maryja, modlitwa, sakramenty, eschatologia, postanowiliśmy pójść śladami wydarzenia Jezusa. Tak się dwa lata temu tutaj obecnemu księdzu dyrektorowi Marcinowi spodobało, on takiego pomysła poddał. No i tak zaczęło się. Zaczęło się od tego, że najpierw zastanowiliśmy się, co to jest to wydarzenie Jezusa, jak to wydarzenie Jezusa wyglądało, a więc Jego słowa, Jego czyny. Od zwiastowania poszliśmy, od tego momentu, kiedy Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, a więc od zwiastowania, od Bożego Narodzenia, od tych lat dziecięcych, życie Jezusa i dotarliśmy do wydarzeń paschalnych, męka, śmierć, zmartwychwstanie, a potem szukaliśmy, co było dalej, kiedy On wstępuje do nieba, kiedy zostaje zesłany Duch Święty, kiedy apostołowie rozpoczynają głosić dobrą nowinę. I tak pierwszy semestr, patrzyłem kilka dni temu, żeby sprawdzić, żeby być zgodny. Ten pierwszy semestr to właśnie takie patrzenie na historię Jezusa i patrzenie na tych, którzy powoli rozpoczynają głosić dobrą nowinę. Powiedzieliśmy sobie o tym tajemniczym materiale Q Ewangelii Galilejskiej, która takie zapiski, które katechetyczne, które mieli apostołowie, ich uczniowie. Powiedzieliśmy sobie też tą teorię, co to jest Ewangelia, na czym to Ewangelia polega. I to był taki pierwszy czas. A potem pamiętam, wielu z tych, z którymi rozmawiałem, byli pewni, że wejdziemy w świat Ewangelii, no bo skoro wydarzenie Jezusa, skoro historia Jezusa Chrystusa, Jego słowa, czyny, no to oczywiście każdemu to się kojarzy z Ewangeliami. A tymczasem myśmy...
4: Niespodzianka.
5: A tymczasem myśmy otworzyli dzieje świętego Pawła. Bo właściwie ta historia Jezusa, która przechodzi do pierwotnego Kościoła, właściwie ta historia, która rozpoczęła być głoszona przez Jego apostołów, innych 72, innych 500 braci, ta historia w sposób szczególny została zaniesiona aż po krańce ziemi przez apostoła narodów, przez świętego Pawła. Pierw był życiorys świętego Pawła i idąc tym życiorysem chcieliśmy też czytać jego listy. Zajęło nam to prawie półtorej roku.
4: Dzień i noc.
5: Może nie dzień i noc, ale...
4: A ja bym się uparł, że dzień i noc, bo w niedzielę żeśmy czytali dzień, a w nocy w poniedziałek były powtórki.
5: No tak, zgoda. Wiesz, ja powiem tak, końcem tego roku, kiedy już były wakacje, końcem wakacji, kiedy zakończyliśmy cykl świętego Pawła, byłem w Grecji, byłem... jakby śladami świętego, no nie jakby, byłem śladami świętego Pawła z jedną z grup i muszę powiedzieć to, co mnie tak najbardziej, czas znakomity, czas, kiedy się siedziało na Areopagu i czytało się mowy Pawła, kiedyśmy siedzieli, to był taki piękny moment, kiedy siedzieliśmy w Salonikach i w Salonikach czytaliśmy jeden, drugi list świętego Pawła. To było takie piękne, kiedyśmy siedli w kościele, który ponoć jest w miejscu, gdzie był dom Jazona. No więc tam czytaliśmy. No bo dom Jazona, pierwsza wspólnota chrześcijan w Grecji, w Salonikach. No i to było ciekawe właśnie, to czytanie listów w tych miejscach, gdzie one były kierowane. Piękny kościół, bardzo miły grecki kapłan, który pochwalił się, że mają tam relikwie Kosmy i Damiana, jeszcze, że mają tam jeszcze mnóstwo innych relikwii. A ja go wtedy zapytałem, czy w takim razie można u was kupić gdzieś tutaj ikonę świętego Pawła. Pomyślałem sobie, skoro...
4: W takim miejscu.
5: Myśmy się dłużej zatrzymali w tych Salonikach. Potem oczywiście była Filipia, potem była Berea, wszystkie te miejsca w Grecji związane z Pawłem, czy raczej z drugą podróżą misyjną Pawła, aż po Kawale. No i właśnie, zapytałem się go, czy mają taki tam mały sklepik z boku, czy mają ikonę apostoła Pawła. On tak się skrzywił, trochę był zdziwiony. Mówi, no właśnie, no Pawła nie mamy. Bo oni tam mają kult trochę inny. No, niezrażony na drugi dzień zszedłem na starożytności rzymskie, na amfiteatr. No i z grupą patrzyliśmy na miejsca, gdzie był sądzony Paweł, gdzie musiał być, musiał głosić. No i tuż obok jest taki bardzo, bardzo starożytny kościół, trzeci, czwarty wiek. Potężne sześciometrowe mury. Mitrosa chyba, z tego co pamiętam, świętego greckiego oczywiście. No więc pierwsza moja myśl, tak starożytny kościół w takim miejscu, no może tu będzie ikona świętego Pawła. Nie było. Obok katedra w Salonikach grecka, tam też nie było ikony Pawła. Wieczorem byliśmy w kościele ucieczki Pawła, tam gdzie Paweł wychodzi już z Salonik, ucieka. Tam jest tuż obok, jest piękne taki malutki kościółek, źródło. Pobożna legenda mówi, że w tym źródle Paweł zaczerpnął wody, żeby mieć siły na dalszą podróż. Ja śmiałem się z mojej grupy, bo było troszkę ciepło. Tuż obok tego kościoła są takie dwie bardzo ładne tawerny greckie z widokiem na zatokę, na morze. No więc wszyscy potem pognali na te tawerny, na jakieś zimne napoje. No i śmiałem się, no tak, bo akurat ten kościół był zamknięty, on jest prawie zawsze zamknięty. No i śmiałem się, że no tak, zamknięte źródło Pawła, no to wszyscy do tawern, do źródeł. Ale to wiesz, skoro mówię o świętym Pawle, uświadomiłem sobie w tych Salonikach, że miasto właściwie jakby nie pamięta Pawła. Jakby ten Paweł w tym mieście był nieobecny. Jakby, owszem, są te dwa kościoły, powiedzmy, jest brama ucieczki Pawła, tam jest to źródło. Ale to wszystko jest nieobecne, no nie? Tam...
4: Ale czy to jest celowe?
5: Wiesz, powiem więcej, wiesz, no, jak pojedzie się dalej, no to miejsce lądowania Pawła. Tam nie ma nic. Mała mozaika, tylko też koło portu zaraz. Mozaika zwykła. Berea, tam gdzie Paweł znalazł otwartszych, bardziej otwartych na Słowo Boże. No też na obrzeżach miasta, koło takiej specyficznej greckiej kawiarni. Na takim półokręgu kilka mozaik. I no, pomnik Pawła i tyle, no nie? Ale żeby był jakieś starożytne świadectwa kościołów, miejsc, przeżywania, Ateny. Przecież w Atenach nie ma prawie nic. No, w Koryncie, no ktoś powie, no Korynt jest piękny. No piękny jest ten Korynt, ale właściwie tam są tylko ruiny, tam jest tylko symboliczny, bo no, trudno mówić o historii rzeczywistej. Trudno, żeby to... No ale pokazuje się miejsce, gdzie był dom, gdzie Paweł miał mieszkać. Przecież w Koryncie był tyle czasu, przecież w tym Koryncie powstały przynajmniej list do Rzymian, no nie? To jest ciekawe i właśnie ten pobyt w Grecji z tą grupą też bardzo specyficzną, inna rzecz. Jestem pewny, że nas nie słyszą. Jestem pewny, że nas nie słyszą, bo to nie była grupa polska. Ciekawe, że Grecja jakby nie zna apostoła Pawła. Jakby ten Paweł, on tam jest, ale jakby był nieobecny. Brakowało mi zawsze, za każdym razem pięknych kościołów, które były dedykowane Pawłowi. No, jest na Areopagu płyta taka, że tu Paweł miał przemówienie, to przemówienie napisane, ale poza tym nie ma nic, no nie? I więcej, ja tak stwierdziłem, było sporo czasu wolnego, takiego, żeby sobie można było gdzieś usiąść, to można rzec nawet, że ta Grecja nawet tak w pełni nie szanuje nawet swoich korzeni tych filozoficznych. Jak się w Atenach pójdzie do tej, powiedzmy, szkoły jednej czy drugiej filozoficznej, no to jest jakaś jaskinia zamknięta głucho na jakąś kratę i tam nic nie ma, no nie? Muzeum. No właśnie, ten Paweł jest jakby nieznany. Ten Paweł jest, on jest niezwykle ważny dla historii Kościoła, on jest niezwykle ważny dla teologii, dla patrzenia na Jezusa Chrystusa, dla zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa, ale ten Paweł w tej Grecji jest jakby niezauważany. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ja mam takie wrażenie, że w naszej kulturze wiary my też jeszcze Ewangelię coś znamy, coś słuchamy, no nie? Ale tak, żeby znać Pawła, tak, żeby znać kilka dni temu dosłownie miałem taką dosyć dużą pracę. Ktoś zarzucił komuś, nieważne, że dlaczego mają być naród, lud wybrany, dlaczego ma być zbawiony? Przecież to nie uwierzyli w Jezusa, to ma nie być zbawiony, skoro nie uwierzyli. No ja otworzyłem list do Rzymian i czytam. Czytaliśmy ten fragment, kiedy Paweł mówi, że to będzie lud zbawiony. Nie? No i ten ktoś mówi, ale dlaczego? Ale dlaczego? On się nie zgadza z Pawłem. No można się z Pawłem nie zgadzać, ale pierw go trzeba poznać. I bardzo się cieszę, że ten zeszły rok mogliśmy poznać Pawła. I kiedy kilka dni temu rozpoczynaliśmy wykłady już, rozpoczął się wykład na naszym wydziale teologicznym i w seminarium klerycy i na wydziale świeckim, gdzie mamy bardzo dużo chętnych. Z dumą mogę powiedzieć, że 40 osób na pierwszym roku postanowiło studiować teologię. Nie tyle pastoralną, nie tyle katechetykę, czyli żeby wykładać, uczyć w szkole, ale postanowili studiować teologię. Postanowili zrozumieć, poznawać swoją wiarę. No i właśnie jak tak na tych starszych już rocznikach dokonujemy takiego podsumowania, taki mam zwyczaj, co było w zeszłym roku, takie podsumowanie, no to powiedziałem tym młodym ludziom, spróbujcie w jednym zdaniu określić jeden każdy list, po kolei, tak jak są listy, jednym zdaniem.
4: No to trudne zadanie.
5: Trudne, tak, ale wiesz, ale to jest ciekawe i to mi się bardzo podoba, jak któryś powiedział, że no, pierwsze dwa listy, pierwszy, drugi Tesaloniczan, i on powiedział, paruzja eschatologia, tajemnica śmierci i życia po śmierci. No ja pytam, dlaczego Paweł te pierwsze dwa najstarsze listy, dlaczego poświęcił tej tematyce? No on powiedział, to są najważniejsze dla człowieka. No okej, okay, może to nie jest najważniejsze, ale no każdy z nas jakoś o tym wydarzeniu granicznym swoim myśli. Ja się cieszę, że w zeszłym roku przeczytaliśmy całą historię apostoła Pawła. Przeczytaliśmy wszystkie listy dosyć dokładnie. Ponad 70 spotkań w sumie było o samym świętym Pawle i jego listach. I to jest to bogactwo naszego studium, które, co też jest dobre, jest nadal dostępne. To nie jest tak, że to się stało i skończyło. Zapraszam wszystkich na stronę naszego radia RDN. Tam są i pliki dźwiękowe, tam są pliki tekstowe. Można do nich dotrzeć, można bez kłopotu je przeczytać, odsłuchać sobie historię. No i cieszę się też, że w formie złożonej, w formie przepracowanej, nieco takiej troszeczkę skondensowanej, te nasze wszystkie spotkania znalazły się już w naszym wydawnictwie diecezji tarnowskiej Biblos. No i mam nadzieję, że wkrótce już te procedury formalne, już recenzje, wszystko już jest za tą książką. Mam nadzieję, że wkrótce ten święty Paweł, on zagości u nas. Zagości na tej zasadzie, że będziemy mogli sięgnąć po książkę.
4: Czyli nie będziemy jak Grecy. Nie będziemy tak, ale chcieli nie znać Pawła.
5: Ale wiesz, ale to jest takie dla mnie było takie zadziwiające, że miasta kluczowe dla Pawła, miasta Filipia, gdzie Paweł pisze piękny list, kiedy pokazuje szacunek dla nich, modli się za nich. No, w Filipii no jest kościół nad rzeką, jest więzienie Pawła w starożytnych Filipiach, ale tak więcej to nie bardzo. Chociaż, żeby nie było, tam nie ma nic. Nie, jest mnóstwo, tylko że takich rzeczy, gdy u nas wejdzie się, nie wiem, do sanktuariów, gdzie był Jan Paweł II, gdzie byli nasi święci wielcy, no to te sanktuarium chociażby zabawa.
4: To tu jest cała historia.
5: Tak. I myśmy tego Pawła wyprowadzili z Tarsu, wiadomo, ale wyprowadziliśmy go z tych wydarzeń nawróceń, pierwszego, drugiego, trzeciego, i z tym Pawłem dotarliśmy do Rzymu. To było dla nas ważne, dlatego że Rzym, można powiedzieć, on jest takim miejscem, gdzie kończy się historia Pawła, wydarzenie Pawła, i rozpoczyna się coś więcej. Natomiast Myśmy po tym Pawle jeszcze przeczytali listy katolickie. Chodziło o to, że te listy są wcześniejsze, ale nie chciałem burzyć porządku dziejów Pawła. Więc Paweł doprowadził nas do Rzymu, można powiedzieć. I tam w Rzymie... No, szkoda, że się nie spotkali, bo ażby się prosiło, żeby Piotr i Paweł, żeby się spotkać, to byłby taki piękny happy end ich życia. Myślę oczywiście o Piotrze. Szkoda, że tych dwóch wielkich apostołów w Rzymie się nie spotkało, choć można powiedzieć, że w tajemnicy śmierci obaj zostali zanurzeni w tajemnicy Chrystusa. I w ten sposób możemy powiedzieć, że się spotkali ze sobą, no nie? To dzieje Pawła kończą się około 64-67 roku. Czyli doszliśmy od wydarzenia Chrystusa. Przyjmijmy umownie 30 rok, 33 może być. Doszliśmy 30 lat później. Te pierwsze 30 lat chrześcijaństwa przeczytaliśmy już. No i właśnie, skoro to dzisiaj pierwszy wykład, no to...
4: I tutaj odsłaniamy powoli nowy cykl.
5: Zobaczyliśmy pierwsze 30 lat, zobaczmy, co się dzieje dalej. Idąc historią Nowego Testamentu, pora nam otworzyć Ewangelię według świętego Marka. Marek, Piotr, Rzym, można powiedzieć, tu gdzie się kończy wydarzenie Pawła, rozpoczyna się wydarzenie Ewangelii świętego Marka i chciałbym, żebyśmy ten rok, może trochę zdradzę, ale chyba dwa lata, tak to przeglądałem, tak patrzyłem na te nasze spotkanie, na Ewangelię Marka. Te 16 rozdziałów powinno nam zająć przynajmniej 70 kilka spotkań, czyli bez mała dwa lata, jak Pan Bóg da przeczytać. Chciałbym, żebyśmy właśnie od następnej niedzieli, żebyśmy spróbowali co tydzień czytać kolejny fragment Ewangelii Marka. Najpierw oczywiście, i sądzę, że tu nam październik na to będzie potrzebny, najpierw zajmiemy się, kim był Marek, skąd pochodził, skąd wiemy, że on napisał Ewangelię i czy on napisał Ewangelię, czy on w ogóle kiedykolwiek widział Jezusa, a jeżeli widział, to jak widział, gdzie napisał, do kogo napisał, skąd miał wiadomości, jak jest zbudowana jego Ewangelia, jak jest przemyślana, jaką ma budowę geograficzną, bo to też u Marka bardzo ważne, jakie główne tematy porusza i kiedy byśmy tak uporządkowali sobie wiedzę ogólną, no to chciałbym, żebyśmy, skoro Marek, zdradźmy nie tajemnicę, ale skoro Marek jest pierwszym, który napisał Ewangelię, Ewangelia, początek, Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Pierwsze słowo Jezusa zapisane w Ewangelii Marka, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, no nie? To jest... Można powiedzieć, że w jakimś sensie został stworzony nowy gatunek. A więc ten październik byśmy przypatrzyli się tej księdze. A potem chciałbym, żebyśmy co tydzień szli kolejnym fragmentem zapisanym przez Marka. Jest to zasadne, bo Marek, powiemy sobie już za tydzień, on nie napisał w porządku Ewangelię, w porządku chronologicznym. Ale to czytanie bym chciał, żeby było takie trochę nietypowe, to znaczy przeczytać. Potem przeczytamy sobie sporo tekstów ojców Kościoła. Będę chciał, żeby tych tekstów starożytnych było więcej. Jak w starożytności patrzyli na Ewangelię Marka? Spróbujemy znaleźć, poszukać, jak Żydzi patrzyli, nawet współcześni rabini, jak patrzyli na Ewangelię Marka. Bardzo ciekawe czasami te ich komentarze są. No i potem spróbujemy my przeczytać Ewangelię Marka i to nasze czytanie zawsze będzie się kończyło taką troszeczkę aktualizacją. To będzie takie zaproszenie, żebyśmy ten fragment, żeby to był taki fragment tego nadchodzącego tygodnia, tego czasu, kiedy to słowo może w nas zamieszkać, może w nas popracować. Taki jest zamysł tego semestru, jak Pan Bóg da dwóch, trzech semestrów, żeby przeczytać to wydarzenie Jezusa już oczami pierwotnego Kościoła. zobaczyliśmy naukę dogmatyczną, teologiczną Pawła, to teraz pora przeczytać tą historię Jezusa w przekazie świętego Marka. Szczęśliwy, pisze psalm pierwszy, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, ale ma upodobanie w prawie Pana, w księdze Pana. Życzę sobie i wszystkim naszym radiowym, internetowym słuchaczom, aby to był taki rok, kiedy będziemy mieli upodobanie w Słowie Bożym Pana. Skoro rozpoczęliśmy to spotkanie psalmem pierwszym, to też zakończmy tą modlitwą psalmu pierwszego. Niech ten psalm nam towarzyszy do następnego spotkania.
6: Psalm pierwszy.
7: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyślnie wypada. Nie tak z występnymi, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
3: Radiowo-internetowe studium biblijne.
1: To była audycja powtórkowa.